0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Lato z Radiem Emaus.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść coś nowego. Chciałem mieć więcej wiary.

0: clouds. Jerry Wanda. Mr. Santana.
1: Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jakie skarby ukrywa Kościół? Nie, to nie jest żadna prowokacja obliczona na antyklerykalne zamieszanie. To jest pytanie, z jakim zmierzyć się musiał dzisiejszy patron, święty Wawrzyniec. Padło ono z ust samego prefekta Rzymu, gdy wyłączył on Wawrzyńca z grupy chrześcijan idących tego dnia na śmierć, pośród których był na przykład papież, święty Sykstus II, a także pozostali diakoni rzymskiego kościoła. Ale dlaczego padło akurat na Wawrzyńca? Przecież i on był diakonem, a nawet archidiakonem, co oznaczało, że w myśl edyktu cesarza Waleriana I miał natychmiast po schwytaniu zapłacić życiem za swoją posługę w kościele. Czyżby więc zdradził współbraci? Nie. Otóż ocalenie przyniosły mu tamtego dnia owe skarby kościoła, które tak rozpaliły wyobraźnię prefekta. Jako archidiakon zarządzał nimi bowiem właśnie święty Wawrzyniec i to z ich powodu dostał niejako drugie życie i 3 dni na to, by wszystkie je zebrać przed obliczem namiestnika. Gdy minął wyznaczony czas, święty Wawrzyniec stawił się przed rzymskim urzędnikiem razem z chorymi, biedakami i sierotami, których wspierała lokalna gmina chrześcijan. Na pytanie, co to ma znaczyć, odparł, że to są właśnie prawdziwe skarby Kościoła. Po takiej odpowiedzi 10 sierpnia 258 roku święty Wawrzyniec dołączył w niebie do świętego Sykstusa II i towarzyszy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Salezy powiedział: biegnijmy do Maryi i jako jej dziadki rzućmy się w jej ramiona, zawierzając bez granic.
0: Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawie każdego dnia spotyka mnie sytuacja, w której muszę obumrzeć. Rozstania, porażki w pracy, plany, których po raz kolejny nie udaje się zrealizować. Te trudne doświadczenia będą miały sens w naszym życiu, jeśli staną się przyczyną głębszego zaufania Chrystusowi, przekonania, że Bóg nie zostawi nas w żadnym nieszczęściu. Obumieranie połączone z pracą nad sobą uzdalnia mnie do wydania obfitego plonu współczucia, miłości i zrozumienia Bożych planów. Co jest moim obumieraniem?

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo te

0: aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Creavit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Lato z radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
2: Tak, zakres.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No to co, zaczynamy nowy tydzień, zaczynamy poniedziałek, godzina 7 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwsze dzisiaj i pierwsze w tym tygodniu informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Od dziś kolejne zmiany na drogach w centrum Poznania. Do leszczyńskich seniorów trafią pudełka życia. W tym wydaniu informacji także o zwycięskim meczu Lecha. Poznańscy kierowcy i piesi muszą od dziś liczyć się z kolejnymi utrudnieniami na ulicach Wierzbięcice i Ratajczaka. Rusza kolejny etap prac związanych z budową trasy tramwajowej w centrum miasta. W związku z tym zmienia się organizacja ruchu dla pojazdów jadących od Alei Niepodległości w kierunku Rataj, zapowiada Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
3: Nie będzie tam możliwości przejazdu przez łącznik w ciągu ulicy Królowej Jadwigi, czyli możemy powiedzieć, że na tyłach domu żołnierza. W zamian kierowcy poruszający się Aleją Niepodległości skręcą w prawo w ulicę Niezłomnych, a następnie w lewo na północną jezdnię ulicy Królowej Jadwigi, gdzie ułożona została już nowa nawierzchnia.
2: Dziś zmienia się także sposób dojazdu do posesji przy ulicy Ratajczaka na odcinku między ulicą Święty Marcin a skrzyżowaniem z ulicą Ogrodową. Schemat tymczasowej organizacji ruchu jest już dostępny na stronie internetowej PIM-u. Władze Leszna rozdadzą seniorom pudełka życia. To nowa inicjatywa przygotowana przez miejscową Radę Seniorów. W pudełku znajdzie się karta, na której starsi mieszkańcy wpiszą swoje przebyte choroby, przyjmowane leki oraz inne informacje, które przydadzą się ratownikom medycznym podczas udzielania pomocy. Do zestawu włożono także naklejkę, która po umieszczeniu w widocznym miejscu w mieszkaniu pomoże szybko zorientować się medykom, że senior posiada takie pudełko. Pierwsza partia będzie rozdawana bezpłatnie w wyznaczonych punktach, o których magistrat poinformuje w najbliższym czasie. Od dzisiaj mieszkańcy poznańskich Rataj będą mogli sprawniej wypożyczać książki. Biblioteka Raczyńskich otwiera swoją nową filię na osiedlu Armii Krajowej. Joanna Klein z placówki tłumaczy, że jest to budynek wybudowany od podstaw z myślą o działalności bibliotecznej.
4: Jest piękna, przestronna, w praktyczny sposób skonstruowana, dostępna, a więc z podjazdami, z wszelkimi udogodnieniami. Jest to filia i dla dorosłych, którzy mają tutaj prawie 20 tysięcy woluminów, i dla dzieci, które mają ponad 10 tysięcy woluminów.
2: W budynku znajduje się także sala spotkań, w której będą odbywać się warsztaty, cykliczne wydarzenia oraz zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. W Poznaniu funkcjonuje łącznie 36 filii Biblioteki Raczyńskich.
1: Informacje sportowe.
2: Wczoraj przy Bułgarskiej Lech skutecznie pokonał Piasta Gliwice i tym samym zwyciężył w trzeciej kolejce piłkarskiej ekstraklasy. Wynik 3-0 zapewnił Mikael Isak, strzelając w 63 minucie 18-letni debiutant Karol Delikat oraz Alahjar Sayad Manesz, zdobywając ostatniego gola w doliczonym czasie. Teraz przed kolejorzem powrót do walki w kwalifikacjach Ligi Europy. W czwartek poznaniacy rozegrają rewanżowe spotkanie z Klaksvik z Wysp Owczych.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 19 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, 18 kresek na plusie. Ale uwaga, mimo tego, że póki co o poranku jest dosyć przyjemna temperatura, no to maksymalnie dzisiaj 30 kresek na termometrach. Ta temperatura pojawi się w okolicach godziny 15. W tym momencie występują przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 7. Kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 12 i mamy nadzieję, że będziecie razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. No właśnie, jaki był wasz weekend? Słuchajcie, czy odpoczęliście? Czy jednak był to weekend wypełniony różnymi zajęciami? Ja nie będę ukrywać, że odpocząłem. Mam wrażenie, że ten weekend był dobrym czasem na regenerację, no bo nie ma co ukrywać, że no właśnie w ciągu tygodnia dużo zadań się pojawia, a później w weekend trzeba po prostu odpocząć. Ale my już tutaj przed mikrofonem nie odpoczywamy, tylko działamy cały czas. W okolicach godziny 7.15 pojawi się kartka z kalendarza, ta historyczna, więc bądźcie czujni. Wysłuchajcie razem z nami, co wydarzyło się w historii 10 sierpnia, ale zanim to oczywiście pogramy, będzie zespół, który całkiem niedawno wydał po 28 latach nowy utwór. Akurat tego nowego utworu nie zagramy, ale zagramy hit, który no właśnie w latach 90., pod koniec lat 90. zrobił małe zamieszanie. No i teraz również na naszej antenie będzie małe zamieszanie. Grupa New Radicals, You Get What You Give. Tak zaczynamy poniedziałek, tak zaczynamy nowy tydzień. A skoro zaczynamy, no to słuchajcie, nie może być inaczej. No muszę to powiedzieć. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Na 15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 10 sierpnia. Przygotowałem dla Was 5 wydarzeń. Najpierw rok 1921. Obchodzilibyśmy dzisiaj kolejne urodziny Bohdana Tomaszewskiego, publicysty, dziennikarza sportowego, długoletniego pracownika Polskiego Radia, a także autora książek o tematyce sportowej. Bohdan Tomaszewski zmarł w roku 2015. Również dzisiaj obchodzilibyśmy kolejne urodziny Jerzego Pilcha, prozaika i felietonisty. Jerzy Pilch zmarł w roku 2020. Rok 1960. W Maladze w Hiszpanii urodził się Antonio Banderas, aktor teatralny i filmowy. Rok 1979. W Narwiku odsłonięto pomnik polskiego żołnierza i marynarza. I na koniec rok 2022. W wieku 81 lat zmarł Romuald Grząślewicz, wieloletni szef Sceny na Piętrze, prezes Fundacji Sceny na Piętrze, TESPiS, a także pomysłodawca organizowanych w Poznaniu dni Romana Wilhelmiego. To wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza, tej historycznej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7.15, a ja już teraz Was zapraszam do tego, abyście nas informowali na temat utrudnień w stolicy Wielkopolski i na wielkopolskich trasach. Podrzucam Wam nasz numer SMS do kontaktu 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Zapraszamy Was bardzo gorąco do kontaktu. Również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tymi kanałami możecie nam podrzucać informacje drogowe, ale i nie tylko.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Salezy powiedział: biegnijmy do Maryi i jako jej dziadki rzućmy się w jej ramiona, zawierzając bez granic.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Już prawie 24 minuty zostały do godziny 8. Za nami na naszej antenie Buy Me ta sama chwila, a teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Jeszcze zanim wjedziemy do Poznania, szybki rzut oka na trasy dochodzące do Poznania, czyli S5, A2 i S11. Widzę, że właściwie bez większych kłopotów przejedziecie przez te trasy. Widzę, że niewielki korek pojawia się na węźle Poznań Zachód na zjeździe z A2 na S11, ale tak to myślę, że sytuacja jest naprawdę opanowana, także śmiało po prostu szybko przejedziecie przez A2, a potem wjedziecie na S11. Teraz już wjeżdżamy do Poznania, patrzymy na ulicę Oborniską, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Widzę, że bez większych kłopotów też przejedziecie. Korków nie ma zbyt dużych przynajmniej, także są to dobre informacje. Niewielkie korki napotkacie na ulicy Lutyckiej. Zwłaszcza tutaj mam na myśli odcinek do przejazdu Poznań-Wola w obu kierunkach. Trasa Niestachowska, niewielki korek. Ten korek zaczyna się tuż za wiaduktem z ulicą Wojska Polskiego, ale tak to sytuacja jest całkiem w porządku, no bo trasa Niestachowska lubi się zakorkować w godzinach szczytu, a tutaj widzę, że jest sytuacja bardzo dobra. Patrzymy teraz na ulicę Lechicką. No i widzę, że do skrzyżowania z ulicą Serbską niewielkie utrudnienia. Most Lecha także od strony Lechickiej w małym stopniu zakorkowany, jeżeli chodzi o Rondo Śródka, chociaż w sumie zanim Rondo Śródka, to jeszcze samą ulicę Chlonda weźmiemy pod lupę i właściwie ulicę Podwale, chociaż chyba to jest Chlonda, mi się wydaje. Tak, to jest jeszcze Chlonda. Bo widzę, że na dojeździe do ulicy Głównej, do skrzyżowania z ulicą Główną, między Rondem Śródka a skrzyżowaniem z ulicą Główną wydarzył się wypadek. Widzę, że tworzą się dosyć spore korki za Rondem Śródka, także musicie, drodzy kierowcy, uważać na to. No i w drugą stronę widzę, że przed wiaduktem, to jest też ulica Chlonda, to jest miejsce przed skrzyżowaniem z ulicą Świętego Wincentego i Zawadami. Tutaj również wydarzył się wypadek, także drodzy kierowcy, miejcie na uwadze to, że zarówno na dojeździe do Ronda Śródka od strony ulicy Chlonda Podwale, jak i po zjeździe z Ronda Śródka napotkacie na wypadki i również na korki. Jeżeli chodzi o zjazd do Ronda Śródka w kierunku ulicy Wyszyńskiego, tutaj widzę, że również spore utrudnienia. Jana Pawła II, teraz tutaj zaglądamy, łącznik między rondami, niewielkie utrudnienia w obu kierunkach, także również tutaj płynny przejazd, Rondo Rataje także właściwie bez korków. Rondo Starołęka, teraz tutaj zaglądamy, tutaj aż tak kolorowo nie jest, bo na pewno od strony Starołęckiej postoicie, tak mniej więcej w 1/3 trasy od przejazdu kolejowego aż do samego Ronda Starołęka. No i również od strony Ronda Żegrze, ulica Hetmańska, tutaj również napotkacie na utrudnienie na dojeździe. Patrzymy jeszcze na skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska. Co widzimy? Widzimy, że od strony Hetmańskiej trochę postoicie. Korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego. Także tutaj weźcie to pod uwagę. I jeszcze patrzymy na pętlę Górczyńską, czyli dojazd po prostu ulicą Głogowską. Korek zaczyna się na wysokości wiaduktu, no i postoicie do samego skrzyżowania z ulicą Ściegiennego. Także jeżeli jedziecie na przykład od Komornik, no to tutaj spodziewajcie się utrudnień. Drodzy kierowcy, nie tylko drodzy kierowcy, życzymy Wam szerokiej drogi. Dawajcie nam znać, jeżeli o czymś nie powiedziałem, jeżeli coś na przykład wydarzyło się w tym momencie, dawajcie nam znać 601-077-033. Powtarzam jeszcze raz, numer SMS do kontaktu 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i jesteśmy na Instagramie, więc również tam nam możecie wysyłać wiadomości. I ja nie wiem, czy to słychać, bo tam w tle słychać karetkę pogotowia. Tak, nie będę ukrywać, mamy okna otwarte w studiu, bo jest w tym momencie bardzo duszno, a akurat za oknami dzieją się różne rzeczy, no i po prostu karetkę mocno słychać. To tak tylko gwoli uzupełnienia. Dobrze, za moment przegląd prasy, za około 5 minut sprawdzimy, czy piszą gazetę na swoich pierwszych stronach, ale póki co pogramy Aerosmith Crazy, a ja Wam, drodzy kierowcy, jeszcze raz życzę szerokiej drogi.

0: Lato z Radiem Emaus. Poranna prasówka.
1: Siódma 46 już na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy w tym tygodniu przegląd prasy. Sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy tradycyjnie od Głosu Wielkopolskiego. A tam wycofanie ustawy nie zamknie toru Poznań, ministerstwo uspokaja. Poselska ustawa, która miała wyłączyć obiekty sportowe spod norm emisji hałasu, prawdopodobnie zostanie wycofana. Zamiast tego urzędnicy chcą dać możliwość tworzenia dla nich wyjątków. Więcej na ten temat przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz przechodzimy już do Gazety Wyborczej. Śledztwo w sprawie ataku na lotnisko w Lipsku. Putin testuje NATO. Amerykański wywiad twierdzi, że to Rosja stoi za nieudanym atakiem na stojący na lotnisku w Lipsku ukraińskie transportowce. To część operacji, która ma sprawdzić jedność NATO. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Czas teraz na Rzeczpospolitą. Jak zmieniać składkę na zdrowie? Czy finanse opieki zdrowotnej należy wzmocnić składką progresywną? Za jest tyle samo ekonomistów, co przeciw. Dyskusja o wysokich wynagrodzeniach części lekarzy skupiła uwagę opinii publicznej na finansach ochrony zdrowia. Do niedawna opierały się całkowicie na składce zdrowotnej, która już jednak nie wystarcza. W zeszłym roku do NFZ trafiło z niej nieco ponad 170 miliardów złotych, ale wydatki były o około 40 miliardów złotych wyższe. Z biegiem lat niedobór w NFZ będzie rósł. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz czas na dziennik Gazeta Prawna. UOKiK szybko weźmie się do greenwashingu. Firmy będą musiały wdrażać przepisy uderzające w sprzedażową ekościemę bez vacatio legis. W wywiadzie dla dziennika Gazeta Prawna Tomasz Chrustny, prezes UOKiK, zapowiada, że najpierw będzie upominać, a nie karać. I zacznie od największych. Więcej w dzisiejszym wydaniu dziennika Gazeta Prawna. No i na koniec przeglądu prasy przechodzimy do Gazety Polskiej Codziennie. Najczarniejsze czasy i szybki zwrot akcji. Daniel Olbrychski poczuł się jak w najczarniejszych czasach systemów totalitarnych, bo jego kandydatura do jury Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni napotkała opór przedstawicielstwa Ministerstwa Kultury. Aktor napisał więc do Donalda Tuska i reakcja była szybka. Zastrzeżenia wycofano. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej Codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam Was jutro w okolicach godziny 7.45. Najbliższe informacje będą nieco szybciej, bo już o godzinie 8.00, a te informacje przedstawi Ania Hajduczek. Także koniecznie zostańcie z nami.
0: Lato z Radiem Emma.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
0: i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
7: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 8 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Pracownicy WZ MOT-ów obawiają się zwolnień. Za kilka lat na tory wyjadą nowe pociągi Polregio. W Poznaniu będą modlić się o pokój w Ukrainie. Sytuacja w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu wciąż pozostaje niepewna, tak twierdzą część związkowców oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w czerwcu przeprowadzali tam kontrolę. W ostatnim czasie rozpoczął się proces zapowiadanej fuzji WZ MOT-ów z zakładami Cegielskiego. Docelowo w jej ramach mają zostać utworzone wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego. Oznacza to przede wszystkim transfer części pracowników. Związkowcy alarmują jednak, że bardziej przypomina to zatrudnienie osób z Cegielskiego i zwalnienie pracowników WZ MOT-ów. Na razie zarząd zakładu nie odniósł się publicznie do tych zarzutów. Regionalny przewoźnik Polregio będzie miał nowe pociągi. Spółka podpisała umowę na zakup 6 nowoczesnych pojazdów ELF. Wyprodukuje je bydgoska PESA w ramach kontraktu o wartości ponad 270 milionów złotych. W ramach prawa opcji przewoźnik będzie mógł zamówić także kolejnych 16 pociągów. Jak tłumaczy prezes spółki Andrzej Pawłowski, jest to kolejny krok w kierunku wymiany taboru na nowoczesny, co podniesie komfort podróżowania pasażerów i wzmocni pozycję przewoźnika na krajowym rynku.
3: Wierzę w to, że możemy w niektórych województwach też niektóre zadania wygrywać. Także nowoczesny tabor jest tą drogą do rozwoju Polregio, ale też jest tą drogą do rozwoju przewozów pasażerskich w Polsce, bo trudno sobie wyobrazić dzisiaj przewozy pasażerskie bez Polregio.
2: Nowe elfy pomieszczą co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Na trasy regionalne, również te w Wielkopolsce, wyjadą za 3 lata. Poznaniacy będą modlić się o pokój w Ukrainie i na świecie. Już jutro odbędzie się comiesięczne spotkanie wspólnoty Sant'Egidio, podczas którego uczestnicy solidaryzują się z ofiarami wojen i konfliktów zbrojnych. Tym razem organizatorzy postanowili skupić się na naszych wschodnich sąsiadach. Romana Zygmunt ze wspólnoty tłumaczy, że jest to odpowiedź na obecne nastroje antyukraińskie.
4: Dla niektórych może to jest wyraz jakiejś bezsilności, może dla kogoś to jest kwestia determinacji, ale dla nas to jest przede wszystkim wiara w to, że tak, modlitwa zmienia ludzi. I my bardzo byśmy chcieli, żeby powrócić do innej narracji, do takiej, którą jeszcze mieliśmy przecież 4 lata temu, kiedy wszyscy ochoczo pomagaliśmy ofiarom wojny. Ukraińcy cały czas są ofiarami obecnego konfliktu.
2: Oprócz czytania Pisma Świętego i wspólnej modlitwy zaplanowano także odczytanie nazw wszystkich krajów i regionów, w których obecnie toczą się konflikty. Teksty zostaną odczytane również w języku ukraińskim. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19:15 w kościele pod wezwaniem świętego Jana Wianę Jana Sołaczu.
1: Informacje ze świata.
2: Rosja zintensyfikowała ataki na Ukrainę, jak podkreślają eksperci wojskowi z Deep State. W ostatnich tygodniach Rosjanie zajmują kolejne kilometry ukraińskiego terytorium. Jednocześnie Moskwa nie zaprzestaje nocnych uderzeń za pomocą rakiet, dronów i bomb lotniczych. Tylko minionej nocy 5 ciężkich bomb sterowanych spadło na Sumy. Według wstępnych doniesień ukraińskich mediów 5 osób zostało rannych. Uszkodzone są budynki mieszkalne i instalacje przemysłowe. To trzeci w ostatnich dniach taki atak. Mieszkańcy obwodu sumskiego pozbawiani są dostępu do prądu, łączności, a w niektórych miejscach także wody.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 20 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna Puszcza na Moczko 21 kresek na plusie. W tym momencie w Poznaniu występują przejaśnienia. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

równiutko niczym szwajcarski zegarek, 5 minut po godzinie 8. Kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek. W tym składzie, w tym duecie jesteśmy z wami do godziny 12. Mamy nadzieję, że będziecie razem z nami. Jest z nami chociażby nasz stały słuchacz Mariusz Zdeszna. Pozdrawiamy bardzo gorąco i serdecznie. Mariusz napisał krótko: dzień dobry, pozdro. My również pozdrawiamy ciebie, Mariusz, prosto z Poznania do Leszna. Mamy nadzieję, że będziesz z nami do 12, a może i dłużej, a może i dłużej. Patrzymy, co dalej w naszej ramówce. No i co, 5 minut z Bogiem będzie już za moment, tuż po utworze. No ale właśnie, zanim mini audycja będzie na naszej antenie, no to trzeba coś pograć. No i pogramy zespół Kombi, właściwie Kombi. Jeden z ich pierwszych takich większych hitów po, no właśnie, po reaktywacji, po nowym początku, Kombi Pokolenie. Tak zaczynamy 8 na naszej antenie muzycznie. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
2: To nieprawda, że śmierć jest tylko zła. Jest i dobra śmierć. Ta, która jest etapem życia. Codziennie pewne komórki ciała umierają i rodzą się nowe. Każda nasza decyzja jest pewnego rodzaju śmiercią, pozostawieniem jednej dobrej możliwości po to, by wybrać inną, którą uznajemy za lepszą. Człowiek umiera nie dlatego, że jego ciało jest złe, ale dlatego, że musi przejść z tego świata do innego, w którym nie ma już czasu ani przestrzeni. Wiara oznacza zgodę na dobre śmierci w naszym życiu. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem takiej śmierci, po której poczułem, że żyję pełniej.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: 20 minut po godzinie 8, za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a muzycznie usłyszeliśmy Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, a także Eagle Eye Cherrego, Save Tonight. A już za moment, bo o godzinie 8.30, pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa, temat bardzo na czasie, bo tutaj rzucę taką rzecz, zanim zapowiem samą rozmowę, że przez prawie półtorej godziny, od kiedy jestem tutaj w studiu Radia Emaus, pogoda bardzo mocno się zmieniała, słuchajcie, jak w kalejdoskopie, a w minionym tygodniu w całej Polsce doświadczyliśmy kolejnej fali upałów na przemian z gwałtownymi opadami i burzami. No i to jest kolejny sygnał, że zmiany klimatu postępują, a ich skutki coraz wyraźniej widać także w wysychających rzekach i innych zbiornikach wodnych. O obecnej sytuacji hydrologicznej również w Wielkopolsce porozmawiamy dzisiaj o godzinie 8.30 z klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Tak, zakres.

0: Nagrody. Borys Szyc.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny gość.
6: 8:30 na zegarach, przed mikrofonem Ania Hajduczek, a moim i Państwa gościem jest dziś profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry Panie Profesorze.
7: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
6: Na razie w Poznaniu pogoda dosyć deszczowa, ale prognozy pokazują, że będzie dzisiaj gorąco, a według najnowszych badań Europa jest najszybciej ogrzewającym się kontynentem na Ziemi. Za nami już też oczywiście dni, kiedy temperatura w Poznaniu sięgała tych rekordowych 40 stopni. W ubiegłym tygodniu w niektóre dni również było powyżej 30 stopni. Panie profesorze, czy my powinniśmy przyzwyczajać się, że te wakacje, te i kolejne wakacje w kolejnych latach tak już będą wyglądać, jeśli chodzi o te temperatury?
7: Myślę, że tak, że to proszę zwrócić uwagę, że my powolutku się przyzwyczailiśmy. Mówimy często o chłodzeniu, nagle okazuje się, że to jest 20, na przykład 3 stopnie, a komunikujemy to jako chłodzenie. No 23 stopnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu było raczej traktowane jako pogoda piękna, słoneczna i nikt nie twierdził, że się ochładza. No zmiana klimatu zmieniła w naszym myśleniu dużo. No między innymi przez to, że to natężenie tych temperatur powyżej 30 stopni wzrasta i to dramatycznie.
6: Mhm. Oprócz tego, że jest gorąco, to tak jak mówię, dzisiaj przynajmniej tutaj na Hartowie pada. W ubiegłym tygodniu też były ulewy, miejscami nawet lokalne podtopienia. Czy to w jakikolwiek sposób pomaga rzekom i innym zbiornikom wodnym? Ich poziom może się teraz jakkolwiek podnieść?
7: Na pewno troszeczkę zobaczymy powolutku ten sygnał gdzieś w większych naszych rzekach. Mam na myśli tutaj chociażby Wartę. Ale pamiętajmy, że to są takie opady, które powodują generalnie lokalnie podniesienie się poziomów w ciekach wodnych. I tam rzeczywiście w wielu przypadkach jesteśmy nieprzygotowani na takie opady. Pamiętajmy też, że wraz ze wzrostem temperatury taka szansa na kolejne zjawisko burzowe po prostu narasta, bo pamiętamy, że te najgorsze burze to są właśnie wtedy, gdy przychodzi parne, gorące powietrze, takie jak dziś. No zdaje się, że o północy nas też popada, bo ten front z północy, który sobie będzie przez Polskę się przetaczał, może zahaczyć Poznań.
6: A to jeżeli chodzi o tę sytuację na rzekach w Polsce, czy możemy już powiedzieć, że w Polsce mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, czy to jeszcze za wcześnie na takie słowa?
7: W wielu miejscach, szczególnie na południu Polski, trzeba pamiętać, że te poziomy są poniżej minimów okresowych. Innymi słowy, naprawdę w rzekach jest mało wody. Ale też pamiętamy, że te duże rzeki to są rzeki, które w pewnym sensie podsumowują duże powierzchnie, duże zlewnie. No warto wspomnieć może o Warcie, która w górnym swoim biegu naprawdę przekroczyła już minimum, czy jest poniżej minimum okresowego, bo tutaj rzeczywiście takie lokalne opady, bardzo gwałtowne, często podtapiające, niszczące, zalewające piwnice, one tak naprawdę wiele w dużych rzekach nie zmieniają. Duże rzeki są podsumowaniem tego, że rośnie nam temperatura i jak przestaje padać, to co jakiś czas pojawia się taki deficyt, na początku niewidoczny nawet, dlatego że rośliny mają z czego korzystać. Ta płytka warstwa gleby jest nasączona, ale dołem tej wody po prostu odpływa coraz mniej.
6: Panie profesorze, a jaki wpływ na to, co obserwujemy teraz w rzekach, ma to, jak my gospodarujemy wodą w tym czasie letnim? Chodzi mi tutaj o te jej duże zużycie poprzez czy regularne podlewanie ogrodu, czy korzystanie z tych przydomowych basenów?
7: I ja mam wrażenie, że do nas jeszcze w pewnym sensie fakty nie dotarły, bo tu trzeba pamiętać, przypomnieć tą falę upałów rekordową z 28 czerwca. No my odruchowo zaczęliśmy napełniać zbiorniki i pewnie też podlewać trawniki na zapas, bo idzie upał. De facto nie troszeczkę w naszym społeczeństwie, gdy mówimy powódź, gdy mówimy mróz, gdy mówimy śnieżyca, mamy odruchy, natomiast nie mamy odruchów na falę upałów, czyli umiarkowane zużycie wody, bo wtedy rzeczywiście tej wody każdy taki dzień upałów nam uszczupla. Musimy jako Wielkopolanie, ale też jako Polacy się nauczyć, że fala upałów to jest zjawisko groźne. Pamiętajmy, że po niej często nie pada deszcz, więc tak naprawdę ten suchy ślad na ziemi zostaje. Więc umiarkowany sposób użytkujemy zarówno wodę, jak i energię. No to jest nasz sposób na falę upałów. To nie jest tylko i wyłącznie wizyta wakacyjnej atmosfery, nie wiem, z Chorwacji.
6: A skoro, tak jak już powiedzieliśmy, te upały, powinniśmy się zacząć do nich przyzwyczajać, będą upały, będą susze. Jeżeli nie zmienimy tego naszego gospodarowania wodą w domach, czy może dojść do sytuacji, że w kolejnych latach po prostu wody w kranie w tym okresie letnim zabraknie?
7: Tak, bo to tutaj działa prosta zasada zachowania masy. Jeżeli nie mam zasobów, a zaczynam je zużywać w sposób niekontrolowany, to praktycznie rzecz biorąc, no to w wielu miejscach już wprowadza się ograniczenia, wyłącza się wodę, ale to tak naprawdę to z czym dzisiaj mamy, to jest no trochę przedsionek tego, co będzie. My musimy nauczyć się żyć w oszczędny sposób, jeżeli chodzi o wodę. Niedawno, jak dzisiaj czytałem, że niektóre miasta, tym razem amerykańskie, mają poważny problem z dostępem do wody. Corpus Christi w Teksasie wygląda na to, że za rok im zabraknie wody. Silny rozwój przemysłu, nieskrępowane wykorzystywanie wody, równocześnie brak ocelarni. My jesteśmy w podobnej sytuacji. Będziemy coraz częściej doświadczać po prostu kryzysów na skalę lokalną, no a gdy przyjdzie prawdziwa susza, tak jak w 2015 czy 2019, to zobaczymy to ten brak wody w całej krasie.
6: Czy my, jako zwyczajni ludzie, pewnie w większości bez wielkich fabryk czy firm, możemy coś jeszcze zrobić, żeby pomóc tej naszej planecie, oprócz tutaj tego oszczędzania wody? I czy w ogóle jest jeszcze czas, żebyśmy coś zaczęli robić, czy już się spóźniliśmy pod kątem tych zmian klimatu?
7: Znaczy mówiono o zmianie klimatu mówiono już od lat 90., ale no niestety to przykrywało to różnego rodzaju historie o tym, że klimat jest niezmienny albo że zawsze się zmieniał. Natomiast my zupełnie zapomnieliśmy, że w takiej sytuacji jesteśmy pierwszy raz i powinniśmy się szybko na to reagować. Na początku, gdy to było łatwiejsze, nie zareagowaliśmy. Teraz będziemy stosować różnego rodzaju rozwiązania ratunkowe. No taka sytuacja, w której uczymy się tylko wtedy, gdy tracimy, szkoda, bo redukcja emisji gazów szklarniowych to jedno, żeby zatrzymać wzrost temperatury, a drugie to adaptacja, czyli przytrzymywanie wody tam, gdzie ona spadła. To są takie teraz nasze zadania, ale wygląda na to, że musimy doświadczyć naprawdę poważnych kryzysów, żeby, że tak powiem, do nas dotarło, że to poważne zagadnienie i też potrzeba zmiany paradygmatu takiego myśleniowego. Oczywiście wolny rynek jest, że tak powiem, najlepszym sposobem na ocenę rozwoju, na rozwój, ale z drugiej strony to on nie oznacza nieskrępowane użytkowanie, a raczej racjonalne, mądre zarządzanie rzeczywistością i to, kurczę, przepraszam, jest nam potrzebne.
6: Ale tak jak tutaj pan profesor powiedział, że potrzeba ta zmiana myślenia, chyba teraz o zmianie klimatu w tym okresie letnim mówi się panu profesorowi łatwiej niż na przykład zimą.
7: No, to znaczy tak, ale z drugiej strony powiem szkoda, bo najczęściej, gdy rozmawiamy o tym, to w warunkach, gdy pojawia się jakiś niedobór, a później odkłada się wszystko ad acta i te rozmowy często po prostu wydają się takie troszeczkę mało efektywne. No i jeszcze raz powiem, potrzebne są poważne niedobory, kryzysy. Proszę pamiętać, że na przykład taka susza w rolnictwie, to w Polsce nie ma firmy ubezpieczeniowej, nawet na świecie, która by sobie poradziła z potężną suszą. Zwyczajnie środków nie będzie na coś takiego. No a my tak troszkę wciąż w takim w półdystansie, teraz znaczy zmienia się, no ale wiemy, że część społeczeństwa naprawdę wciąż kontestuje to. No jedziemy na ścianę, tak można powiedzieć. I wielu z nas uważa, że to jest dobrze, albo powołuje się na jakieś historyczne zdarzenia sprzed kilku tysięcy lat. Jest nas na naszej planecie 8 miliardów. Co ciekawe, rozwijamy się i użytkujemy wszystko w bardzo nieskrępowany sposób. Może nie wszyscy, bo też pamiętamy, że jest wśród nas bardzo dużo osób takich roztropnych, które widzą, że nie należy skorzystać wszystkiego, mówiąc kolokwialnie, na maksa. No, ale tak naprawdę rzeczywiście dopiero gdy nam czegoś brakuje, to odzywają się głosy zdrowego rozsądku, więc wygląda na to, że potrzebujemy takiego głębokiego kryzysu, żeby obudzić się i działać. Wtedy będziemy to robić o wiele drożej, o wiele w bardziej nieuporządkowany sposób. A taka nasza natura.
6: Miejmy zatem nadzieję, że ta narracja pomału będzie się zmieniać. O zmianach klimatu oraz sytuacji wodnej w naszym kraju rozmawialiśmy z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
7: Dziękuję, życzę miłego dnia. Do widzenia.
5: Poranny gość.

0: lato z Radiem Emaus.
1: 9 minut zostało do godziny 9. Za nami trzy polskie utwory, grupa Zio, później był Gabriel Fleszar, a przed chwilą Dawid Podsiadło, za nami także pierwsza w tym tygodniu poranna rozmowa. Przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. Pograliśmy po polsku, no to teraz będzie zagranica. R.E.M. Imitation of Life.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
5: No i już 9 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
6: W stolicy Wielkopolski trwają drzwi otwarte w żłobkach. Ostatni dzwonek do zapisania się na poznański Targ Dobra. Lech Poznań przekłada niedzielny mecz. W Poznaniu rodzice mogą sprawdzić, jak działa dany żłobek, zanim zapiszą do niego swoje pociechy. Trwają dni otwarte w miejskich placówkach. Poznaniacy mogą zobaczyć ich bogaty program zajęć, dostępne pomoce edukacyjne, place zabaw czy jadłospis. Już jutro na poznanie swojej oferty zapraszają żłobki Balbinka na osiedlu Bolesława Śmiałego oraz Żurawinka przy ulicy Żurawinowej. Kolejne terminy i placówki są już rozpisane na stronie miasta. W Poznaniu działa łącznie 15 miejskich żłobków. Tylko do dzisiaj można zgłaszać chęć wystawienia się na poznańskim Targu Dobra. Zaproszone są do tego organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje miejskie oraz grupy nieformalne. Wzorem lat ubiegłych przygotowano 8 stref tematycznych, zaznacza Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
7: To strefa dotycząca równości, strefa dotycząca środowiska, zdrowia, kultury, edukacji, aktywności społecznej i sportu oraz mamy strefę dotyczącą kiermaszu społecznego. Jest to przestrzeń taka, w której będą mogły się zaprezentować podmioty ekonomii społecznej, czyli wszystkie organizacje, podmioty, które tak naprawdę prowadzą działalność w postaci tego, że wytwarzają coś, wtedy oferują tę swoją usługę czy wytworzony element do sprzedaży mieszkankom, mieszkańcom, m.in. miasta Poznania.
6: Poznański Targ Dobra to wydarzenie, podczas którego można zobaczyć, czym na co dzień zajmują się lokalne organizacje pozarządowe. W tym roku odbędzie się ono 6 września na Placu Wolności.
0: Informacje sportowe.
6: Lech Poznań przekłada swój mecz z Wisłą Płock. Niedzielne spotkanie w ramach Ekstraklasy nie odbędzie się w pierwotnym terminie. To ze względu na napięty terminarz kolejorza i przygotowanie do rywalizacji w europejskich pucharach. Nowy termin spotkania wyznaczony zostanie dopiero po zakończeniu eliminacji Ligi Europy. Tym samym Lech będzie miał tydzień przerwy po rewanżowym spotkaniu z Klaksvik z Wysp Owczych, które zaplanowano na najbliższy czwartek. Kilka tysięcy żołnierzy na lądzie, morzu i w powietrzu, prezentowany najnowocześniejszy sprzęt i awanse generalskie. Tak upłynie święto Wojska Polskiego, które przypada w najbliższą sobotę. W weekend odbyły się próby komponentu lotniczego i lądowego, a jutro w Gdyni zaplanowano ćwiczenia parady morskiej. Wiceszef Obrony Narodowej Paweł Bejda podkreślił, że tegoroczne obchody będą miały wyjątkowy charakter i pozwolą lepiej promować Wojsko Polskie.
8: Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa, wszystkich Polaków, wszystkich gości również i zagranicznych. zagranicznych. Przyjedźcie Państwo całymi rodzinami do Warszawy czy na skwer Kościuszki w Gdyni. To naprawdę jest bardzo znaczące, patriotyczne wydarzenie.
6: Defilada wojskowa rozpocznie się w sobotę w południe w Warszawie. W tym czasie w Zatoce Gdańskiej na Bałtyku ruszy parada okrętów Marynarki Wojennej.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 21 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco niższa, 20 kresek na plusie. W tym momencie według naszych raportów pogodowych jest pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Razem z Anią Hajduczek weryfikujemy ten stan rzeczy, patrzymy za nasze radiowe okno, no i co widzimy? Widzimy, że no dobra, jest pochmurno, ale z drugiej strony występują przejaśnienia, a te przelotne opady deszczu, no cóż, występowały jakiś czas temu, a obecnie póki co nie pada, póki co jest, no dosyć przyjemnie. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 5 minut po godzinie 9 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Ania Hajduczek w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami na posterunku do godziny 12. No i zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Zwłaszcza, że już za moment, bo o godzinie 9.15, pierwszy w tym tygodniu poranny konkurs. Nagroda czeka obok mnie, zagadka również. Czekam również oczywiście na wasze zgłoszenia. Zapraszam was bardzo gorąco do wzięcia udziału w naszym porannym konkursie, ale przede wszystkim zapraszam was do tego, abyście zostali razem z nami, bo teraz na naszej antenie Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Tak zaczynamy muzycznie dziewiątą na naszej antenie. Dzień dobry.

0: Dobry dzień. Poranny konkurs.
1: No to odpalamy konkurs poranny. Dzisiaj do wygrania, słuchajcie, w konkursie nie zestaw trzech książek od Radia Emaus, a notes z logo Radia Emaus. No dobra, taki notesik powiedzmy sobie, ale mimo wszystko zapraszam Was do wzięcia udziału w naszym porannym konkursie. 7148, powtarzam, 7148 to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj do wygrania jest taki notes, notesik z logo Radia Emaus, proste pytanie, a może i właśnie trudne. Co najczęściej zapisujecie w notesie? Co najczęściej zapisujecie w notesie? Takie pytanie Wam zadaję dzisiaj w konkursie. A koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. No słuchajcie, za taką kwotę, za taką cenę notes z logo Radia Emaus, no słuchajcie, to jest prawie jak za darmo. 7148. 7148. To jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie pytam Was dzisiaj, co najczęściej zapisujecie w notesie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania notes, notesik, notes z logo Radia Emaus. Także zapraszam Was bardzo gorąco do wzięcia udziału w porannym konkursie. No i co? Do dzieła. Może notes będzie twój, a może twój?

0: to z Radiem Emaus. Poranny konkurs.
1: Wracamy do konkursu. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wziąć udział, wysyłacie SMS 7148. Powtarzam, 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co najczęściej zapisujecie w notesie. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus.

0: Radio Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Dziewiąta 30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Ania Hajduczek. Dzień dobry, cześć Ania.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Zdradź się, jakie tematy będą poruszane dzisiaj w naszych informacjach.
3: Trochę będziemy się trzymać tego, o czym rozmawialiśmy godzinę temu w rozmowie porannej Radia Emaus, czyli o tych zmianach klimatu, o tym, co obecnie dzieje się na dworze. Właśnie chciałam zauważyć, że teraz już ładnie znowu.
2: To jest hit po prostu. Ja troszeczkę po rozmowie powiedziałem, że dosłownie od czasu przyjścia do studia pogoda zmienia się bardzo szybko i nie ma półśrodków, tylko jest raz tak, a raz tak. Rozmowę będziecie mogli zobaczyć, usłyszeć na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, także w naszej aplikacji mobilnej. Wybacz, powiedziałem to za ciebie, ale myślę, że skoro przeprowadziłaś tę rozmowę, to od razu tutaj nawiązałem do tematu.
3: Dokładnie. Ja przy okazji nawiążę do jutrzejszego wydarzenia, które organizuje Zakład Zagospodarowania Odpadów. O tym właśnie między innymi powiemy sobie w informacjach Radia Emaus. Spotkanie nazywa się Czyste Tereny Nadwarciańskie i tutaj już tak jak mówię, godzinę temu rozmawialiśmy o zmianach klimatu, a jutro na tym spotkaniu od 12 do 16 przy moście Świętego Rocha będziemy mogli trochę dowiedzieć się, co zrobić, żeby te zmiany klimatu powstrzymać, czyli ekologiczne quizy, gry, zabawy, dowiemy się, jak segregować poprawnie odpady przy domach, także myślę, że ważne wydarzenie i na pewno na nie zaprosimy. Wyjdziemy sobie też trochę poza Poznań i zobaczymy, co dzieje się w regionie, a między innymi w Lesznie, o tym też już mówiliśmy w informacjach Radia Emaus i przypomnimy jeszcze za pół godziny. Pudełko życia, czyli taka inicjatywa. Seniorzy dostaną takie pudełko, gdzie będzie karta. Wypełnią tam najważniejsze informacje na temat ich zdrowia, jakieś przybyte choroby, leki i później, jeżeli ratownik medyczny zapuka do ich drzwi, bo zostanie wezwany do tego seniora, to szybciej już się dowie, o co może chodzić. A jeśli chodzi o oborniki, to tam zakończył się ostatnio nabór na społeczne mieszkania. Mieszkania, które wybuduje społeczna inicjatywa mieszkaniowa, 68 lokali i zainteresowanie ogromne, bo ponad dwa razy więcej zgłoszeń niż dostępnych lokali. Także tutaj taki sygnał, że te tanie mieszkania przysłowiowo są dosyć potrzebne. A w Gnieźnie z kolei w niektórych autobusach wprowadzono komunikaty głosowe, czyli coś, co na przykład w Poznaniu jest nam znane na co dzień, niekoniecznie w innych miastach działa i teraz w Gnieźnie od niedawna tak testowo takie komunikaty są, więc o tym też powiemy. Powiemy oczywiście też o wczorajszym meczu Lecha z Piastem Gliwice.
2: Tak jest.
3: I jeszcze cofniemy się do Poznania, dokładnie do szpitala klinicznego, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie kilka dni temu przeprowadzono taką dosyć wyjątkową, innowacyjną operację serca. Wstawiono taką elektrodę o bardzo niewielkiej średnicy i to jest innowacja w takim zakresie, że pierwszy raz w Polsce przeprowadzono taką operację, więc też powiemy sobie trochę więcej na ten temat.
2: Tak, czyli z tego co słyszę, to faktycznie stolica Wielkopolski jak najbardziej i okolice Poznania, te bliższe i te dalsze. Miło, że Gniezno będzie, bo Gniezno się rzadko pojawia w naszych informacjach, a tutaj myślę, że jednak miło będzie zajrzeć tam. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Gniezna, tych, którzy może słuchają Radia Emaus, pozdrawiam was bardzo gorąco. Słuchajcie tym bardziej naszych informacji, no bo usłyszycie o waszym mieście, a o wszystkim będzie opowiadać Ania Hajduczek, której bardzo w tym momencie dziękuję.
3: Dziękuję również.
2: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie.

0: Radio Emaus. Poranny konkurs.
1: No to co, wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką wyjątkową w sumie nagrodę, no to słuchajcie, wyślijcie SMS 7148, powtarzam, 7148, to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie, ponieważ dzisiaj ten notes jest do wygrania, pytam was, co najczęściej zapisujecie w notesie, co najczęściej zapisujecie w notesie, takie pytanie konkursowe dzisiaj wam zadaję, a koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. A jeżeli chcecie wziąć udział, przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148. 7148 to jest numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus. Stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co najczęściej zapisujecie w notesie. Co najczęściej zapisujecie w notesie? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A dzisiaj do wygrania, tak jak tutaj mówię, notes z logo Radia Emaus. No to co, słuchajcie, zapraszam was do wzięcia udziału w konkursie porannym. Przypominam jeszcze raz pytanie konkursowe. Co najczęściej zapisujecie w notesie? Mam nadzieję, że przede wszystkim macie zapisany numer SMS, że macie zapisaną treść wiadomości, no i również koszt, słuchajcie. Zapraszam was bardzo gorąco. Przypomnę jeszcze raz pytanie konkursowe. Co najczęściej zapisujecie w notesie?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Po raz ostatni, słuchajcie, przypominam o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania notes z logo Radia Emaus. Jeżeli chcecie wygrać taką nagrodę, wyślijcie SMS 7148. Powtarzam, 7148. To jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co najczęściej zapisujecie w notesie. Co najczęściej zapisujecie w notesie? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam jeszcze raz, że nagrodą w konkursie jest notes z logo Radia Emaus, a jeżeli chcecie go wygrać, 7148, powtarzam, 7148, to jest numer SMS, w jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, co najczęściej zapisujecie w notesie. Co najczęściej zapisujecie w notesie? Takie pytanie wam zadaję dzisiaj w porannym konkursie. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam po raz kolejny, może i do znudzenia, ale niech to się utrwali, że dzisiaj do wygrania w konkursie notes z logo Radia Emaus. A pytam was dzisiaj w konkursie, co najczęściej zapisujecie w notesie? Co najczęściej zapisujecie w notesie? Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Ja mógłbym, wiecie, tak ten konkurs prowadzić właściwie przez cały dzień, ale ramówka nie jest z gumy, jak to się mówi. Ramówka ma swoje stałe punkty. No i cóż, za trzy minuty rozwiązujemy poranny konkurs. No więc macie ostatni dzwonek na zgłoszenie się w konkursie. Ostatni raz przypominam pytanie konkursowe. Co najczęściej zapisujecie w notesie? No to do dzieła. Za moment rozwiązujemy konkurs.

0: Zmęczony byłem zresztą.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
2: Poranny konkurs, który w tym momencie zostaje zakończony, no bo dzisiaj do wygrania był notes z logo Radia Emaus. Prosiłem was dzisiaj w konkursie o odpowiedź na pytanie, co najczęściej zapisujecie w notesie. Dziękuję bardzo za wszystkie zgłoszenia, ale dzisiaj wygrywa Aleksandra, która napisała o czterech rzeczach. Wizyta lekarska, siłownia, spotkania, uroczystości rodzinne. Aleksandra, gratuluję tobie wygranej w dzisiejszym porannym konkursie. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żeby potwierdzić wygraną, a także żebyś wiedziała, jak odebrać, no już twoją nagrodę. Mam nadzieję, że notes od Radia Emaus przyda się chociażby właśnie do zanotowania ważnych dla ciebie informacji. Aleksandra, gratuluję tobie wygranej w konkursie. Już za moment, punktualnie o godzinie 10, pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na naszej antenie, ponieważ przed chwilą był utwór po polsku, tym razem będzie Zagranica, Coldplay i Clocks, później jeszcze jeden utwór, a potem o godzinie 10 najnowsze informacje Radia Emaus. Zostańcie z nami, a teraz Coldplay, Clocks, gramy!

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
4: Dziesiąta na zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
5: Niepewna pogoda w Wielkopolsce. Już pojutrze zobaczymy niezwykłe zjawiska na niebie. W informacjach Radia Emaus powiemy także o niektórych receptach, które można realizować w różnych aptekach. Informacje zaczynamy od ostrzeżenia meteorologicznego pierwszego stopnia przed upałem i burzami. W Wielkopolsce temperatura w ciągu dnia może wzrosnąć nawet do 32 stopni Celsjusza. To ostrzeżenie obowiązuje od godziny 11 do 18. Drugie z ostrzeżeń dotyczy możliwych lokalnych burz w godzinach od 17 do 22, którym będą towarzyszyć opady deszczu oraz możliwe opady gradu. Przed nami wyjątkowy sierpień na niebie. Już w środę na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu aż 84% powierzchni słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UAM zachęca jednak, by już teraz obserwować, co dzieje się na niebie.
6: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, tym w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
5: Połączenie zaćmienia słońca i roju Perseidów jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może nie zdarzyć się przez wiele lat. Władze Leszna rozdadzą seniorom pudełka życia. To nowa inicjatywa przygotowana przez miejscową Radę Seniorów. W pudełku znajdzie się karta, na której starsi mieszkańcy wpiszą swoje przebyte choroby, przyjmowane leki oraz inne informacje, które przydadzą się ratownikom medycznym podczas udzielania pomocy. Do zestawu włożono także naklejkę, która po umieszczeniu w widocznym miejscu w mieszkaniu pomoże szybko zorientować się medykom, że senior posiada takie pudełko. Pierwsza partia będzie rozdawana bezpłatnie w wyznaczonych punktach, o których magistrat poinformuje w najbliższym czasie. Od 1 lipca poszczególne leki z tej samej recepty można wykupić w różnych aptekach. To bardzo dobra wiadomość dla pacjentów. Nowe rozwiązanie jest wygodne i daje swobodę wyboru przy kolejnej porcji leków. Co zmieniło się w realizacji e-recept, wyjaśnia rzecznik lubelskiego oddziału NFZ Magdalena Musiatowicz.
7: Od uruchomienia e-recepty w 2022 roku, wykupując kolejne opakowania leku na recepcie, pacjent musiał po nie wrócić do tej samej apteki. Od 1 lipca 2026 roku poszczególne leki lub kolejne opakowania tego samego leku można wykupić w różnych aptekach. Jedyny warunek to, czy wybrana apteka uruchomiła już tę usługę.
5: Wszystkie apteki, które już uruchomiły tę usługę, można znaleźć w serwisie pacjent.gov.pl. Do wykupienia e-recepty wystarczy podać farmaceucie numer PESEL i czterocyfrowy kod recepty.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
4: Po informacjach czas na pogodę, chociaż oczywiście w naszych informacjach już ważne raporty pogodowe zostały przekazane, no ale teraz skupmy się na tym, co obecnie, jaką aurę mamy obecnie w Poznaniu. 19 stopni Celsjusza, tyle na termometrach, temperatura odczuwalna nieco wyższa, 21 kresek na plusie. W tym momencie występują spore przejaśnienia w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 10 kłania się po raz kolejny poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także jeszcze obecna w studiu Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 12. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami, czyli razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim będziemy tam zmierzać, no to właśnie, patrzę na tytuł kolejnego utworu i ja myślę, że mało kto z was, słuchajcie, mało kto z was, widząc poniedziałek, krzyknie hip hip hura, raczej tam inne słowa kołaczą się w głowie, czy też chcą wypaść z ust, no ale Sanach ma w tym momencie utwór hip hip hura i tak możemy powiedzieć na przykład o godzinie 10, o kolejnej godzinie poranka, tak jak tutaj mówię, do 12 jesteśmy z wami, później oczywiście też możecie być z nami, ale już będzie nieco inny duet prezentersko-informacyjny Sanach, hip hip hura, tak zaczynamy 10 muzycznie na naszej antenie. No to co, dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Prawie każdego dnia spotyka mnie sytuacja, w której muszę obumrzeć. Rozstania, porażki w pracy, plany, których po raz kolejny nie udaje się zrealizować. Te trudne doświadczenia będą miały sens w naszym życiu, jeśli staną się przyczyną głębszego zaufania Chrystusowi, przekonania, że Bóg nie zostawi nas w żadnym nieszczęściu. Obumieranie połączone z pracą nad sobą uzdalnia mnie do wydania obfitego plonu współczucia, miłości i zrozumienia Bożych planów. Co jest moim obumieraniem?
0: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Już prawie 20 minut po godzinie 10. Za nami dwa polskie utwory, oba z lat 90. i oba, w których na froncie polskie wokalistki, Anna Maria Opek, Ale Jestem, a także ONA i Kiedy powiem sobie dość. A teraz sprawdzamy kartkę z kalendarza, faktycznie tę dzisiejszą, a nie tę historyczną, jak parę godzin temu. Dziś mamy poniedziałek, 10 sierpnia. Mamy ciekawy dzień roku, bo dzisiaj mamy 222 dzień roku. Pięknie to się złożyło. Sprawdzamy, kto dzisiaj ma imieniny. Obchodzą je dzisiaj m.in. Borys, Wawrzyniec, ale także Bogdan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nierypowe święta mamy dwa. Mamy dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, a także Światowy Dzień Lwa. Jeżeli chodzi o przysłowia na dziś, mamy trzy. No i teraz właśnie tak myślę, które wam przeczytać. No dobrze, przeczytam od razu pierwsze z brzegu, przysłowie numer jeden. Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Antoniego Kępińskiego. W chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Bardzo ciekawe zdanie, pomyślę o nim bardziej, ale już poza anteną. A my gramy dalej, tym razem będzie energetycznie bardzo mocno. Outcast i Hej Ja!

0: Keep on surviving. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
4: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: 25 minut zostało do godziny 11. Za nami na naszej antenie Madonna i American Pie. A przed nami punktualnie o godzinie 10.45 pierwsza w tym tygodniu muzyczna podróż w czasie. Spojrzymy na wydarzenia z historii muzyki, które wydarzyły się 10 sierpnia, ale również mogę zdradzić, że cofniemy się do 9 sierpnia. Więcej nic nie zdradzam, zostańcie z nami. Muzyczna podróż w czasie startuje już za moment. 10.45 startujemy. Słuchajcie, wszyscy się zmieścimy. Zapraszam Was na muzyczną podróż w czasie. Ale zanim Tina Turner i I Don't Wanna Fight.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
1: Dziesiąta 45 na naszych radiowych zegarach. Startujemy z pierwszą w tym tygodniu muzyczną podróżą w czasie. Trzy wydarzenia dla Was przygotowałem. Najpierw rok 1961. Urodził się John Faris z zespołu In Excess. No i zagramy utwór Beautiful Girl. Rok 2005 na pierwszym miejscu na liście przebojów na Wyspach Brytyjskich znalazł się James Blunt ze swoją chyba najsłynniejszą balladą You're Beautiful. Zagramy ten utwór również. No i na koniec cofniemy się do niedzieli, a dokładnie do 9 sierpnia, no bo 40 lat temu po raz ostatni zespół Queen zagrał z Freddie Mercurym i miało to miejsce w Knebworth w Anglii. W ramach tej rocznicy zagramy Bohemian Rhapsody. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie grupa In Excess, później James Blunt, a na końcu Queen. Już teraz Was zapraszam na godzinę 11 na najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz wyruszamy razem w muzyczną podróż w czasie.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 11 na zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Pierwsza połowa wakacji na drogach wypada nie najgorzej. Krok ku budowie odcinka drogi S11. W tym wydaniu informacji powiemy także o suszy, która daje się we znaki rolnikom i konsumentom. ...2397 wypadków drogowych, 158 ofiar śmiertelnych i 2885 rannych. To bilans pierwszej połowy tegorocznych wakacji. Jak wynika z danych policji, do 31 lipca na polskich drogach odnotowano mniej wypadków i ofiar niż w analogicznym okresie w 2025 roku. Policjanci podkreślają jednak, że nadal poważnym zagrożeniem jest jazda pod wpływem alkoholu. Rośnie także liczba kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Budowa drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce jest coraz bliżej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę budowy odcinka między Podgajem a Jastrowem. Trasa o długości ponad 13 km ma kosztować blisko 453 miliony złotych. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku oraz pasem awaryjnym. Jednocześnie trwają przygotowania do budowy pozostałych dwóch odcinków S11, mówi Marcin Kucharczak z GDD KIA.
3: Trwa także przetarg na projekt i budowę pierwszego od granicy z województwem zachodniopomorskim odcinka S11 o długości 22,4 km. Równolegle trwają prace przygotowawcze dla ostatniego fragmentu trasy pomiędzy Jastrowiem a Piłą Północ. W grudniu 2025 roku generalny dyrektor ochrony środowiska uchylił decyzję środowiskową dla tego odcinka. Pracujemy nad dokumentacją, która jest niezbędna do złożenia nowego wniosku o wydanie nowej decyzji.
2: Przypomnijmy, że droga ekspresowa S11 ma zapewnić sprawniejsze połączenie Pomorza Zachodniego z Wielkopolską. W naszym województwie inwestycja napotyka jednak liczne opóźnienia spowodowane odwołaniami dotyczącymi decyzji środowiskowych oraz przedłużającymi się procedurami administracyjnymi. Sytuacja w wojskowych zakładach motoryzacyjnych w Poznaniu wciąż pozostaje niepewna, tak twierdzi część związkowców oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w czerwcu przeprowadzili tam kontrolę. W ostatnim czasie rozpoczęły się procesy zapowiadanej fuzji WZ MOT-ów z zakładami Cegielskiego. Docelowo w ich ramach mają zostać utworzone wielkopolskie zakłady pancerne Hipolita Cegielskiego. Oznacza to przede wszystkim transfer części pracowników. Związkowcy alarmują jednak, że bardziej wygląda to jak zatrudnianie osób z Cegielskiego, a usuwanie z WZ MOT-ów. Na razie zarząd zakładu nie odniósł się w mediach do tych zarzutów. Upały i susza dają się we znaki rolnikom, ale także konsumentom. Ze względu na wysokie temperatury tegoroczne zbiory warzyw gruntowych są niższe o 4,5% niż przed rokiem, a owoce z krzewów i plantacji jagodowych o około 6,5%. To wynika z najnowszych danych szacunkowych Głównego Urzędu Statystycznego. Z kolei dla konsumentów niższe zbiory oznaczają przede wszystkim większą zmienność cen, mówi dyrektorka Instytutu Gospodarki Rolnej Monika Przeworska.
4: Po ekstremalnych temperaturach część owoców została uszkodzona jeszcze na krzewach. W przypadku porzeczek plantatorzy mówili wręcz o owocach, które ugotowały się podczas tej fali upałów. Na Broniszach czarna porzeczka dochodziła w lipcu do około 40 zł za kilogram, a pod koniec miesiąca maliny gruntowe kosztowały około 35-40 zł za kilogram, te tunelowe, deserowe nawet około 50.
2: Wysokie temperatury mogą też chwilowo obniżać ceny, bo plonów jest więcej. Później jednak trudno uzupełnić lukę podażową, a to oznacza ponowny wzrost cen. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku polskiej borówki.
5: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 22 stopnie Celsjusza, temperatura odczuwalna jest nieco wyższa, 24 kreski na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy na termometrach 31 stopni Celsjusza. Taka temperatura będzie w okolicach godziny 16. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, biometr jest korzystny. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro nieco chłodniej niż dzisiaj, bo 22 stopnie Celsjusza maksymalnie, a w środę 24.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 11 po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu, a ze studia Radia Emaus właśnie odmeldowała się Ania Hajduczek, której bardzo dziękuję za informację Radia Emaus od godziny 7 do godziny 11, a nie usłyszycie w takim samym wymiarze czasowym już jutro. A nie jutro, a dzisiaj, bo już wręcz za moment będzie kolejna odsłona mini audycji Słowo o Słowie, ale zanim pogramy taką artystkę jednego utworu, no ale właśnie, tak sobie myślę, że no, czasami są tacy artyści, że no im się tak no nie pofarci, nie? Że mogłoby być więcej tych hitów, a jest tylko ten jeden i później na koncertach ludzie krzyczą właśnie tytuł tego utworu. Ja powiem jedną rzecz. Super jest mieć takiego hita, taki hit, no bo lepszy ryc niż nic, a ten ryc czasami może być naprawdę bardzo duży. No i mimo wszystko ta piosenka może ustawić karierę nie tylko artystycznie, no ale również finansowo. No nie będziemy się tutaj oszukiwać. Nie przedłużamy, bo się strasznie rozgadałem, a trzeba tutaj grać, słuchajcie, tutaj trzeba grać. Vanessa Carlton i A Thousand Miles. Tym utworem zaczynamy 11, a ja po raz kolejny mówię dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz często tworzy oferty dla klientów, ma opisać proces pakowania towaru na palety. Czy taką czynność można nazwać paletowaniem, czy paletyzowaniem? Przyznam, że paletyzowanie jakoś skojarzyło mi się z hamletyzowaniem, czyli właśnie z takim zastanawianiem się być czy nie być, a może także czy coś jakoś nazwać, czy też nazwać inaczej. Oczywiście z hamletyzowaniem nie ma to nic wspólnego, ale może to powinno sprawić, że paletyzowanie odrzucilibyśmy. Paletowanie jest jak najbardziej poprawne. Pakowanie towaru na palety to może trochę zbyt długie i dlatego jedno słowo jest potrzebne. Może niech to będzie paletowanie. Tak jak właśnie, nie wiem, zakładanie krat byłoby kratowaniem, a nie wiem, naklejanie winiet winietowaniem i tak dalej, i tak dalej. Robienie gwintów gwintowaniem, a nie gwintyzowaniem, kratyzowaniem i tak dalej, bo skąd by to się tutaj wzięło? No, wiemy skąd by się wzięło, bo mamy inną jeszcze formę na nazywanie tej czynności. Moglibyśmy na przykład chcieć to nazwać bardziej obco, paletyzacja. O, paletyzacja byłoby w porządku, tak jak na przykład, nie wiem, kolonizacja czy faworyzacja i wtedy byłoby to może odpowiednie, ale paletyzacja tu chyba nie pasuje, to słowo trochę zbyt obce. My wolimy jednak słowa, które mają ściślejszy związek z czasownikiem. Tutaj było, jeżeli ktoś paletuje, bo pewnie pakowanie towaru na palety można tak określić, ja paletuję, to paletowanie będzie zupełnie naturalne. Czasami występują te słowa równolegle, mamy właśnie, nie wiem, kolonizowanie i kolonizację, faworyzowanie, faworyzację. Czasami to się różni, jak na przykład aktywowanie to co innego niż aktywizowanie. Mamy jeszcze i takie formy, ale tu radziłbym paletowanie, a paletyzację bym odrzucił, a paletyzowanie kompletnie nie jest tutaj uzasadnione. Pozdrawiam serdecznie.
1: Słowo o słowie. Prosimy o pytanie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 11. Za nami mini audycja Słowo o Słowie, a za nami także polski dwupak, była grupa Red Lips. To, co nam było, a przed chwilą pojawił się duet Zako Power i Ania Dąbrowska, Kwiaty. No i my takie kulturalne kwiaty będziemy mieć dla Was już o godzinie 11.30, bo pojawi się pierwszy w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się dzisiaj w stolicy Wielkopolski, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco. A teraz znowu będzie taki artysta jednego utworu, ale tym razem będzie przez moment nieco spokojniej. Daniel Pauter i Bad Day w tym momencie na naszej antenie.

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z Humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: 11.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na pierwszy dzisiaj, pierwszy w tym tygodniu serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy w sumie od takiego, które odbywa się już od jakiegoś czasu, ale jeszcze również przez dłuższy czas możecie zobaczyć w stolicy Wielkopolski. Wystawa Beksiński w Poznaniu. Tę wystawę możecie zobaczyć od 18 lipca do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. O co chodzi z tą wystawą? Muzeum Sztuki Fantastycznej w Warszawie wspólnie z Muzeum Historycznym w Sanoku ma zaszczyt zaprosić na jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych tego roku, bo na przestrzeni ponad 1000 m2 zaprezentowany zostanie świat pełen niepokoju, onirycznej wizji i niezwykłych detali. Co czeka na gości? Co czeka na odwiedzających? 76 oryginalnych obrazów, 30 intrygujących fotografii, a także 13 unikalnych rysunków. I to będzie wyjątkowa okazja, aby zanurzyć się w fascynującym uniwersum Zdzisława Beksińskiego. No i nie może Was zabraknąć na tej wystawie. Jaka to wystawa? Beksiński w Poznaniu. Do zobaczenia od 18 lipca do 18 października. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich zapraszamy Was bardzo gorąco na tę wystawę. Z kolei, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia, dzisiaj w miejscówce Pangar będzie spektakl Nagle Teatru, a sam spektakl nosi nazwę Escape Room. Dwa zaprzyjaźnione ze sobą małżeństwa spotykają się w Escape Roomie, który powstał w ich bloku na prestiżowym osiedlu Taras Jeżyc. Nastawiają się na niebanalną rozrywkę i miłe spędzenie czasu, jednak podczas rozwiązywania kolejnych zagadek atmosfera się zagęszcza, puszczają nerwy i na jaw wychodzą tajemnice, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Zaczyna się gra, w której stawką jest przyjaźń, a także zaufanie między małżeństwami. A sam spektakl Escape Room z gracją balansuje pomiędzy thrillerem a czarną komedią. Spektakl Nagle Teatru Escape Room do zobaczenia dziś o godzinie 19 u pana Gara. To jest budynek domu tramwajarza. No i na koniec zapraszam Was na koncert. Dzisiaj w dwóch progach wystąpi Jordi Grip. Start koncertu godzina 20, miejsce to dwa progi. Jak sami organizatorzy zapraszają, gdy Frank Zappa wydawał swój pierwszy album z Mothers of Invention, miał wówczas 26 lat. Często porównywany do niego Jordi Grip w tym wieku zdążył już zapracować na miano jednej z najbardziej wyrazistych postaci współczesnej alternatywy. A dwa lata temu Jordi zadebiutował płytą The New Sound, na której porusza się we własnym muzycznym świecie, bo miesza się tutaj rock progresywny, jazz, funk, a także art rock, a przede wszystkim Jordi daje upust swojej niepohamowanej wyobraźni. Jordi Grip, koncert o godzinie 20 dzisiaj w miejscówce Dwa Progi. Zapraszamy Was na ten koncert bardzo gorąco, jak i zapraszam Was na kolejny serwis kulturalny dziś, który będzie już o godzinie 16.30.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Już prawie 10 minut zostało do godziny 12. Za nami na naszej antenie pierwszy dziś serwis kulturalny, a muzycznie usłyszeliśmy Mele Koteluk, męskie granie orkiestrę. Pojawił się także Pharrell Williams i Belinda Carlisle. Bo miałem się z wami w tym momencie żegnać, ale okazuje się, że będę, jeszcze nie wiem ile, ale będę nieco dłużej z wami przed mikrofonem. Marek Szymański powolutku jedzie do naszego radiowego studia. Spóźni się chwilę, jest to niezależne od niego, ale póki co jestem z wami na posterunku. Ale mam nadzieję, że Arek już niedługo zawita do naszego radiowego studia. Sami słyszycie, że głos już powoli traca, ale zdążę jeszcze powiedzieć, że tuż po godzinie 12 pojawią się najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami. A ja powoli czekam, cały czas czekam na Arka Szymańskiego, ale tyle nie będę czekał, żeby zagrać kolejny utwór z naszej playlisty, bo teraz na naszej antenie będzie Sheryl Crow i All I Wanna Do.
2: Ain't no country club either.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. Reklama.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
2: He's psycho.
1: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
3: Hello?
1: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania,

0: modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Nowatorski zabieg w Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Piastem Gliwice. Wciąż nie ma decyzji w sprawie programu CPN. Lekarze Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu przeprowadzili pierwszy w kraju zabieg wszczepienia układu resynchronizującego. Zastosowana w nim elektroda jest znacznie mniejsza od wykorzystywanych dotychczas. To przełomowa zmiana, komentuje kierownik pracowni elektroterapii serca w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu, profesor Przemysław Mitkowski.
2: Myślę, że otwiera to zupełnie nową erę dla pacjentów z niewydolnością serca, dlatego że pozwala stosować mniej elektroda, a zatem mniejsze ryzyko powikłań zarówno bezpośrednich, jak i odległych i uzyskanie najlepszej odpowiedzi, jeżeli chodzi o skuteczność stymulacji w grupie pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca. Dotąd nie mieliśmy takich elektrod, które łączyły w sobie funkcję i stymulacji układu bodźcowo-przewodzącego i defibrylacji.
1: Do tej pory tylko kilka takich elektrod trafiło do pacjentów w Polsce w ramach programu badawczego prowadzonego w Krakowie.
0: Informacje sportowe.
1: Piłkarze Lecha Poznań wygrali z Piastem Gliwice 3-0 w meczu trzeciej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Bohaterami okazali się rezerwowi. Wynik w 63. minucie otworzył Mikael Isak po podaniu Daniela Hakansa. W 79. minucie na 2-0 strzałem z bliska głową podwyższył Karol Delikat, dla którego był to debiutancki mecz w Ekstraklasie. Trzecią bramkę w ostatniej minucie meczu zdobył Alahiar Sayad Manesz. Satysfakcji po spotkaniu nie krył na pomeczowej konferencji trener Lecha Niels Frederiksen.
3: Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony szczególnie z drugiej połowy meczu, w której kontrolowaliśmy grę. Pierwsza część gry była nieco bardziej otwarta, ale radziliśmy sobie w niej całkiem nieźle. Ostatnio graliśmy trochę spotkań przeciwko drużynom, które nisko bronią. Dziś tak nie było, bo Piast podchodził momentami wyżej, a momentami bronił niżej. Bardzo cieszy fakt, że zdobyliśmy 3 bramki po 3 fazach przejściowych. Mieliśmy swoje sytuacje, kiedy rywal bronił niżej, ale cechowało nas tempo, gdy mieliśmy piłkę przy nodze. Dobrze wyglądaliśmy też w pressingu i co chciałbym podkreślić, to to, że gole padły po strzałach zawodników wprowadzonych z ławki.
1: Teraz przed kolejarzem powrót do walki o Ligę Europy. W czwartek rozegra rewanżowe spotkanie na wyjeździe z zespołem Klaksvik z Wysp Owczych. Po pierwszym meczu poznaniacy mają 1 bramkową zaliczkę. Zaplanowany natomiast na niedzielę mecz z Wisłą Płock nie odbędzie się. Na wniosek klubu z Poznania spotkanie zostało przełożone.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: 2397 wypadków drogowych, 158 ofiar śmiertelnych i 2885 rannych. To bilans pierwszej połowy tegorocznych wakacji. Jak wynika z danych policji, do 31 lipca na polskich drogach odnotowano mniej wypadków i ofiar niż w analogicznym okresie w 2025 roku. Wówczas doszło do 2500 wypadków, w których zginęło 188 osób, a 2965 zostało rannych. Policjanci podkreślają jednak, że nadal poważnym zagrożeniem jest jazda pod wpływem alkoholu i przypadki znacznego przekraczania prędkości.
0: Informacje z kraju.
1: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej. Minister energii Miłosz Motyka mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że wciąż rozważane jest jego uruchomienie, ale decyzja w tej sprawie zależy też od ministra finansów.
4: Rozważane jest to, aby pakiet mógł funkcjonować na ostatnie 2 tygodnie sierpnia, zgodnie z deklaracją pana premiera. Natomiast jeszcze ta ostateczna decyzja, szczególnie jeżeli chodzi o Ministerstwo Finansów, musi zapaść.
1: Pierwszą odsłonę programu Ceny Paliwa Niżej uruchomiono pod koniec marca. Mechanizm pozwalał na regulację maksymalnej ceny paliw na stacjach. W ramach akcji zmniejszono akcyzę na paliwa i ograniczono stawkę VAT. Program osłonowy działał do końca czerwca.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 25 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to maksymalnie 27 kresek na plusie, bo jeżeli chodzi o maksymalną temperaturę dzisiaj, no to 31 stopni będzie w okolicach godziny 16, a o 15 i o 17 maks również 30 stopni Celsjusza. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

i tak z nienacka urwała się pogoda, zakończyła się pogoda. 9 minut po godzinie 12 kłania się, no właśnie, z jednej strony poranek, bo ja jeszcze jestem z wami, Kuba Antkow, jak się kłania, no ale z drugiej strony to już jest druga zmiana w Radiu Emaus, a razem ze mną w tym momencie Lilia Łada na posterunku informacyjno-prezenterskim. Czekamy cały czas na Arka Szymańskiego, mam nadzieję, że Arek niedługo się zjawi w naszym radiowym studiu, no i przemówi do was swoim głosem. No ja mimo tego, że z Arkiem jesteśmy w miarę podobnego wzrostu, no to jednak jego głosu, jego energii, jego charyzmy, no niestety nie podrobię, ale może to też i dobrze, bo każdy z nas nadaje swojego sznytu na antenie Radia Emaus. A my co? Gramy dalej. Już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem, ale zanim utwór idealny, słuchajcie, utwór idealny na dzisiejszą pogodę. To, co tutaj wspomniałem, temperatura rozkręca się, no bo póki co 25 stopni Celsjusza, ale od 15 do 17 będzie 30 stopni i 31. No a skoro takie temperatury na naszych termometrach będą, no to nie może być innego utworu. Zagramy Big Day i w dzień gorącego lata. Tak zaczynamy 12 muzycznie na naszej antenie, a ja się strasznie rozgadałem. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec.
2: To nieprawda, że śmierć jest tylko zła. Jest i dobra śmierć, ta, która jest etapem życia. Codziennie pewne komórki ciała umierają i rodzą się nowe. Każda nasza decyzja jest pewnego rodzaju śmiercią, pozostawieniem jednej dobrej możliwości po to, by wybrać inną, którą uznajemy za lepszą. Człowiek umiera nie dlatego, że jego ciało jest złe, ale dlatego, że musi przejść z tego świata do innego, w którym nie ma już czasu ani przestrzeni. Wiara oznacza zgodę na dobre śmierci w naszym życiu. Pomyśl, w jakiej sytuacji doświadczyłem takiej śmierci, po której poczułem, że żyję pełniej.
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Dwadzieścia jeden minut po godzinie 12:00. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, za nami także fragment pierwszej płyty Coldplay dla wielu osób, czy też po prostu dla części osób. Pierwsze albumy Coldplay są tymi najlepszymi. Ja na pewno pierwsze cztery lubię, ale na pewno z pierwszego krążka pochodzi utwór Trouble, którego właśnie w tym momencie wysłuchaliśmy. A ja po raz kolejny przypominam o naszej kartce z kalendarza, bo dzisiaj mamy poniedziałek, 10 sierpnia, 222 dzień roku. To mnie fascynuje, że tak pięknie to się ułożyło. Jeżeli chodzi o imieniny, obchodzą je dzisiaj Borys, Wawrzyniec, a także Bogdan. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy dzisiaj dwa, bo mamy Światowy Dzień Lwa, nie czuję jak rymuje, a także mamy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Przysłowie na dziś mamy trzy, ale podobnie jak wcześniej przeczytam wam przysłowie numer jeden. Gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od Antoniego Kępińskiego i to zdanie brzmi następująco. W chwili decyzji przyszłość zamienia się w przeszłość. Ja wcześniej mówiłem, że się zastanowię nad tym zdaniem poza anteną. Nie będę ukrywać, nie zastanowiłem się, ale tak sobie pomyślałem, że czasami pewne decyzje, o pewnych decyzjach myślimy naprawdę bardzo długo. I to nam naprawdę zabiera sens powiek i zastanawiamy się, bierzemy wszystko pod lupę i tak dalej. A czasami to jest tak, że trzeba tylko i aż zrobić ten jeden krok do przodu, no i życie wówczas staje się po prostu łatwiejsze. Mam nadzieję, że już niedługo Arek Szymański odwiedzi nasze radiowe studio. Źle powiedziałem, odwiedzi to swoją drogą, ale że po prostu zasiądzie na moim miejscu i poprowadzi dla was drugą zmianę w Radiu Emaus. Ja oczywiście jestem cały czas na posterunku, ale Arek, mam nadzieję, że za moment bezpiecznie do nas dojedziesz, że do nas dobijesz. No ale zanim Arek, no to będzie Chris Rea i On The Beach. No to co, gramy?

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne.

0: Kolejne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań. Wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni. 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 13. Ciekawie się ułożyło, za nami cztery utwory: Tila w Warszawa, później Budka Suflera, Takie Tango, Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, a także Oasis i Wonderwall. Przed nami punktualnie o godzinie 13 najnowsze informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Beat Withers i Lovely Day.

0: Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
2: Trzynasta na naszych radiowych zegarach. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
3: Nowe mieszkania powstaną w Obornikach. Wielkopolska coraz bardziej wysycha. Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi kontrolę programu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. Tani najem w Obornikach cieszy się dużym zainteresowaniem. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: Na 68 planowanych mieszkań w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej wpłynęło aż 108 wniosków. Obecnie urzędnicy weryfikują dokumenty i przyznają punkty zgodnie z kryteriami Rady Miejskiej. Nowe osiedle składające się z 4 budynków ma powstać przy ulicy Rutki. To propozycja dla osób bez własnego lokum, których nie stać na mieszkanie z rynku komercyjnego. Lokale będą oddawane w standardzie pod klucz z pełnym wykończeniem podłóg, pomalowanymi ścianami, sprzętem sanitarnym oraz kuchenką. Zastosowane zostaną także nowoczesne rozwiązania technologiczne. Gruntowne pompy ciepła i maty kapilarne posłużą nie tylko do ogrzewania, ale też chłodzenia mieszkań. Oborniccy samorządowcy wizytowali już podobne, oddane do użytku obiekty w Strzelcach Krajeńskich, by sprawdzić ich standard. Kiedy ruszy budowa? Inwestor KZN Zachodni czeka na decyzję kredytową Banku Gospodarstwa Krajowego. Dopiero po jej uzyskaniu zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Mateusz Markiewicz, Radio M. Maus.
3: Sytuacja wodna w Wielkopolsce wciąż budzi niepokój. O wysychaniu regionu świadczą nie tylko przesuszone gleby, ale także zanikające mokradła oraz obniżający się poziom wód gruntowych, jezior i rzek. Składają się na to dwa procesy: wieloletnie odwadnianie krajobrazu oraz rosnąca presja na zasoby wodne, wyjaśnia klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Duże rzeki to są rzeki, które w pewnym sensie podsumowują, warto wspomnieć może o Warcie, która w górnym swoim biegu naprawdę przekroczyła już minimum, czy jest poniżej minimum okresowego, bo tutaj rzeczywiście takie lokalne opady, bardzo gwałtowne, często podtapiające, niszczące, zalewające piwnice, one tak naprawdę wiele w dużych rzekach nie zmieniają. Duże rzeki są podsumowaniem tego, że rośnie nam temperatura i jak przestaje padać, to co jakiś czas pojawia się taki deficyt na początku niewidoczny.
3: Latem nad wysuszonymi polami coraz częściej unoszą się chmury pyłu przypominające miniaturowe burze piaskowe. Eksperci podkreślają, że skutki suszy widoczne są nie tylko na wyschniętych polach czy w rzekach. Równie niebezpieczne jest obniżanie poziomu wód gruntowych, które dla wielu mieszkańców terenów wiejskich stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę.
6: Informacje z Poznania.
3: Dziś rozpoczęły się prace remontowe nawierzchni jezdni na wiadukcie w ciągu ulicy Ostrowskiej nad autostradą A2. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, na wiadukcie obowiązywać będzie ruch wahadłowy kierowany ręcznie lub przy pomocy tymczasowej sygnalizacji świetlnej. Prace mają zakończyć się do końca sierpnia. Ich wartość wyniesie ponad 330 tysięcy złotych.
6: Informacje z kraju.
3: Ministerstwo Rozwoju i Technologii prowadzi kontrolę programu pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych podczas powodzi. To reakcja na informację Wirtualnej Polski o ponad 4 milionach złotych, które z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego miały trafić do 3 podmiotów z okolicy, która nie została zalana. Minister Michał Jaros zapowiada, że jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, sprawa trafi do prokuratury.
7: Takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane. Oceniamy te projekty, które uzyskały dofinansowanie, ale też sprawdzamy zaświadczenia z gmin. Jestem ciekaw, co wyjdzie nam z kontroli tych właśnie operatów, rzeczoznawców. I jeżeli ktoś ma takie informacje, to też proszę je powiadomić Centralne Biuro Antykorupcyjne albo Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
3: Kontrola Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest niezależna od prowadzonej od kwietnia kontroli CBA. Służby zapowiadają, że jeśli znajdą podstawy do podejrzenia przestępstwa, mogą skierować zawiadomienie do prokuratury.
6: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
2: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 27 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna. Niestety jeszcze wyższa, 29 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku północno-zachodniego. A ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, a biometr jest korzystny.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się druga zmiana w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Lilia Łada w tym składzie. No właśnie, chciałem powiedzieć, że jesteśmy z wami do 17, ale ja już jestem z wami od godziny 7. Czekamy na Arka Szymańskiego, który no cały czas jest w drodze. Tutaj niestety pewne niezależne czynniki sprawiły, że no Arka jeszcze nie ma w tym momencie z nami. Jest cały i zdrowy oczywiście, ale tutaj niestety na drodze coś go pokonało. W związku z tym czekamy cały czas na niego, a ja powiem wam szczerze, ja mogłem dużo oczywiście gadać przed mikrofonem, ale 6 godzinę słyszycie ten sam głos. Ja po prostu zapowiem, co będzie teraz grane na naszej antenie, a później będziemy grać, słuchajcie, cały czas. Tym razem mrozu, mimo tego, że na dworze jest raczej ciepło, nawet i bardzo ciepło, miliony monet. Tym utworem zaczynamy 13 na naszej antenie. Dzień dobry, po raz kolejny.

Już prawie 22 minuty po godzinie 13 za nami na naszej antenie cztery polskie utwory. Pojawił się Mrozu, Edyta Górniak, duet Smolasty i Sylwia Grzeszczak, a także Paweł Domagała. Zapraszam Was do odwiedzenia naszej strony radioemaus.pl. No bo tam w zakładce Gość Dnia możecie już wysłuchać naszej pierwszej w tym tygodniu porannej rozmowy. Dzisiaj naszym gościem był profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a tematem rozmowy były zmiany klimatu. Według najnowszych badań Europa jest najszybciej ogrzewającym się kontynentem na Ziemi. Za nami już dni, w których temperatura w Poznaniu sięgała rekordowych 40 stopni. Czy powinniśmy przyzwyczajać się do coraz większych upałów? Jak na takie zmiany pogody reagują rzeki? I czy wpływ na sytuację hydrologiczną ma także to, jak gospodarujemy wodą w naszych domach? O tym rozmawialiśmy dzisiaj o poranku z klimatologiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesorem Bogdanem Chojnickim. Ta prawie 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobrania Was bardzo gorąco zachęcam. No i również zachęcam Was do obserwowania Radia Emaus w mediach społecznościowych. A my gramy dalej. Było po polsku, no to tym razem pogramy po angielsku. Będzie Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurczełydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.

0: lekka.
1: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
0: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Franciszek Salezy powiedział: biegnijmy do Maryi i jako jej dziadki rzućmy się w jej ramiona, zawierzając bez granic.

0: Jak dobrze, że jest Kuba Antkowiak, że mógł mnie zastąpić tutaj, zanim do was dotrę. Kuba Antkowiak, bardzo ci, Kuba, dziękuję za to.
1: Dzięki również, Arek. No cóż, byłem na posterunku, no i co powiedzieć? No cieszę się, że już jesteś na miejscu. No.
0: Ja serdecznie się witam ze słuchaczami i słuchaczkami Radia Emaus. Arkadiusz Szymański, przybyłem, ale muszę od razu was uprzedzić. Uważajcie na Chlonda. Tam tylko jeden pas póki co czynny, jadąc w stronę Śródki, od strony ulicy Bałtyckiej. Bo niestety tam zdarzył się wypadek. W zasadzie zdarzenie drogowe z udziałem śmieciarki, która zapaliła się. Przyjechały służby na miejsce. No i usuwanie skutków tego pożaru, tej śmieciarki, pewnie jeszcze troszkę potrwa. Tam póki co, jak jechałem, tylko jeden pas jest w stronę Śródki otwarty. Pewnie z czasem to się wszystko unormuje, ale póki co musicie liczyć się tam z utrudnieniami, więc jeśli będziecie mogli ominąć to miejsce, to myślę, że warto to zrobić. A tymczasem mówię wam dzień dobry.
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Lato z Radiem Emaus. Lato i gorąco jest, no ale gorąco nie tylko na zewnątrz, bo temperatura dzisiaj naprawdę wysoka. Może nie aż taka wysoka, jaką mieliśmy jeszcze nie tak dawno, ale jednak 30 stopni temperatury odczuwalnej, no to robi wrażenie. Porywy wiatru dzisiaj mogą sięgać nawet 45 km na godzinę i mają się pojawić burze z deszczem. I to jest dobra informacja dla tych, którzy być może mają coś do podlania, jakiś kawałek ogródka albo jakiś sad, albo jakieś miejsce, które podlane być powinno, żeby na przykład się nie kurzyło, bo jest to jakaś przestrzeń, gdzie jest dużo kurzu, a jak będzie zmoczone wodą, no to wtedy jest szansa na to, że tego kurzu będzie mniej. Dzisiaj upalnie i mokro będzie, ale na razie mokro jeszcze nie jest, więc jeśli na przykład zamierzacie skosić trawnik, to może warto zrobić to teraz, bo potem burza przejdzie, podleje pięknie to, co skoszone i myślę, że to będzie bardzo dobry układ z pogodą. Jeśli chodzi o warunki biometeo, to dzisiaj niestety niekorzystne i w nocy też będą niekorzystne, a w nocy będzie deszczowo, już bezburzowo, czyli tak pogoda się dobrze przygotowała, żeby nam nie grzmieć w nocy i żeby błysków nie było, ale jednak niekorzystny biometr będzie. Możemy to przespać w nocy. W nocy nie będziemy tego czuli być może, a deszcz będzie sobie padał i nawilżał glebę, bo jej naprawdę woda jest potrzebna.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum, Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Punktualnie 14.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
4: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zaprasza na ekologiczne warsztaty nad Wartę. Leszno wraca do pomysłu pudełka życia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych padł ofiarą cyberataku. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zaprasza mieszkańców do udziału w akcji Czyste Tereny Nadwarciańskie. Osoby, które przyjdą we wtorek nad Wartę, będą mogły wziąć udział w ekologicznych warsztatach, informuje Nikola Cichocka z ZZO.
5: Akcja ma na celu promowanie utrzymania czystości na terenach w pobliżu rzeki oraz takie ogólne promowanie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w quizach ekologicznych, w rozmowach na temat prawidłowej segregacji odpadów, a także spróbować swoich sił w ekologicznych grach i zabawach. Między innymi będzie to takie ekologiczne koło wiedzy. Także tak naprawdę myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Wydarzenie będzie trwało od godziny 12 do 16 przy moście Świętego Rocha na lewym brzegu Warty. Mogą wziąć w nim udział wszyscy chętni mieszkańcy Poznania.
2: Informacje z Leszna.
4: Leszno wraca do pomysłu Pudełka Życia. Inicjatywa ma ułatwić służbom ratunkowym udzielanie pomocy osobom starszym i samotnie mieszkającym, zapewniając im szybszy dostęp do najważniejszych informacji medycznych podczas interwencji. Przewodnicząca Leszczyńskiej Rady Seniorów Teresa Rękosiewicz podaje, co można znaleźć w pudełku.
6: Naklejkę zawiera magnes i zawiera taką ankietę. Pudełko trzyma się w lodówce i naklejka lub magnes też się przyczepia do lodówki w miejscu widocznym, także jak służby medyczne, które udzielać nam będą pomocy, widziały, że coś takiego w widocznym miejscu w lodówce się znajduje. Natomiast ta ankieta to są proste bardzo pytania, imię, nazwisko, wiek, takie bardzo ważne rzeczy jak zażywane leki, dane takie o chorobach przede wszystkim, także w razie czego, gdzie klucze.
4: Miasto przygotowało pierwszą partię 1000 pudełek, które będą rozdawane bezpłatnie w wyznaczonych punktach. Za dystrybucję odpowiada Leszczyńska Rada Seniorów, a w przypadku dużego zainteresowania samorząd zapowiada zamówienie kolejnych zestawów.
2: Informacje z Wielkopolski.
4: 5 wielkopolskich powiatów z inicjatywy Marka Woźniaka, marszałka województwa wielkopolskiego, otrzymało po 60 tysięcy złotych dofinansowania na organizację tegorocznych dożynek. Środki trafiły do powiatów gnieźnieńskiego, gostyńskiego, złotowskiego, kolskiego oraz ostrowskiego. Pierwsze z zaplanowanych świąt plonów odbędzie się już w sobotę 15 sierpnia w Głogówku.
2: Informacje z kraju.
4: Zakład Ubezpieczeń Społecznych padł ofiarą cyberataku. Kilka godzin temu strona ZUS stała się celem hakerów. Odczuli to klienci, którzy mieli problem z dostaniem się do swoich kont. Jak powiedział rzecznik zakładu Karol Poznański, atak polegał na przesyłaniu takiej ilości danych, że serwery nie wytrzymywały ich naporu.
7: Strona padła ofiarą ataku wolumetrycznego. To jest forma ataku DDoS, czyli Distributed Denial of Service, a atak wolumetryczny to jeden z najczęściej stosowanych tego typu ataków, którego głównym celem jest przeciążenie zasobów sieciowych, takich serwery, routery czy łącza internetowe, poprzez wysyłanie do atakowanej strony ogromnych ilości danych.
4: Rzecznik podkreślił, że to nie pierwszy taki atak, a odpowiednie służby wiedzą, jak sobie z nim radzić. Nie zostały wykradzione żadne dane przechowywane przez ZUS.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Porywy wiatru dzisiaj mogą być nawet na poziomie 45 km na godzinę w ciągu dnia. A jeśli myślicie, że to jest wszystko, na co stać wiatr, to jesteście w błędzie, bo jutro porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 50 km na godzinę. No i dzisiaj burze z deszczem się pojawią i będą znikać, ale to raczej będzie wieczorem, więc tak na wieczór się przygotujcie na tego typu zjawiska atmosferyczne. No a jeśli chodzi o jutro i pojutrze, bezchmurne niebo, albo prawie bezchmurne. W zasadzie takie, jakie sobie życzymy, jeśli chodzi o pogodę spacerową, natomiast jeśli jeśli chodzi o pogodę dla działkowców i dla ogrodników, no to chyba niekoniecznie, bo to deszczu będzie brak i nadal będzie sucho. I jutro, i pojutrze. Jutro temperatury maksymalnie do 22 stopni dochodzące w Poznaniu, a w środę do 24 stopni. Uwaga, bo to jest teraz ciekawa informacja. Z środy na czwartek dość chłodna noc będzie. 9 stopni to będzie maksimum, jeśli chodzi o noc z środy na czwartek, więc przyznacie sami, że po tych temperaturach ostatnich jest całkiem chłodno, prawda? Ale to jeszcze do środy mamy trochę czasu.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, witamy was razem teraz o tej porze. No co prawda wcześniej miałem się tutaj pojawić, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały na to, że nie dojadę tutaj, nie jestem w stanie dojechać na godzinę 12, no i tak to się wydarzyło. 10 sierpnia dzisiaj, Borysa, Filomeny, Amadei, Blanki i Wawrzyńca, takie imieniny mamy w kalendarzu, takich wszystkich patronów, pozdrawiamy tych, którzy noszą imię tych patronów, a ciebie też serdecznie pozdrawiam, Lilio, miło mi cię widzieć, bo dawno się nie widzieliśmy.
1: No bardzo ci dziękuję, też cię serdecznie pozdrawiam.
0: A jak tam twój biometr dzisiaj, bo podobno jest niekorzystny, ale jak na ciebie patrzę, to raczej jesteś uśmiechnięta i radosna.
1: No tak bym tego nie określiła, ale tak myślę, że biometr jest specyficzny.
0: Skala 1 do 6?
1: Nie umiem ci powiedzieć. Jeśli człowiek wstaje rano do pracy i budzi go burza, to potem już jest tak specyficznie.
0: Przepraszam, jakie rano? Przecież ty jesteś od godziny 12 na antenie.
1: No, ale wcześniej musiałam wstać.
0: No tak, ale wstać na 12 to chyba jest dużo lepsze niż wstać na 6 albo
1: jak
0: na 7.
1: Jak się budzi burza, pioruny i błyskawice za oknem, to nie jest
0: tak,
1: fajnie.
0: No tak, no i właśnie powiedziałem przed chwilą słuchaczom, że dzisiaj w nocy będzie tylko deszcz i już nie będzie burzy. Podobno, tak mówią synoptycy. I im ufamy, bo w ciągu dnia ma się wyburzować, a w nocy już ma nie burzyć nam, przynajmniej snu.
1: Tak jest.

0: Mam nadzieję, że trochę, że chociaż trochę schłodził was ten utwór, bo to utwór Frozen. Frozen i Madonna na naszej antenie. Prawie 17 minut już po godzinie 14.
1: Radio Emaus.
0: No teraz, jeśli macie jakieś szkiełko, nie szkiełko i oko mędrca, tylko szkiełko takie lekko zadymione, żeby nie zniszczyć sobie oczu, to możecie spojrzeć w niebo i pewnie zobaczycie to, o czym teraz zaśpiewa Marek Kościkiewicz, a w zasadzie to będzie utwór Tylko Błękit. I mam nadzieję, że Tylko Błękit wam dzisiaj towarzyszy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: No i mam nadzieję, że ten dzień będzie dzisiaj dobry dla was, a może już jest dobry i już ten bilans, gdyby teraz w tym momencie zrobić, to już powiecie, że 10 sierpnia i poniedziałek, wszystko się udało.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Płynąc na falach internetu, znalazłem strefę ciekawostek i w tej strefie ciekawostek niesamowita historia. Historia Bayhana Mutlu, który pochodzi z Turcji. No i ta historia w ogóle brzmi jak gotowy scenariusz na film, na komedię tak naprawdę, ale wydarzyła się naprawdę. Ten Bayhan Mutlu spędzał wieczór ze znajomymi w pobliżu lasu. W pewnym momencie, będąc pod wpływem alkoholu, oddalił się od grupy i przepadł bez śladu. Zaniepokojeni znajomi zgłosili jego zaginięcie, a w okolicy rozpoczęto poszukiwania z udziałem służb i mieszkańców. I tutaj zaczyna się ta najlepsza część tej opowieści. Bayhan zupełnie nieświadomie dołączył do grupy poszukiwawczej i zaczął pomagać w szukaniu samego siebie. Chodził z pozostałymi po okolicy, słuchał poleceń, uczestniczył w nawoływaniu zaginionego. No, przez pewien czas nikt nie zorientował się, że człowiek, którego wszyscy szukają, znajduje się dokładnie pośród tych szukających. Sytuacja wyjaśniła się dopiero wtedy, gdy ktoś ponownie zawołał: Bayhan! No i mężczyzna wtedy najzwyczajniej miał odpowiedzieć: no przecież tutaj jestem, dlaczego mnie wołasz? Na szczęście cała historia zakończyła się dobrze. Bayhan odnalazł się cały i zdrowy, chociaż trudno powiedzieć, czy bardziej został odnaleziony, czy sam pomógł się odnaleźć sobie. Może tak jak się zagubił, to tak szybko się odnalazł. Ale to jest też dowód na to, że alkohol naprawdę może szkodzić. Nie tylko zdrowiu, ale też jakimś naszym relacjom z innymi ludźmi i w ogóle ze światem. Możemy się tak zagubić, że się nie odnajdziemy i nikt nie będzie w stanie nas odnaleźć. Takie internetowe ciekawostki. W strefie ciekawostek znalazłem historię z Turcji o Bayhanie Mutlu. Tak nazywa się ten człowiek, który zgubił się, ale się odnalazł i sam siebie szukał. Taka sytuacja.

0: O wykrwawiającej się miłości była to rzecz. Śpiewała Leona Lewis.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
2: Prawie każdego dnia spotyka mnie sytuacja, w której muszę obumrzeć. Rozstania, porażki w pracy, plany, których po raz kolejny nie udaje się zrealizować. Te trudne doświadczenia będą miały sens w naszym życiu, jeśli staną się przyczyną głębszego zaufania Chrystusowi, przekonania, że Bóg nie zostawi nas w żadnym nieszczęściu. Obumieranie połączone z pracą nad sobą uzdalnia mnie do wydania obfitego plonu współczucia, miłości i zrozumienia Bożych planów. Co jest moim obumieraniem?

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Gniezno wdraża zapowiedzi głosowe w swoich autobusach. Poloregio kupuje nowe pociągi. Masowe zatrucie w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Na początek w 10 pojazdach. Gnieźnieński magistrat wdraża zapowiedzi głosowe w autobusach dla pasażerów. Ułatwią one znajomość przebiegu trasy i kierunku jazdy, zaznacza rzeczniczka Urzędu Miasta w Gnieźnie Monika Fifer.
3: Te zapowiedzi głosowe oczywiście mają informować o kolejnym przystanku, o kierunku jazdy czy o ostatnim przystanku, tak żeby osoby przede wszystkim z niepełnosprawnościami czy osoby starsze miały lepszą orientację w terenie, jaki kolejny przystanek będzie na trasie autobusu, ale także robimy to dla turystów, którzy przyjeżdżają do Gniezna i niekoniecznie zawsze wiedzą, na którym przystanku mają wysiąść, albo czy ten przystanek kolejny to już jest ten przystanek, na którym powinni się z autobusu ewakuować, że tak powiem.
2: System jest wdrożony wyłącznie w 10 autobusach elektrycznych, ponieważ tylko one są technologicznie dostosowane do tego typu operacji. Komunikaty przygotował aktor teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie Bogdan Ferenc. Regionalny przewoźnik Poloregio będzie miał nowe pociągi. Spółka podpisała w tym tygodniu umowę na zakup 6 nowoczesnych pojazdów ELF. Wyprodukuje je bydgoska PESA w ramach kontraktu o wartości ponad 270 milionów złotych. W ramach prawa opcji przewoźnik będzie mógł zamówić także kolejnych 16 pociągów. Jak tłumaczy prezes spółki Andrzej Pawłowski, jest to kolejny krok w kierunku wymiany taboru na nowoczesny, co podniesie komfort podróżowania pasażerów i wzmocni pozycję przewoźnika na krajowym rynku.
4: Wierzę w to, że możemy w niektórych województwach też niektóre zadania wygrywać. Także nowoczesny tabor jest tą drogą do rozwoju Poloregio, ale też jest tą drogą do rozwoju przewozów pasażerskich w Polsce, bo trudno sobie wyobrazić dzisiaj przewozy pasażerskie bez Poloregio.
2: Nowe ELFy pomieszczą co najmniej 310 pasażerów, w tym 190 na miejscach siedzących. Na trasy regionalne, również te w Wielkopolsce, wyjadą za 3 lata.
1: Informacje z Leszna.
2: Muzeum Okręgowe w Lesznie zaprasza na finisaż wystawy O czym mówią kwiaty, który odbędzie się 16 sierpnia o godzinie 16. Będzie to wyjątkowa okazja, żeby pożegnać ekspozycję i jeszcze raz przyjrzeć się prezentowanym eksponatom, ukazującym kwiaty w różnych odsłonach. Na obrazach, w rzemiośle artystycznym oraz w ludowej estetyce, obrzędach i zwyczajach. W programie oprowadzanie kuratorskie oraz warsztaty wykonywania pająków ludowych, podczas których uczestnicy poznają tę tradycyjną formę dekoracji i stworzą własną kompozycję inspirowaną ludową estetyką.
1: Informacje z kraju.
2: Salmonelle oraz adenowirusa i rotawirusa potwierdziły badania u pacjentów z ośrodka rehabilitacyjnego w Międzywodziu w Zachodniopomorskiem. U ponad 50 osób wystąpiły tam objawy zatrucia pokarmowego. Sprawę wyjaśnia sanepid, mówi rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Małgorzata Kapłan.
5: Trwa cały czas dochodzenie epidemiologiczne. Zostały wydane zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Kuracjusze, u których występują objawy, są izolowani w swoich pokojach. Na miejscu jest opieka pielęgniarsko-lekarska, więc są zaopiekowani. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób objawowych z 53 zmniejszyła się do 24 i na ten moment nowych osób nie przybywa.
2: To pierwsze w tym roku tak duże zatrucie w regionie. Nadal nie wiadomo, co było jego źródłem.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: No i już tylko jednego stopnia nam brakuje na termometrze, żebyśmy osiągnęli maksimum dzisiejszej temperatury. Ten jeden stopień więcej od 30 pojawi się za godzinę, bo teraz 30 stopni pokazują termometry, a za godzinę pokażą 31 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura natomiast już nas wyprzedziła i już wynosi 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, dobra jakość powietrza, to nas cieszy. Patrzę, czy na horyzoncie widać burzę. Na razie jej nie widzę, ale miały się pojawić burze z deszczem. No a tu nawet wieczorem nie widzę tych burz na razie, ale podobno mają się pojawić. Porywy wiatru są imponujące, bo dzisiaj nawet 45 km na godzinę, więc spodziewam się, że tutaj tkwi sedno tego, czy burza będzie, czy nie będzie. Po prostu wiatr ją przywieje i pewnie się pojawi. Tak to się może wydarzyć. Dzisiaj ma być upalnie i mokro. I upalnie już jest, a mokro jeszcze nie. Ale warunki biometeo niekorzystne.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i to lubię. Uśmiechasz się, wszystko jest dobrze, czyli to, że upalnie, to nic nie szkodzi, to, że burze z deszczem mogą się zdarzyć, to nic nie szkodzi, to, że porywy wiatru dzisiaj na poziomie 45 km na godzinę, to nawet lepiej może, jeśli ktoś puszcza latawce, to w ogóle wspaniale, na to, że
1: biometr... Latawce w deszczu?
0: Jakim deszczu? Przecież nie pada na razie.
1: Rano była burza, może być i po południu.
0: No może być, a dobrze, ale ja o tym uśmiechu chciałem twoim, bo jednak się uśmiechasz, mimo niekorzystnych warunków biometeo, więc to wszystko to jest kłamstwo jedno wielkie, które podają nam tutaj synoptycy. Nie no, nie żebym coś miał do synoptyków, ale po prostu jakoś ja nie czuję w ogóle, że jest niekorzystny biomet dzisiaj, a ty?
1: Ja wypiłam dwie kawy i już też nie czuję.
0: Czyli kofeina pomaga też na coś, nie tylko na ciśnienie.

0: to be mine.
1: Wcześniej mieliśmy sytuację zdarzenia drogowego na ulicy Chlonda z udziałem śmieciarki i pożaru tej śmieciarki, a teraz sprzed chwili informacja z Głogowskiej Hetmańskiej. Tam po wypadku z udziałem karetki skrzyżowanie jest zablokowane. Skrzyżowanie Głogowska Hetmańska zablokowane. Nie kursują też tramwaje. Tę informację podały motosygnały. Uważajcie na siebie. Skrzyżowanie Głogowska Hetmańska. Tam po wypadku z udziałem karetki skrzyżowanie jest zablokowane. Nie kursują tam nawet tramwaje.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Wiem, czekacie na konkurs, a zatem proszę.
0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48 to jest numer telefonu, pod którym już za chwilkę będę czekał na SMS-y od Was. Koszt wiadomości wysłanej na 71 48 to złotówka i podatek VAT, dokładnie 1 zł i 23 grosze i ani grosika więcej, a w treści trzeba będzie wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka jak zwykle postawić kropkę, potem wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które kojarzy Wam się z tymi podpowiedziami. Uwaga! Pierwsza podpowiedź: o łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie hasła. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu mamy na wstępie hasła. Właśnie to coś. Kolejna podpowiedź: na końcu krowa się wydaje na świat młode. Na końcu krowa się wydaje na świat młode. No i może jeszcze jedna podpowiedź. W środku mamy wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie, ale też zachęcający do walki. W środku rozwiązania mamy wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie, ale też zachęcający do walki. 71 48, 71 48, złotówkę i 23 grosze tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie słowo, które jest rozwiązaniem do zagadki i kojarzy się z tymi podpowiedziami. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie rozwiązania mamy. Następna podpowiedź: na końcu rozwiązania krowa się wydaje na świat młode. Na końcu rozwiązania krowa się wydaje na świat młode. No i jeszcze jedna podpowiedź. W środku rozwiązania znajdziemy wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie lub po prostu zachęcający do walki. 71 48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. No i teraz co do wygrania, bo o tym nic nie powiedziałem, a to przecież bardzo ważna sprawa, co do wygrania jest. Do wygrania dzisiaj, moi drodzy, jest bardzo gruba książka. Książka, powiedziałbym, niewysyłalna, bo i ciężka, i sporo stron do przeczytania. No właśnie, sprawdźmy, ile to jest stron. Jest chyba, ponad 555 stron, ponad 555 stron czytania, Znak woli i mocy, książka autorstwa Dariusza Balcerzyka, i to jest lektura, która jest osadzona w średniowiecznych realiach Polski, a w zasadzie nawet bym powiedział Wielkopolski, bo tutaj i Gniezno się pojawia, i Kościół, i rok tysięczny, no i mnóstwo tam ciekawych sytuacji. Głęboka wiara i twarda polityka, mroczne tajemnice i groźne potyczki, zaufanie i zdrada. To wszystko tutaj się pojawi w tej książce, wydanej przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka. Ta bardzo, bardzo gruba książka, ale też bardzo ciekawa, interesująca i wciągająca od pierwszej strony. Dzisiaj do wygrania. No i do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus. Tak, żebyście kluczy nie zgubili, słuchaczu albo słuchaczko. Żebyś nie zgubiła kluczy albo nie zgubił kluczy, to taki specjalny gadżet Radia Emaus, czyli smycz reklamowa Radia Emaus, do której przyczepić można klucze, też dołączam do tego zestawu nagrodowego. Jeśli ktoś chce grać, to trzeba wysyłać SMS-y pod numer 71 48, za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie wpisać rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Na razie znacie trzy podpowiedzi. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie hasła. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie hasła. Na końcu rozwiązania natomiast krowa się wydaje na świat młode. Na końcu rozwiązania krowa się wydaje na świat młode. No i jeszcze jedna podpowiedź. W środku rozwiązania znajdziemy wykrzyknik, uwaga, oznaczający radość, zachwyt, uznanie lub zachęcający do walki. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS, zagadka, kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które wydedukujecie, mam nadzieję, bardzo szybko.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Lato z Radiem Emaus.

0: Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Franciszek Salezy powiedział: biegnijmy do Maryi i jako jej dziadki rzućmy się w jej ramiona, zawierzając bez granic.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Jakby ktoś nie wiedział, to konkurs popołudniowy trwa w Radiu Emaus, a jakby ktoś jechał przez Wielkopolskę, albo przez kawałek województwa lubuskiego, albo gdzieś przez zachodniopomorskie, albo gdzieś przez Kujawy i widział tam na swoim wyświetlaczu w urządzeniu, na którym nas słuchasz, widzisz Radio Emaus, to właśnie my nadajemy z Poznania. Z Poznania tutaj, z ulicy Hartowo 5, nadajemy ten program, a to w zasadzie teraz jest konkurs na naszej antenie, konkurs popołudniowy, który jeszcze będzie trwał przez 10 minut, czyli każdy, kto teraz słyszy te słowa, może jeszcze spokojnie dołączyć do tego, żeby spróbować wygrać dzisiaj książkę. Książkę Znak Woli i Mocy Dariusza Balcerzyka. Książkę wydało wydawnictwo Świętego Wojciecha i to jest znakomita powieść przygodowo-historyczna osadzona w średniowiecznej Polsce. Głęboka wiara i twarda polityka, mroczne tajemnice i groźne potyczki, zaufanie i zdrada. No i to wszystko rok tysięczny, więc nie muszę więcej chyba nic dopowiadać. Możecie sobie wyobrazić, co tam się może dziać. A jest to naprawdę niesamowita historia, osadzona w historii. Tak, osadzona w historii naszego kraju. Moi drodzy, to jest ponad 555 stron czytania, więc ta książka jest tak naprawdę niewysyłalna. Trzeba ją odebrać sobie osobiście z naszej redakcji. Do tego dołączam jeszcze dwie zakładki Radia Emaus i smycz Radia Emaus, taką reklamową, do której dołączyć można chociażby klucze albo jakiś identyfikator, którego nie chcecie zgubić. No i żeby wygrać, to trzeba rozwiązać zagadkę popołudniową. 7148, pod tym numerem telefonu będę czekał na tych chętnych, którzy chcą zawalczyć o tę książkę i zakładki i smycz Radia Emaus. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A rozwiązaniem do zagadki jest słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga, teraz dołożę jeszcze jedną podpowiedź. Te, które już znacie podpowiedzi, brzmią tak. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie rozwiązania. O łysym śpiewa Golec Orkiestra w utworze Ściernisko. Dopowiem, w utworze Ściernisko śpiewa Golec Orkiestra o łysym. A tu mamy na wstępie rozwiązania to coś. Na końcu rozwiązania krowa się właśnie wydaje na świat młode. Na końcu naszego rozwiązania krowa się wydaje na świat młode. Kolejna podpowiedź. W środku rozwiązania znajdziemy wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie, no ale też zachęcający do walki. Bardziej tak rodem z Półwyspu Iberyjskiego bym gdzieś tutaj celował. Pochodzi ten okrzyk. No i może teraz podpowiedź taka całkiem inna. Wybrali się w podróż samolotem, czyli 7148, złotówkę i 23 grosze, kosztuje SMS, w treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: Wybrali się w podróż samolotem, czyli co zrobili? No, to właśnie jest rozwiązanie naszej zagadki. 71,48 złotówkę i 23 grosze. Tyle kosztuje SMS. W treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisać słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. A jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. O łysym śpiewa golec orkiestra, a tu na wstępie hasła mamy to coś łysego. O łysym śpiewa golec orkiestra, a tu mamy na wstępie hasła to coś. W utworze Ściernisko śpiewa golec orkiestra o tym łysym. Na końcu rozwiązania natomiast krowa się wydaje na świat młode. Na końcu rozwiązania naszego krowa się wydaje na świat młode. Kolejna podpowiedź. W środku rozwiązania mamy wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie lub zachęcający do walki. Tak bym celował gdzieś w Półwysep Iberyjski, że tam jest najbardziej charakterystyczny ten wykrzyknik. No a ostatnia podpowiedź, przed chwilą ją powiedziałem. Wybrali się w podróż samolotem. Wybrali się w podróż samolotem, czyli 71,48 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem postawić kropkę, później wpisać swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Konkurs popołudniowy.
1: Konkurs popołudniowy trwa, a w zasadzie powinienem powiedzieć trwał, czyli trzeba by było użyć czasu przeszłego, bo po drugiej stronie już ze mną powinna być Kasia. Kasiu, halo, jesteś tam?
2: Halo, halo, tak jest.
1: Jesteś, dzień dobry. Powiedz mi, dokąd ja się w ogóle dodzwoniłem? Gdzie my teraz jesteśmy razem z tobą?
2: To są Garby, to jest blisko Poznania, Obrzeża Poznania.
1: Obrzeża Poznania, Garby. Jesteśmy w Garbach teraz razem z Kasią i Kasia dzisiaj, no ja od razu powiem, jesteś bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o szybkość odpowiedzi. To chyba jest twój dzień. Nie pytam, ile SMS-ów wysłałaś, ale tak spytam, bo ja ten, co widzę, to jest z poprawną odpowiedzią i on przyszedł bardzo szybciutko. Ile wysłałaś wiadomości?
2: Jedna wiadomość.
1: Jedna wiadomość poszła. No to, moja droga, to jest duże prawdopodobieństwo, w zasadzie prawie że pewność, że za chwilę usłyszę od ciebie poprawną odpowiedź, ale zanim to jeszcze spróbujemy tutaj trochę dopowiedzieć. O łysym śpiewa Golec Orkiestra, a tu na wstępie hasła. O łysym śpiewa w utworze Ściernisko, później powiedziałem, czyli co łyse tam jest w utworze Ściernisko?
2: Pole
1: jest łyse. Pole, pole, łyse, pole i tak dalej śpiewa Golec Orkiestra. Nie będę się silił na braci Golców, bo to pewnie nie dorównuje im. Następna podpowiedź może o tym wykrzykniku. Wykrzyknik oznaczający radość, zachwyt, uznanie lub zachęcający do walki. Znajdziemy go w środku rozwiązania. Ja powiedziałem, że trochę można go kojarzyć z Półwyspem Iberyjskim. Jak brzmi ten wykrzyknik?
2: Mi się skojarzyło ole.
1: Ole, oczywiście, że ole. Nawet moglibyśmy to odpowiednio zaakceptować. Oczywiście chodzi o ole. Albo o ole jakąś, Aleksandrę. No dobrze, ale ole, niech będzie ten wykrzyknik. Moja droga, a na końcu krowa się wydaje na świat młode, czyli co robi?
2: Cieli.
1: Cieli. Krowa się cieli. Na końcu cieli. Dobrze, no i teraz wybrali się w podróż samolotem, czyli...
2: Polecieli,
1: oczywiście, że tak. Moja droga, no i znakomicie, dzisiaj jesteś bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o czas przesłania wiadomości. To chyba jest twój dzień i niekorzystne warunki biometeo, no cóż one? Nic ci po prostu nie robią i ja bardzo się cieszę z tego powodu, że potrafimy nawet poradzić sobie z niekorzystnym biometem. Znak woli i mocy Dariusza Balcerzyka. Gruba książka, ponad 555 stron czytania, ale znakomita opowieść osadzona w średniowieczu, no i nawiązująca do naszych terenów, do terenów Wielkopolski, Gniezno tam się pojawia, do tego dwie zakładki Radia Emaus i jeszcze smycz Radia Emaus też tutaj dorzucam. To są twoje nagrody, po które będziesz musiała się zgłosić, w zasadzie będziesz chciała się zgłosić, co ja mówię musiała. Będziesz chciała się zgłosić do Radia Emaus, do czego serdecznie cię zachęcam. Za chwilę SMS zwrotny ci wyślę, żebyś wiedziała, jak i kiedy to należy zrobić. Tam będzie też adres naszej redakcji, żebyś nie zapomniała. No moja droga, no to ja jeszcze raz ci serdecznie gratuluję, a teraz przekazuję tobie głos. Możesz jeszcze kogoś pozdrowić u nas na antenie. Proszę bardzo.
2: Bardzo dziękuję. To oczywiście pozdrawiam całą redakcję. Wszystkie osoby wracające teraz do domu i słuchające, jakoś sobie umilające ten czas. No i oczywiście mojego męża Mateusza i dzieci Jakuba i Tosia.
1: Mateusz, Jakub i Tosia zostali pozdrowieni przede wszystkim, no bo to twoi najbliżsi, ale oczywiście my wszyscy też dziękujemy za pozdrowienia, no i za to, że tak pięknie to ubrałaś w słowa, tak ładnie to powiedziałaś. Ja ci bardzo dziękuję i też gratuluję, naprawdę dzisiaj, no co to tam, że niekorzystne warunki biometeo. Kasia pokazała dzisiaj, że kompletnie biomet nie ma znaczenia, że można bardzo szybciutko zareagować i wydedukować, o co tutaj tak naprawdę chodzi w zagadce. Kasiu, gratuluję ci serdecznie, za chwilę pakuję do specjalnej torby papierowej, takiej jednorazowej. Te prezenty, o których mówiłem. Życzę ci miłego dnia, wszystkiego dobrego dla ciebie i dla twoich bliskich, a u nas na antenę wchodzi Wiktor Dyduła. Tam słońce, gdzie my. I to jest ważna zapowiedź tego, co się dzieje teraz jeszcze w czasie wakacji. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy.
2: Bardzo dziękuję.

Tracy Chapman. Niegdyś, a to wersja w wykonaniu kogoś, kto nazywa się Luke Combs. Fast Car, tak nazywa się ten utwór. A u nas za chwilę już informacje Radia Emaus i Lilia Łada. Więc może jeszcze bratanki coś zaśpiewają?

0: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: pojawi się w tych informacjach Radia Emaus, między innymi rzecznik strażaków, ale o nim to już Lilia Łada, bo już 4 sekundy po godzinie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Astronomowie zapraszają do obserwacji Perseid i zaćmienia Słońca. Poznańska Straż Miejska przypomina o zakazie wchodzenia do fontan. Marszałek Sejmu apeluje o naprawę relacji polsko-ukraińskich. W środę na miłośników astronomii czekają dwa wyjątkowe zjawiska. Wieczorem dojdzie do zaćmienia Słońca. Pas całkowitego zaćmienia przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Portugalię, ale także w samym Poznaniu. Aż 84% powierzchni Słońca zostanie zakryte. W nocy z kolei czeka nas maksimum roju Perseid, czyli popularnych spadających gwiazd. Jakub Tokarek z Obserwatorium Astronomicznego UAM zachęca, aby obserwować, co się dzieje na niebie.
3: W czasie kolejnych dni mamy dobrą pogodę i tych meteorów z roju Perseid będzie coraz więcej. Czyli na razie powiedzmy, nie wiem jakie są szacunki, ale zakładam, że może 10 kilka na godzinę już będzie spadało i po prostu im bliżej będziemy tego 12 sierpnia, w ciągu nocy coraz więcej ich się będzie pojawiać.
2: Połączenie zaćmienia Słońca i roju Perseid jednego dnia to wyjątkowa okazja do obserwacji nieba, ponieważ kolejna taka sytuacja może nie zdarzyć się przez wiele lat.
1: Informacje z Poznania.
2: Podczas trwających upałów niektórym wizja schłodzenia się w fontannie wydaje się kusząca. Poznańska Straż Miejska przestrzega jednak przed wchodzeniem do tego typu zbiorników i przypomina, że może to się skończyć mandatem. Przypomina o tym rzecznik strażników Radosław Weber.
4: Kodeks wykroczeń mówi nam, że za kąpiel w miejscu zabronionym grzywna może wynieść do 250 zł. Z kolei samo wchodzenie do fontanny czy używanie jej w sposób niezgodny z przeznaczeniem to zakłócenie porządku publicznego, co jest zagrożone mandatem karnym do 500 zł.
2: Przed kąpielami w fontannach przestrzegają także pracownicy sanepidu. W wodzie może znajdować się wiele drobnoustrojów chorobotwórczych, ponieważ woda w nich krąży w obiegu zamkniętym i nie jest uzdatniana, a często wchodzą tam osoby w kryzysie bezdomności czy zwierzęta. Znacznie lepszym sposobem na ochłodę jest skorzystanie z miejskich basenów lub kąpielisk.
1: Informacje z Leszna.
2: Prezydent miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia i mieszkańców do współtworzenia Tygodnia Aktywności 2026, który odbędzie się w dniach 20 do 26 września. To inicjatywa promująca aktywność społeczną, współpracę oraz zaangażowanie mieszkańców i lokalnych środowisk. Inauguracją wydarzenia będzie piknik rodzinny i targi organizacji pozarządowych, które odbędą się 20 września. Chętni do udziału w targach lub pikniku mogą się zgłaszać do 16 sierpnia. Szczegóły na stronie miasta Leszna.
1: Informacje z kraju.
2: Marszałek Sejmu apeluje o naprawę relacji polsko-ukraińskich. Włodzimierz Czarzasty i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanczuk odwiedzili na koloniach wypoczywające w Polsce ukraińskie dzieci, doświadczone przez wojnę. Nie może być tak, że jeszcze 4 lata temu się kochaliśmy, a dziś na siebie plujemy, mówił marszałek w Szczawnicy. Podkreślił też, że obywatele Ukrainy stanowią 5% wszystkich pracowników w Polsce.
5: Szczególnie mówię do tych, którzy uważają, że Ukraińcy przyjechali do Polski nas okradać i nic nie robić. W 2024 roku PIT opłacili Ukraińcy na poziomie 5 miliardów złotych, ZUS na poziomie 13 miliardów złotych, a wpłaty do Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 3,8 miliardy, a koszty wydane na pomoc zdrowotną Ukraińców 2,3 miliardy.
2: Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy dziękował Polakom za wsparcie.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Czego należy się spodziewać w pogodzie? No na pewno burzy z deszczem dzisiaj. Chociaż teraz w najbliższym czasie raczej nie widzę tego na horyzoncie, no ale z burzą to jest tak, że ona się może bardzo szybko pojawić i bardzo szybko zniknąć. Na to bądźcie dzisiaj przygotowani. W nocy już będzie tylko deszczowo. Nie będzie burzy, będzie tylko deszcz. Jeśli już. Mam nadzieję, że deszcz popada w nocy, bo w nocy to jest taki dobry moment, żeby deszcz sobie padał. Wtedy nie przeszkadza spacerowiczom, bo raczej po nocy nie znam takich osób, które spacerują nocą. Chociaż teraz, jak wspominał pan Jakub Tokarek z Instytutu Obserwatorium Astronomicznego UAM, warto nocą też obserwować i chodzić na spacery, bo można zaobserwować spadające gwiazdy, czyli Perseidy chociażby. No i będzie zaćmienie Słońca już niedługo, w zasadzie jutro. To już chyba jutro, czy pojutrze? Pojutrze. No i wtedy będzie można też wpatrywać się w niebo. Oczywiście się w odpowiednio zabezpieczonym oku, chociaż niekoniecznie chyba zaćmienie słońca można obserwować bez okularów i bez jakiegoś szkiełka specjalnego, natomiast no to, że zrobi się ciemno, to w 80 kilku procentach się zrobi ciemno, a jak ktoś jest w Hiszpanii, no to nawet w 100% będzie można zobaczyć, jak się słońce zgasi na chwilę. Tak będzie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

O 5.26 dzisiaj się pojawiło. I o 20.28 zajdzie za horyzont. Mówię o Słońcu. Tak wygląda jego czas obecności z nami. No ale jeśli chodzi o Słońce, to zdecydowanie lepszy spektakl będzie już za dwa dni. A w zasadzie za niecałe dwa dni będzie zaćmienie Słońca i trzeba być czujnym, żeby tego nie przegapić, bo takie zaćmienie to się zdarza raz na kilkadziesiąt lat. Czasami nawet. 10 sierpnia. Dzisiaj Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My z wami dzisiaj na dobre popołudnie, a teraz Amy Winehouse. Słyszałem ostatnio o niej, że ktoś nie rozumie jej fenomenu. Dlaczego Amy Winehouse? Dlaczego ten fenomen? Ale nie będę mówił, kto to powiedział.

0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jakie skarby ukrywa Kościół? Nie, to nie jest żadna prowokacja obliczona na antyklerykalne zamieszanie. To jest pytanie, z jakim zmierzyć się musiał dzisiejszy patron, święty Wawrzyniec. Padło ono z ust samego prefekta Rzymu, gdy wyłączył on Wawrzyńca z grupy chrześcijan idących tego dnia na śmierć, pośród których był na przykład papież, święty Sykstus II, a także pozostali diakoni rzymskiego kościoła. Ale dlaczego padło akurat na Wawrzyńca? Przecież i on był diakonem, a nawet archidiakonem, co oznaczało, że w myśl edyktu cesarza Waleriana I miał natychmiast po schwytaniu zapłacić życiem za swoją posługę w kościele. Czyżby więc zdradził współbraci? Nie. Otóż ocalenie przyniosły mu tamtego dnia owe skarby kościoła, które tak rozpaliły wyobraźnię prefekta. Jako archidiakon zarządzał nimi bowiem właśnie święty Wawrzyniec i to z ich powodu dostał niejako drugie życie i 3 dni na to, by wszystkie je zebrać przed obliczem namiestnika. Gdy minął wyznaczony czas, święty Wawrzyniec stawił się przed rzymskim urzędnikiem razem z chorymi, biedakami i sierotami, których wspierała lokalna gmina chrześcijan. Na pytanie, co to ma znaczyć, odparł, że to są właśnie prawdziwe skarby Kościoła. Po takiej odpowiedzi 10 sierpnia 258 roku święty Wawrzyniec dołączył w niebie do świętego Sykstusa II i towarzyszy.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Pantki rude. Takie małe, że jeszcze nie ma ich na wybiegu w Nowym Zoo w Poznaniu, ale już są na świecie. Na razie zaopiekowane i pewnie na początku września będzie można je zobaczyć na wybiegu. Takie zapewnienie dostałem od Remigiusza Kozińskiego, kierownika Nowego Zoo w Poznaniu. No więc poczekajmy, cierpliwie czekajmy na pantki rude.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Po reklamie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na zegarze, czas na propozycje kulturalne dzisiaj dla was, ale te propozycje kulturalne będą dotyczyły jutra, tak, żebyście się mogli odpowiednio przygotować, no a dzisiaj może spotkanie z książką albo z muzyką, natomiast jeśli chodzi o to, co jutro się wydarzy, to zaplanujcie sobie czas jutro o godzinie 17, bo jutro w ogrodzie szkoły podstawowej numer 52 przy ulicy Fabianowo 29 w ramach Lata ze Stradą, 10 już Lata ze Stradą, będzie spektakl. Spektakl opowieści małej Lupitiny Gonzales. Loutki bez hranic. Spektakl opowieści małej Lupitiny Gonzales. To opowieść rodem z Czech. Meksykańskie obchody Dnia Zmarłych są barwne i radosne. Zmarli chętnie spotykają się, by wspólnie opowiadać swoje historie. I będzie można zajrzeć jutro do rodziny małej Lupitiny Gonzales, gdzie właśnie rozpoczyna się Dia de los Muertos. Będzie można tu tańczyć, śpiewać, opowiadać i śmiać się z całego serca. A wesoła lalkowa wyprawa do Meksyku na tamte kolorowe obchody Dnia Zmarłych przypomina nam, że nie musimy bać się śmierci, ponieważ jest ona naturalną częścią naszego życia. No i tutaj, jeśli chodzi o ten spektakl, to on już jutro o godzinie 17 w ogrodzie szkoły podstawowej numer 52.

0: ulicy Fabianowo 29. To w ramach 10. Lata ze Stradą takie zaproszenie. Ale w ramach tego też lata jutro teren zielony przy górce między ulicą Owidiusza i Horacego w Poznaniu. Tam jutro akcja teatralna Ludo Arsen. B-flat, tak nazywa się ta akcja teatralna, i Ludo Arsen, ten duet z Belgii, wystąpi właśnie jutro, pokazując swoje akrobatyczne umiejętności, bo to akrobatyczne duo zawsze w drodze, pojawiają się i znikają, przemierzają przestrzeń miejską, przecinając przy tym rytm i porządek. W roboczych kombinezonach z drabiną gotowi wznieść się ponad codzienność, bez lęku, wysokości i bez potrzeby i bez celu czasami nawet. Wystarczy jedno przypadkowe spotkanie z przechodniami, by ich trajektoria nagle załamała się, a zwyczajna chwila przeobraziła w poetycką, absurdalną sekwencję akrobatyczną. To wszystko się dzieje na waszych oczach. Za koncepcję tego wydarzenia odpowiada Ward Mortier i Thomas De Castecker. Performerami są Thomas De Castecker i Tars van der Werent, a produkcją zajęło się akcja teatralna B-flat i to ona właśnie zaprasza jutro na taki półgodzinny występ o godzinie 17 na terenie zielonym przy górce między ulicami Owidiusza i Horacego. Co ważne, wstęp wolny na to wydarzenie. Gdybyście chcieli zwiedzić zamek tak z przewodnikiem, to też warto sobie jutro zaplanować czas o godzinie 12.30. Zapraszam teraz, no bo jutro nie będę mógł tego zrobić, bo będę tutaj o 12.30 już w studiu, a serwis kulturalny jutro poranny jest o 11.30, więc zapraszam dzisiaj już na rodzinne zwiedzanie zamku z przewodnikiem, które jutro się odbędzie o 12.30. Zbiórka jak zwykle w holu wielkim Centrum Kultury Zamek, no i będzie można się przechadzać po przestrzeniach tego zamku, który mamy mieć przyjemność mieć w swoim mieście, Zamku Cesarskiego, wyjątkowej budowli, która zachwyca swoją okazałością, ale też ma ukryte niesamowite historie i tajemnice w swoim wnętrzu. I o tych historiach i tajemnicach na pewno też jutro usłyszycie w tej podróży z przewodnikiem po zamku. I to będzie rodzinne zwiedzanie. Można się wybrać. Dostępne jest to także dla osób z niepełnosprawnościami, więc nie musicie się przejmować. Tutaj jak najbardziej organizatorzy też o to zadbali, aby można odkrywać zabytkowe wnętrza tego jednego z najmłodszych zamków w Europie, wraz z komentarzem przewodnika czy przewodniczki, w zależności od tego, czy będzie to przewodnik czy przewodniczka. No ale jutro warto sobie zaplanować ten czas. 12.30 można poznawać przestrzenie Zamku Cesarskiego w Poznaniu. To był serwis kulturalny.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: 10 sierpnia dzisiaj. Gdybyśmy cofnęli się teraz o 324 lata wstecz, czyli 1702 rok, i bylibyśmy w Krakowie i spojrzelibyśmy na Wzgórze Wawelskie, no to widzielibyśmy tam kłęby dymu, bo dokładnie 324 lata temu szwedzkie wojska zdewastowały i podpaliły zamek na Wawelu. Taką dzisiaj mamy rocznicę w kalendarzu, wspominając takie też straszne wydarzenia z historii naszego kraju. Właśnie dokładnie 10 sierpnia 1702 roku Szwedzi zdewastowali i podpalili zamek na Wawelu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Czy pani redaktor jest gotowa, żeby powiedzieć coś o najnowszych informacjach? Kiwnęła głową, nic nie powiedziała, ale to jest ten moment, bo 8 sekund po godzinie 17, Lilia Łada już tu jest.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Likwidacja przejść dla pieszych na ulicy Baraniaka nie podoba się mieszkańcom. Dziś otwarto nowy oddział Biblioteki Raczyńskich. Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca do udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego. Poznaniacy mają o 2 przejścia mniej przez ulicę Baraniaka. Miejski inżynier ruchu zadecydował o ich likwidacji, ponieważ nie miały sygnalizacji świetlnej. Pozostawienie na tej drodze wyłącznie przejść z sygnalizacją świetlną ma jego zdaniem poprawić bezpieczeństwo. Z tą argumentacją nie zgadza się Rada Osiedla Rataje. Przewodniczący zarządu osiedla Krzysztof Skrzypczak mówi, że Rada od początku wnioskowała o zamontowanie sygnalizacji również na tych 2 przejściach.
3: Proponowaliśmy również fotoradar, bo wiemy, że odbywają się tam kontrole policji. Tych mandatów jest tam wystawionych za przekraczanie prędkości dosyć sporo i tutaj mamy największy żal do miasta, że zadziałało punktowo, a nie systemowo.
2: Zdaniem Krzysztofa Skrzypczaka likwidacja przejść to kara dla mieszkańców, a nie dla kierowców, którzy nadal znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Jak dodaje miejski inżynier ruchu, wcześniej obiecał, że w pierwszej kolejności zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości.
3: Jako pierwsze działanie miało być ograniczenie prędkości na całej długości do 50 km na godzinę. Teraz okazuje się, że ten element będzie wprowadzony dopiero do końca przyszłego roku.
2: Obecnie piesi na ulicy Baraniaka mają do dyspozycji 3 przejścia z sygnalizacją. W pobliżu ulicy Inflanckiej, przy ulicy Wołkowyskiej oraz na skrzyżowaniu z ulicą Katowicką.
0: Informacje z Poznania.
2: Od dziś mieszkańcy poznańskich Rataj będą mogli sprawniej wypożyczać książki. Biblioteka Raczyńskich właśnie otworzyła swoją nową filię na osiedlu Armii Krajowej. Joanna Klein z placówki tłumaczy, że jest to budynek wybudowany od podstaw z myślą o działalności bibliotecznej.
4: Jest piękna, przestronna, w praktyczny sposób skonstruowana, dostępna, a więc z podjazdami, z wszelkimi udogodnieniami. Jest to filia i dla dorosłych, którzy mają tutaj prawie 20 tysięcy wolumenów, i dla dzieci, które mają ponad 10 tysięcy wolumenów.
2: W budynku znajduje się sala spotkań, w której będą odbywać się warsztaty, cykliczne wydarzenia oraz zajęcia dla przedszkolaków i uczniów. Filia będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 13 do 19, a we wtorki i czwartki od 9 do 14.30. W Poznaniu funkcjonuje łącznie 36 filii Biblioteki Raczyńskich.
0: Informacje drogowe.
2: 13 sierpnia rozpocznie się wymiana nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od skrzyżowania z Bukowską do skrzyżowania z Matejki i Szylinga. Prace zostały podzielone na 3 etapy. W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na północnej jezdni ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od Bukowskiej do skrzyżowania Matejki i Szylinga. Możliwy będzie wjazd w ulicę Bukowską oraz dojazd do ulicy Zejlanda. Nie będzie jednak możliwości wjazdu z ulicy Grunwaldzkiej w ulicę Szylinga. Remont potrwa do 2 września. Jego koszt to ponad 1 000 000 zł.
0: Informacje z kraju.
2: Nie tylko defilada w Warszawie i parada morska w Zatoce Gdańskiej. Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej, zachęca do udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia w całym kraju.
5: W dziesiątkach, powiedziałbym w setkach miejsc w Polsce. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa, między innymi też na warszawską Cytadelę do Muzeum Wojska Polskiego, ale też i do Osowa, do Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Przyszykowaliśmy pokazy, spotkania z ciekawymi ludźmi, ze sprzętem wojskowym. Będzie można dotknąć, zapoznać się, porozmawiać. Jest to wyjątkowe święto, święto powiedziałbym rodzinne, w związku z tym zapraszamy wszystkich.
2: Święto Wojska Polskiego jest obchodzone 15 sierpnia. W rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zostało przyjęte jako święto państwowe w 1992 roku.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
1: 30 stopni teraz na termometrach w Poznaniu, a jak niektórzy mówią 30, no to samo, ta sama temperatura, jakby nie powiedzieć. 29 stopni, taka jest temperatura odczuwalna i 1012 hektopaskali na barometrach, takie ciśnienie atmosferyczne. Dobra jakość powietrza, to może cieszyć. Pojawią się burze z deszczem. Czy ja je widzę na horyzoncie? No nie widzę, ale wcześniej synoptycy mówili, że takie zjawiska pogodowe się zdarzą dzisiaj, więc bądźmy na nie przygotowani, bo one mogą się tak szybko pojawić, że nawet nie zauważymy tego, żeby się na to przygotować, więc lepiej wiedzieć wcześniej. Jeśli chodzi o warunki biometeo teraz, no to jest bardzo dobra informacja, ponieważ wcześniej biomet był niekorzystny, a tu proszę bardzo, za chwilę znowu będzie niekorzystny, bo w nocy też niekorzystne warunki biometeo. Jutro natomiast nie będzie niekorzystny. Jutro będzie obojętny. To jeszcze może nie jest mistrzostwo świata, to nie jest jeszcze to, co byśmy sobie życzyli, ale obojętny biomet to zawsze lepiej niż ten niekorzystny i w środę także obojętny, czyli obojętnie jakbyśmy na to patrzyli, nie będzie niekorzystny. Po prostu. Chyba wszystko jasne.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: No i te najbliższe dwa dni to będzie przerwa w dostawie gorącego powietrza, bo maksymalne temperatury jutro 22 stopnie, a w środę 24. Dopiero w czwartek znowu wznosimy się do poziomu 27 stopni Celsjusza w cieniu, więc do czwartku to jeszcze trochę czasu zostało. Cieplej ci się zrobiło troszeczkę?
1: No tak nawet bym powiedziała gorąco.
0: Gorąco, ale dzisiaj już kończysz teraz na antenie.
1: No właśnie,
0: a biomet niekorzystny, właśnie, to chciała Lilia powiedzieć.
1: I temperatura 30 stopni za oknem.
0: Tak, no i to może nie zachęcać do wychodzenia z klimatyzowanego studia, ale no czas jest taki, że czas opuścić to miejsce, moja droga.
1: No wyrzucasz mnie jedną
0: Nie,
1: słowem.
0: Nie, że cię wyrzucam, tylko po prostu tu jest piękna klimatyzacja włączona i tu na pewno jest nam przyjemnie, a jakbym otworzył okno... To by się wszystko diametralnie zmieniło. Lilia Łada, dziękujemy za dziś, już się żegna. W zasadzie ja też się żegnam. Arkadiusz Szymański, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Usłyszymy się jutro o godzinie 12, jeśli nic na drodze się nie wydarzy, tak jak dzisiaj to miało miejsce. Za chwilę pojawi się Maciej Gładysz, ale to będzie powtórkowa audycja. Niemniej jednak posłuchajcie, bo Maciej Gładysz zabiera nas do Gruzji. Przypomni wyjazd do Gruzji i myślę, że jeśli ktoś w Gruzji nie był, to jak posłucha tej audycji, to poczuje się tak, jakby tam był. No to tyle.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Dookoła świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam w kolejną podróż dookoła świata. Dziś kontynuujemy nasze zwiedzanie Gruzji. Tym razem wybieramy się do Tbilisi. To stolica i jednocześnie największe miasto Gruzji, położone nad rzeką Kurą. Historia powstania tego miasta owiana jest legendą. Jedna z najbardziej znanych wersji opowiada o tym, że pewnego dnia król Vachtang Gurgasali wybrał się wraz ze swoją świtą na polowanie właśnie w okolicach dzisiejszego Tbilisi. W czasie tych łowów królewski sokół pochwycił bażanta, no ale szybko ptaki zniknęły z oczu polujących. Po długich poszukiwaniach myśliwi odnaleźli źródło, w którym leżały obok siebie martwy sokół wraz ze zdobyczą. Okazało się, że źródło było gorące, a ptaki, które do niego wpadły, sparzone zostały ukropem. Zdziwiony tym, co się stało, król Gurgasali przyjrzał się bliżej okolicy. Były to malownicze stoki górskie pokryte lasami i żyzna dolina rzeki. Stwierdził też, że miejsce to obfituje w źródła, z których większość były to źródła gorące. Oczarowany pięknem tej okolicy, nakazał założyć tu miasto, któremu z powodu licznych ciepłych źródeł nadano nazwę Tbilisi. Nazwa ta pochodzi od gruzińskiego słowa Tbili, czyli ciepły. Tyle legenda, no bo jak się okazuje, historia Tbilisi jest znacznie dłuższa, a początki tego miejsca sięgają okresu starożytnego. Pierwsze osady na terenie obecnego Tbilisi powstały prawdopodobnie w okolicach 4 tysiąclecia przed naszą erą. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają również, że miasto i twierdza istniały tu już około 100 lat przed panowaniem króla Gurgasalego. Pierwszym źródłem pisanym zaświadczającym o istnieniu Tbilisi jest natomiast mapa podróżna wykonana w IV wieku przez rzymskiego geografa Kasturiusza. W ciągu swych dziejów Tbilisi było pod władzą różnych imperiów, w tym m.in. Persów i Rzymian. W VI wieku miasto zostało zdobyte przez Cesarstwo Bizantyjskie, a w 736 roku przez Arabów, którzy utworzyli tu Emirat Tbilisi. Władza muzułmańska trwała aż do 1122 roku, kiedy to król Dawid IV zdobył Tbilisi i uczynił to miasto stolicą Gruzji. W wieku XVII i XVIII Tbilisi było areną walk między Imperium Osmańskim a Persją o kontrolę nad tymi terenami. W XIX wieku Gruzję anektowała Rosja. W roku 1918 Gruzini uzyskali niepodległość, no ale niestety nie nacieszyli się nią długo, bo już w 1921 kraj ten został włączony do ZSRR. Na ponowną niepodległość musiano poczekać aż do 1991 roku, kiedy to rozpadł się Związek Sowiecki. Dziś Tbilisi jest głównym kulturalnym, naukowym i przemysłowym ośrodkiem Gruzji. Miastem, które z racji na swój niepowtarzalny klimat, urok i charakter przyciąga tysiące turystów z całego świata. To miasto pełne architektonicznych kontrastów, w którym historyczna zabudowa centrum ściera się z nowoczesną architekturą powstałą za czasów panowania prezydenta Michaiła Saakaszwilego. Spacerując po wąskich, krętych i kolorowych uliczkach Starego Miasta, z jednej strony możemy poczuć małomiasteczkowy klimat tego miejsca, by zrobić zaledwie kilka kroków i już znaleźć się w centrum dużej, nowoczesnej metropolii. Tbilisi to naprawdę niezwykła mieszanka różnych wpływów kulturowych. Jest to stolica państwa, które z jednej strony ma silne aspiracje europejskie, z drugiej strony wciąż nie potrafi jednak odciąć się od swoich proradzieckiej przeszłości. I tak naprawdę ciężko zdefiniować je jednym słowem, czy nawet jednym zdaniem, bo jest tu wszystkiego po trochu. Trochę Europy, trochę Azji, trochę Bliskiego Wschodu, no i trochę cały czas rosyjskich czy też radzieckich wpływów. Współczesne Tbilisi i jego najbliższa okolica słyną z licznych źródeł termalnych, a najbardziej znane z nich, Abanotubani, to miejsce, gdzie można zrelaksować się w łaźniach siarkowych. Tbilisi to także miejsce, w którym można zasmakować niezwykłej kuchni i skosztować wybornych win. Poza tym miasto jest też świetną bazą wypadową do tego, by zwiedzić inne zakątki Gruzji. Warto też dodać, że w ostatnią niedzielę października całe Tbilisi bawi się na dorocznym festiwalu Tbilisoba. Jest to czas wspólnego ucztowania i cieszenia się życiem. Gruzini dziękują wówczas za obfite zbiory, a że festiwal odbywa się po zbiorach winorośli, no to wiadomo, że głównym atrybutem tego świętowania jest oczywiście wino. Zresztą termin imprezy nie jest przypadkowy, bowiem w październiku przypada nie tylko okres zbiorów winorośli, ale to także okres najbogatszych zbiorów płodów rolnych. Ludzie z całej Gruzji zjeżdżają się wówczas do stolicy, aby reprezentować swój region i jego zbiory. Pośród regionalnych przesmaków goście festiwalu mają okazję spróbować m.in. mcwadi, czyli gruziński szaszłyk lub tradycyjne pierożki i hinkali. Szczególnie lubianą częścią wydarzenia jest parada wina połączona z wystawą i sprzedażą regionalnych win, ale też herbaty czy miodu. Głównym miejscem obchodów jest rozległy plac na lewym brzegu Mtkwari u stóp świątyni Metechi. Na stoiskach oprócz wina, serów czy miodu prezentowane są również kolorowe, ręcznie tkane wyroby rękodzielnicze oraz ręcznie robione pamiątki z drewna, ceramiki i metalu. Przez dwa dni tego festiwalu nie brakuje oczywiście koncertów tradycyjnej muzyki i tańca na świeżym powietrzu, a także innych licznych wydarzeń kulturalnych, a całość zwieńcza plenerowy koncert i zabawa na świeżym powietrzu do białego rana. I chociaż święto to ma stosunkowo młodą historię, powstało w 1979 roku, no to na stałe wpisało się już w krajobraz Tbilisi i jest jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w mieście. Myślę, że już ta krótka historia Tbilisi jest idealną zachętą do tego, by odwiedzić stolicę Gruzji i zatopić się w krętych i malowniczych zaułkach Starego Miasta, przysiąść na chwilę, by delektować się kieliszkiem wybornego wina albo skosztować miejscowych przysmaków, no a potem udać się na zwiedzanie tego wyjątkowego miejsca. A co w Tbilisi warto, no i co trzeba koniecznie zobaczyć? Trochę tych atrakcji jest i są to atrakcje różnego rodzaju, no ale więcej o tym opowiem już w kolejnym odcinku audycji Dookoła Świata. A dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Dookoła Świata. Magazyn podróżniczy Radia Emaus. To była powtórka. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Panorama.
1: 15 sierpnia zapraszamy całe rodziny, przyjaciół i sąsiadów na Strzelnicę Magnum, by wspólnie świętować Święto Wojska Polskiego. Na każdego czeka 5 darmowych strzałów z karabinka Beryl w kalibrze 22 LR oraz inne atrakcje. Zapraszamy od 12 do 18. Magnum. Poznań, wjazd od ulicy Dojazd 6.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Hartowo na sportowo. Zapraszam, Michał Bondyra.
4: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Dawno na antenie nie było wieści z Brother Muxu Poznań. Koszykarki pierwszoligowe za chwilę, bo już 17 sierpnia ruszają z przygotowaniami do sezonu pod wodzą nowego, starego trenera Macieja Brodzińskiego, który po kilku miesiącach na ławce w ekstraklasowej Polonii Warszawa wrócił do koszykarskiego domu, a więc do Muxu, gdzie został też po raz kolejny wybrany do zarządu klubu. Jakie plany Mux ma na najbliższy sezon? Jak się zmieni osobowo zespół? Między innymi o to zapytam mojego gościa, który jest już ze mną na Hartowie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Wraca pan do Muxu po kilku miesiącach w ekstraklasie. Jakim trenerem jest Maciej Brodziński po powrocie z Warszawy?
5: To prawda, wracam do domu, tak jak pan wcześniej wspomniał, do Muxu, którym byłem wiele, wiele lat trenerem, powiedzmy z krótką przerwą w Polonii Warszawa w Ekstraklasie. Jakim jestem trenerem? Myślę, że takim samym. Ambitnym, pracowitym, który chce rozwijać młode zawodniczki, który zawsze i wszędzie będzie dawał z siebie wszystko i będzie w każdym meczu walczył o zwycięstwo. Natomiast troszeczkę pewnie bardziej doświadczonym, nie tylko trenersko, ale życiowo po pobycie w Warszawie, bo to była na pewno jakaś tam też lekcja dla mnie, ale bardzo ciekawe doświadczenie, z którego wyciągnąłem wnioski. I wiem, że dzięki temu też pomoże mi to w przyszłości w mojej karierze trenerskiej.
4: A co sportowo dała Warszawa?
5: No na pewno dużo doświadczenia w kontekście i budowania zespołu, kontaktów z menadżerami, z zawodniczkami, nawet samego procesu gdzieś tam treningowego, udziału też w takich europejskich pucharach, w których graliśmy z Polonią Warszawa. No to było wiele rzeczy, z którymi wcześniej się jakby nie spotykałem, albo jak spotykałem się, to w nieco mniejszym wymiarze. Więc to były takie rzeczy, które na pewno z

0: powodowały, że ja musiałem jeszcze wejść jakby na wyższy poziom, dać siebie więcej, co ostatecznie uważam, że przełożyło się na no, duże doświadczenie, które zdobyłem w tej Warszawie i mam nadzieję, że to w przyszłości po prostu będzie procentować.
1: Mhm. Mógł skończył poprzedni sezon na 7. miejscu, przegrał w fazie playoff z późniejszym Beniaminkiem Ekstraklasy, bo w tym sezonie do Ekstraklasy wchodzi Pruszków. Na ile ten wynik odpowiadał potencjałowi drużyny? Jak tak by pan spojrzał z zewnątrz na to?
0: Po powrocie z Warszawy pracowałem już w MUKS-ie jako koordynator głównie grup młodzieżowych od U13 do U19. Natomiast wiadomo, że uczestniczyłem w całym procesie. Pojawiałem się na meczach pierwszej ligi, na treningach pierwszej ligi. Miałem tutaj stały kontakt z trenerem Dobrowolskim, więc wiem, jak to wyglądało od wewnątrz i po prostu ten sezon, myślę, że na takie dwa etapy można podzielić. Bardzo dobry początek do grudnia.
1: No i Puchar Polski.
0: Tak, potem troszeczkę gorszy fragment sezonu i pewnie spowodowany trochę nawarstwieniem się z rozgrywek młodzieżowych U19, gdzie większość tego zespołu to były juniorki starsze, więc tych meczów na przełomie stycznia, lutego było bardzo, bardzo dużo i tam wpadliśmy w taki lekki dołek. Ostatecznie myślę, że generalnie dobry wynik. Wiadomo, że szczególnie po tej pierwszej części sezonu na pewno apetyty były troszeczkę większe niż to 7. miejsce. Natomiast generalnie trzeba ocenić to pozytywnie, bo zespół nawet w tych meczach z Pruszkowem walczył do samego końca. Tak naprawdę niewiele zabrakło w tej rywalizacji. I ostatecznie zakończyliśmy sezon i przegraliśmy z drużyną, która awansowała do Ekstraklasy i wygrała całe rozgrywki. Także to też taka para playoffu nie była łatwa. A dziewczyny i trenerzy zrobili wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony i na pewno wstydu tutaj nie było.
1: Mhm. Zostają Marta Dymała i Alicja Schlosser, bo to już nawet media klubowe ogłosiły. Absolutne filary zespołu od wielu sezonów. Trudno było przekonać obie panie, żeby zostały w MUKS-ie?
0: Generalnie od momentu, jak zapadła decyzja zarządu, że ja będę pierwszym trenerem, akurat jeśli chodzi o te zawodniczki, dwie najbardziej doświadczone, które w ostatnich latach stanowią trzon tej drużyny, są liderkami, to nie. To naprawdę, zresztą ja z Martą i z Alicją znamy się wiele, wiele lat. Można powiedzieć, że od dziecka, bo też jako trener miałem możliwość pracować z nimi, jak były naprawdę bardzo młodymi zawodniczkami. Zresztą Alicja Schlosser trafiła do mnie do szkoły na pierwsze treningi w podstawówce. Marta Dymała tak samo, zresztą w szkole na Łazarzu zaczynała, stawiała te pierwsze kroki koszykarskie i ja tam też prowadziłem dla takich dzieci zajęcia związane z koszykówką, więc znamy się naprawdę długo i nie. I tu to fajnie, dziś bardzo szybko dziewczyny podjęły decyzję, dogadaliśmy się, także jestem z tego bardzo zadowolony, bo generalnie te spotkania i te rozmowy z nimi były bardzo pozytywne. Ja lubię ludzi takich, którzy przede wszystkim nie boją się wyzwań i wierzą w pewne rzeczy, które chcemy robić, chcemy tutaj budować w MUKS-ie i one do tych zawodniczek należą, bo dla nich tak naprawdę granie w MUKS-ie, oczywiście, że jest jakby jakąś dodatkową formą tego, żeby się rozwijać. One również pracują zawodowo w innych sferach. Natomiast te rozmowy się toczyły w takim kierunku, że one są gotowe na to, co będzie potrzebne drużynie. Tak? Tam nie ma rozmów na zasadzie, ile będę grała, na jakiej pozycji będę grała. Ja zrobię wszystko, żeby tej drużynie pomóc. Czy będę musiała grać na jedynce, czy będę musiała grać na dwójce, czy na trójce, czy na czwórce, nie ma znaczenia. Więc takich ludzi na pewno każdy trener chce mieć. I między innymi dlatego te rozmowy się fajnie potoczyły, się szybko dogadaliśmy.
1: Kornelia Ignerska wraca po 5 latach ze Stanów Zjednoczonych. Co nam może wnieść do MUKS-u?
0: No na pewno bardzo duża etyka pracy, bardzo ambitna dziewczyna, którą też znam od dziecka, bo zdobywała ze mną medale między innymi w juniorkach Mistrzostwa Polski U17. Po tym sezonie wyjechała na kilka lat do Stanów Zjednoczonych, ale na tamtym etapie ona już była wprowadzana jako bardzo młoda, ja ją wprowadzałem do pierwszej ligi, więc ją też bardzo, bardzo dobrze znam. Jak tylko pojawiła się taka okazja, żeby się dogadać, to po prostu zrobiliśmy. Myślę, że duży czynnik tutaj, który pozwolił w tym jakby spiąć ten cały temat, to była ta nasza jakby wcześniejsza współpraca. od młodziczek właściwie do juniorek, gdzie Kornelia też była między innymi u mnie w klasie sportowej, trenowała i potem w szkole mistrzostwa sportowego tutaj. I myślę, że ten jakby fakt, że my się znamy bardzo dobrze, mi się zawsze z nią dobrze współpracował, bo to jest zawodniczka taka, która bardzo mocno gra też dla zespołu, bardzo solidnie pracuje w obronie i to wszystko jakby spowodowało, że w miarę szybko się dogadaliśmy i udało się również ten temat dopiąć.
1: MUX od wielu lat z zawodniczkami, kadrowiczkami młodymi stoi. Która z młodych zawodniczek może być sportowym odkryciem tego sezonu?
0: No myślę, że kilka takich zawodniczek jest, które między innymi stanowiły o sile w zeszłym sezonie naszych juniorek. Kilka fajnych, utalentowanych dziewczyn, które z jednej strony trafiają do zespołu seniorskiego i na pewno to będzie dla nich duże wyzwanie, ale również mają na tyle dużo w sobie potencjału, że ja mocno wierzę w to, że sobie po prostu poradzą, zrobią dzięki temu duży progres, a moją rolą jest jakby wprowadzić je na te parkiety pierwszoligowe, dać szansę, pracować każdego dnia cierpliwie, bo to jest jakby klucz. I wierzę w to, że kilka tych właśnie dziewczyn, między innymi z roczników 2.8, 2.9, no mocno pomoże nam tutaj, choć na pewno nie będzie to łatwy proces, bo to wielokrotnie przerabialiśmy, że te młode dziewczyny troszeczkę jednak się tutaj zderzają z jakąś tam ścianą, tak? I trzeba zaznaczyć tutaj też to, że poza Alicją Schlosser, Martą Dymą, w większości ten zespół można powiedzieć, że jest zbudowany, można powiedzieć, że od nowa, ponieważ było kilka odejść do innych klubów, głównie do ekstraklasy i w to miejsce pojawią się zawodniczki, które były szkolone w juniorkach, czy nawet w kadetkach, więc tutaj będziemy to opierali znowu o młode, utalentowane zawodniczki. To może nie jest nic nowego, ale chyba...
1: Ja mam wrażenie, że tak się dzieje co roku.
0: No ale taki jest plan, taka jest filozofia, więc tu nic nowego jakby nie odkryję. Natomiast trzeba tutaj dodać, że część tych zawodniczek, poza jakimiś epizodami z różnych oczywiście przyczyn, no nie miała możliwości nawet trenować z pierwszym zespołem. Już nie mówię o tym, żeby grać jakieś ważne minuty czy większe minuty. Więc to będzie na pewno dla nas wszystkich wyzwaniem. Ale na pewno sobie z tym dobrze poradzimy, bo też jako koordynator grup młodzieżowych akurat w zespole juniorek w zeszłym sezonie troszeczkę bardziej byłem aktywny i więcej czasu spędziłem przy tej drużynie. Także znam te wszystkie zawodniczki, nie chcę wymieniać tutaj z nazwiska, bo jest ich naprawdę kilka. Przekonacie się Państwo, że to są fajni ludzie, a przede wszystkim osoby, w które warto inwestować i z którymi warto pracować.
1: No dobrze, to ja jeszcze pociągnę ten temat młodzieżowy, bo jest jedno pytanie, o którym też już po części trener dał odpowiedź wcześniej, o tym, że co sezon jest taka sytuacja, że potem te młode dziewczyny jadą na kadry. Często one są albo zmęczone, albo gdzieś, nie daj Boże, zdarzają się kontuzje. Jak uniknąć teraz tych takich sezonowych perturbacji, jeśli chodzi o ten czas kadrowy dla młodych dziewczyn?
0: Przede wszystkim mamy pełne tutaj zabezpieczenie w sztabie, bardzo dobrą i nową zresztą współpracę z Centrum Medycznym. Przy zespole będzie pracować i oczywiście asystent, trener Łukasz Ulchurski, trenerka przygotowania motorycznego Karolina Januszewska, będą pracować fizjoterapeuci, więc pod tym względem jest pełne zabezpieczenie i tutaj w porozumieniu ze sztabem, wspólnymi ustaleniami będziemy decydowali o tym, jak ten okres przygotowawczy ma wyglądać, szczególnie pod kątem indywidualnym. Głównie tutaj chodzi o zawodniczki, które brały udział w przygotowaniach do Mistrzostw Europy, czy w tych Mistrzostwach Europy zagrają, bo takie zawodniczki, tak jak Lena Koralewska, w tej chwili właśnie są bezpośrednio przed startem w Mistrzostwach Europy, więc tu na pewno odpowiedni okres tego, żeby mogły odpocząć, żeby mogły się odbudować. I dopiero potem będą stopniowo wracały do treningów, tak jak mówię, w porozumieniu z całym sztabem. Jest jeszcze jedna zawodniczka, która pojedzie na Mistrzostwa Europy Młodzieżowe U16. Natomiast nie mogę na razie mówić tutaj nazwiska, bo to pewne rzeczy jeszcze nie są jakby do końca dograne. A poza tym klub stopniowo wiem, że dodaje na na mediach społecznościowych zawodniczki.
1: Nie będziemy zawierać roboty.
0: Tak, z nami zostają, więc jeszcze nie mogę, nie mogę po prostu głównie z tego względu o wszystkich mówić, ale tak, tak, no to nie martwię się kompletnie tym. Jedyny może, jaki to jest mini problem, to to, że część tych zawodniczek po prostu troszeczkę później dołączy do zespołu, do przygotowań. Ale myślę, że sobie tutaj świetnie poradzę i też się wprowadzimy odpowiednio, stopniowo, żeby nie było tutaj żadnych problemów.
1: A jest jakaś pozycja na boisku, na parkiecie, która gdzieś przed sezonem spędza panu sens powiek?
0: Powiem w ten sposób. No cały czas... Może szukamy, to nie jest najlepsze słowo, ale jesteśmy w trakcie dogrywania zawodniczki na pozycję 5 wysokiej. To temat generalnie w polskiej koszykówce, który się przewija cały czas, to nie tylko, że my mamy z tym problem. Tych dziewczyn po prostu wysokich jest mało. A niestety po decyzji, gdzie ogłoszono, że ja będę pierwszym trenerem, i pierwsze spotkania zaczęły się odbywać z zawodniczkami. No Eliza Łakoma, która wiele lat grała na tej pozycji, no zdecydowała, że zawiesza buty na kołku, że jest zmęczona jakby troszeczkę i musi tutaj poszukać odpoczynku. I od tego momentu zaczęliśmy szukać zawodniczki, która też będzie mogła grać na tej pozycji, która będzie miała doświadczenie, która będzie mogła nam pomóc. No ten proces cały czas trwa, powiem w ten sposób. Jeżeli się uda doprowadzić to wszystko do pozytywnego końca, to będzie niespodzianka, ale naprawdę nie mogę w tej chwili o niej mówić. Natomiast no, ten cały czas, te 2 miesiące walczymy, chcemy tutaj dobrać też wysoką zawodniczkę. Oczywiście mamy fajne młode dziewczyny, natomiast chcielibyśmy jednak, żeby takie wsparcie na tych pozycjach 5-4 w postaci kogoś, kto grał już na wyższym poziomie i który ma odpowiednie doświadczenie, żeby po prostu było, bo to dla tych młodych też dobrze, żeby ich jakby zupełnie nie rzucać na głębokie wody, ale nawet jeżeli się tak nie stanie, to sobie poradzimy. Mhm. Mamy takich ludzi, że po prostu dostaną więcej szansy i będziemy musieli to wspólnie dźwignąć.
1: Wspomnieliśmy przed rozmową, że 17 sierpnia, już tradycyjnie można powiedzieć, ruszają przygotowania do sezonu. Co jest najważniejsze w tych przygotowaniach dla trenera?
0: Najważniejsze? Zdecydowanie to, żeby byli wszyscy zdrowi. Na pewno jest to powiązane z tym, żeby zawodniczki przyjechały dobrze przygotowane już na pierwszy trening. Plany zostały już dużo wcześniej przez trenerkę przygotowania motorycznego rozesłane do wszystkich zawodniczek, także wiedziały, w jaki sposób mają się do tego okresu przygotowawczego indywidualnie przygotowywać. Więc po pierwsze, przygotowanie odpowiednie od pierwszego dnia i zdrowie. To są dwie rzeczy kluczowe. Dzięki którym, jeżeli będziemy sobie tam spokojnie pracowali, mamy to wszystko już poukładane właściwie na 1,5 miesiąca do momentu startu rozgrywek, włącznie z turniejami, ze sparingami, z grami kontrolnymi i tak dalej, jest wszystko ułożone, to będzie dobrze. No.
1: Mocni sparing partnerzy się szykują?
0: Myślę, że to jest takie zróżnicowane. Też ciężko w tej chwili powiedzieć na tym etapie, kto naprawdę bardzo dużą siłą dysponuje, bo nie znam w 100% wszystkich zespołów, jakie tam zmiany zachodziły.
1: Ale to będzie pierwsza liga?
0: Tak, tak, pierwsza liga. Były tam pomysły, żeby ewentualnie nawet gdzieś tam telefony 2 czy 3 były z zespołów ekstraklasowych, włącznie z zaproszeniem na turniej. Natomiast uważam, że w tym przypadku, dla takiej młodej drużyny, którą będziemy mieli, granie z drużynami z ekstraklasy już w pełnym składzie, czyli z zawodniczkami zagranicznymi, no nie miałoby to sensu ani dla nas, ani myślę dla drugiej strony, więc grzecznie podziękowaliśmy i tu się skupiliśmy na zespołach pierwszoligowych, gdzie pewnie też częściowo te mecze rozegramy gdzieś tam w układzie U19 naszego, żeby sobie troszeczkę tym wszystkim rotować, żeby też te dziewczyny jako juniorki starsze miały możliwość zagrania we wrześniu, ale mamy to wszystko ułożone od pierwszego do trzeciego weekendu września, już dogadane, więc tylko i wyłącznie trzeba się spotkać i zacząć dobrze pracować.
1: Koniec września to pierwszy mecz już wyjazdowy. W co realnie celujecie w tym sezonie?
0: No tak jak zawsze, ja tutaj ostrożnie nie będę mówił, że jesteśmy tutaj potęgą i tak dalej. Zawsze wiadomo, wierzę w zawodniczki, natomiast realnie patrząc, no playoff, tak? Playoff, żeby był spokój, to myślę, że jest do zrealizowania, tak jak wielokrotnie rozgrywki pokazywały, nawet czasem wychodząc gdzieś z jakiegoś niższego miejsca, można sporo namieszać. Kluczowe będzie to, żebyśmy byli niewygodni dla wszystkich naszym stylem gry i do tego trzeba doprowadzić. No zobaczymy, myślę, że więcej będzie też można powiedzieć po pierwszych sparingach, tak? Mhm. Jak to wygląda, bo będziemy znali wtedy i składy drużyn przeciwnych i jak my, powiedzmy, na tle tych drużyn wyglądamy, chociaż wiadomo, że czy sparingi, czy turnieje w okresie przygotowawczym, to jest jakaś wiedza, jakiś wyznacznik, ale to też nie jest tak, że to można od razu powiedzieć, na jakim miejscu się skończy, powiedzmy, sezon, tak? Ostrożnie, bardziej ja zawsze to mówię, my musimy koncentrować się na każdym kolejnym treningu, tak? To tak często trenerzy mówią, ale taka jest prawda, szczególnie z młodymi ludźmi. Bo czasami ten mecz może być lepszy, gorszy, ale trzeba następnego dnia wyjść na parkiet i dalej robić swoją robotę, tak? Nie zwieszać głowy, tym bardziej jeżeli mamy w składzie młode, ambitne dziewczyny, które chcą się rozwijać, to nie ma innej drogi. To jest tylko proces, to jest etyka pracy, dyscyplina każdego dnia i w to wierzę, jeżeli to wszystko zafunkcjonuje, plus dopiszę zdrowie, to będzie dobrze.
1: No do tego zdrowia dla całego zespołu i każdy z koszykarek osobna, no i tej niespodzianki, która dobrze by było, gdyby się wydarzyła. Życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Państwa i moim gościem był dziś Maciej Brudziński, trener koszykarek Broder MUX Poznań. Ja też się żegnam.
2: Hartowo na sportowo. Radio Emaus.

0: może powstrzyma.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego biskupem Karagandy w Kazachstanie. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nabierają tempa w Seulu i w Polsce. Pieszo z Maastricht do grobu świętego Piotra. Holenderska pątniczka przebyła samotnie 2800 kilometrów. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
3: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
2: Także dziś, jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
4: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Vatican News.
2: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
5: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
6: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
2: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
3: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
5: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
6: Chyba Maryję warto zaprosić do tej rozmowy o sensie.
7: Ale przede wszystkim Boga Ojca.
6: Bo to On widzi sens wszystkiego. Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego razem z nami ponownie. Pani Aniu, sens życia to jest taki temat kaliber duży. Nieprosty.
7: Witam serdecznie. Rzeczywiście wielu ludzi zmaga się z tym, po co ja żyję na świecie. Nieraz są takie sytuacje, które usprawiedliwiają to pytanie. O sensie życia ksiądz prymas najwięcej mówił do młodzieży, do młodych ludzi. Mówił kiedyś taki dialog z Chrystusem Eucharystycznym, jak Chrystus mówi do człowieka, mówi, że jesteś niegodny. Jak to jesteś niegodny? To mój Ojciec ciebie chciał. To o tobie rozmawialiśmy w Radzie Trójcy Świętej, kiedy cię jeszcze na świecie nie było. Jesteś naszym umiłowaniem. I mówił, że żeby zrozumieć sens życia, trzeba sięgnąć daleko, do myśli Bożej. Miał na myśli tutaj przede wszystkim to, że człowiek na ziemi nie jest przypadkiem. Nie jest kimś niechcianym, nie jest ciężarem za kogoś. Że każdy z nas jest owocem miłości Boga. A wystarczy, że popatrzymy na siebie. Każdy człowiek jest inny. I to nie tylko z tych ludzi żyjących teraz. Te miliardy, miliardy ludzi. Człowiek się nie powtarza. Pani... Bo nie powtarza się ta mądrość Boga. I to jest podstawa, to jest sens. Chciał nas Bóg. Bóg znał nasze imię jeszcze zanim przyszliśmy na świat.
6: Często jest trudno uwierzyć w te słowa, które pani mówi, że Pan Bóg mnie chciał, że nie jestem na tym świecie przypadkowo. Może na tym się na razie zatrzymajmy. To naprawdę tak jest, że my tu nie jesteśmy przypadkiem?
7: Z pomocą tutaj przychodzi nam wiara. Życie bez wiary, bez odniesienia do Boga, właściwie jest życiem bez adresu, bez oparcia, bez fundamentu. I wtedy trudno odpowiedzieć na pytanie, po co żyje człowiek? Pamiętam taki moment, kiedy mi się wszystko zachwiało po śmierci księdza prymasa. I tak szłam akurat wtedy w procesji, w uroczystość Serca Jezusowego, za Najświętszym Sakramentem i sobie myślę, właściwie po co ja żyję? I jakby mi się wyświetliła taka odpowiedź z katechizmu. Człowiek żyje po to, żeby Pana Boga znał, miłował i wiernie Mu służył.
6: Prosta odpowiedź.
7: Mam po co żyć, żeby Boga znać, miłować i Jemu służyć. Ale jak znaleźć ten sens bez wiary, nie wiem. Nie wiem, nie umiałabym go znaleźć.
6: Jeżeli mówimy o sensie, pani też powiedziała o tym, myślę, że to jest doświadczenie dzisiaj też wielu osób. Czuje się nieużyteczne i wielu ludziom, czy to starszym, czy takim, którzy przebywają w szpitalach, może nie mogą w danym momencie pracować, świat powie, jesteś nieużyteczny i oni mogą wtedy poczuć, to może ja jestem ciężarem dla moich bliskich, może ja jestem ciężarem dla tego świata, może lepiej, żeby mnie tu nie było. Co ksiądz prymas powiedziałby takim osobom?
7: Osobom, którym wydaje się, że już są nieużyteczne wtedy, kiedy nie mogą pracować, ksiądz prymas odpowiedziałby zapewne, że życie ludzkie ma sens nie przez to, ile wypracujemy, ale przez to, że jesteśmy, przez to, że chciał nas Bóg, przez to, że idziemy do Boga. A wydaje mi się, że powiedziałam tak, że bez wiary to nie widziałabym sensu życia, że każdy człowiek ma wszczepioną w sercu to pragnienie Boga, nawet nieuświadomione. Ten instynkt życia. Instynkt życia to jest pragnienie więzi z Bogiem, bo On jest życiem. I widzimy to w jakichś plemionach, które nie znały jeszcze Boga prawdziwego, a każde plemię miało jakieś odniesienie do sił wyższych. Szukało czegoś poza kręgiem naszego ludzkiego życia. Dlatego sens życia człowieka jest w tym, że jesteśmy, w tym, że Bóg nas chciał. A cierpienie, mówił to ksiądz prymas często do chorych, cierpienie ma ogromny sens. Przypominał to, co też święty Maksymilian mówił do tych, którzy byli chorzy w jego wspólnocie, że wy jesteście na pierwszej linii frontu. Cierpienie oddane Bogu ma najgłębszy sens. Zawsze tak sobie myślę, 30 lat Pan Jezus uświęcał codzienność. 30 lat uświęcał pracę. 3 lata nauczał. A zbawienie przyszło głównie w 3 dni Jego męki.
6: W tym cierpieniu.
7: Cierpienie dla nas ludzi, nie ukrywam, pozostaje tajemnicą. Że skoro Bóg stał się człowiekiem, spodziewalibyśmy się, że On teraz zlikwiduje cierpienie i w ten sposób zlikwiduje skutki grzechu pierworodnego. A On to cierpienie bierze na siebie. On w to cierpienie wchodzi. To jest tajemnica. Myślę, że zrozumiemy ją dopiero po tamtej stronie. Dlatego tak naprawdę tylko z Bogiem możemy zrozumieć i udźwignąć cierpienie.
6: Dzisiaj w naszym myśleniu czasami pojawia się takie coś, że o życiu, które dopiero się zaczyna, myślimy jako o ciężarze, którego rodzice nie będą w stanie udźwignąć. Ksiądz prymas bardzo mocno mierzył się z tematem, który także dzisiaj jest niestety aktualny, z tematem aborcji. Co zrobić, żeby zobaczyć tę wartość życia? Żebyśmy my też, jako ludzie wierzący, potrafili stanąć w obronie tego życia, bo ksiądz prymas był tutaj bezkompromisowy.
7: Żeby stanąć w obronie życia, to przede wszystkim trzeba uznać, że ta maleńka kruszyna w łonie matki już jest człowiekiem, że z niej nie wyrośnie słoń ani tygrysek. Z tego maleństwa wyrośnie człowiek i on w zalążku już ma wszystkie cechy człowieka. Bo często kobietom się wydaje, ja mam prawo do mojego ciała. Tak, ale to maleństwo we mnie też ma prawo do życia. Ono jest odrębnym bytem. I w imię mojego szczęścia nie mam prawa uśmiercić tego bytu. Ksiądz prymas mówił, co może człowiek zrobić wobec nienarodzonego człowieka. Może przerwać jego dzieje, ale go nie unicestwi. Bo skoro człowiek zaczął istnieć, już będzie istniał zawsze. I ten człowiek w Bogu, to życie, które się zaczęło, które ma moc Boga, będzie żył jako człowiek. I mówi ksiądz prymas wstrząsająco, i stanie kiedyś w obliczu Boga wobec tych, którzy przerwali jego dzieje, wobec lekarza, wobec matki, i odważnie mówił, to jest zabójstwo. To się nazywa aborcja, ale to jest zabicie człowieka. Dlatego przestrzegał, że nikt nie ma prawa, tylko Bóg. I nikt nikomu nie ma prawa na to pozwolić. Gdyby ktoś nadał takie prawo, nie wolno z tego prawa korzystać. Bo prawo to jest przeciwko prawu Bożemu. Nie zabijaj. W imię czego byli sądzeni hitlerowcy, przestępcy II wojny światowej? Prawo ich cywilne nakazywało im zabijać. Nie zabijaj, jest prawem naturalnym, jest prawem Bożym. I ono jest najważniejsze, które po prostu stawia nas na baczność wobec drugiego człowieka, nawet najsłabszego. Ksiądz prymas mówi, choćby był przestępcą, choćby leżał w błocie, nie przestaje być człowiekiem, bo w tym błocie Bóg zgubił najcenniejszą perłę swojej miłości. Błoto można oczyścić, a perła zostanie.
6: To teraz może zadam trudne pytanie, ale mogą słuchać nas też takie osoby, które w swoim życiu mają za sobą no właśnie to zabójstwo, czyli aborcję. Czy są rodzicami takiego dziecka, czy byli też w rodzinie i nie sprzeciwili się tej sytuacji? Dla takich osób jest nadzieja? Jest powrót do miłości, do Boga?
7: Bóg jest miłosierdziem. Dla każdego jest powrót do Boga. Teraz z taką szczególną pomocą, zwłaszcza dla matek, które często nie mogą sobie poradzić z tym problemem poaborcyjnym. Taka moja koleżanka ze studiów mówiła mi, wiesz, nie mogę sobie poradzić, bo to dziecko krzyczy za mną. I wtedy pomogła mi pójść do spowiedzi i to, że tak powiem, w dużej mierze złagodziło ten jej ból. A więc modlitwa, relacja z Bogiem, relacja z tym dzieckiem, które żyje w Bogu, żeby wybaczyło, że nie było mu dane przyjść na świat. Ale też teraz takim ważnym sposobem na tą mękę jest adopcja dziecka poczętego, bardzo powszechna w Kościele. Kiedy się bierze pod opiekę jakieś dziecko, które jest w takim niebezpieczeństwie, i modli się przez 9 miesięcy za to dziecko, żeby się urodziło. Albo pomóc komuś, kto ma podobny problem. Modlić się nie tylko za dziecko, o którym nie wiemy, tak jak w tej adopcji poczętego dziecka, ale nieraz za to dziecko, o którym wiemy w naszym najbliższym otoczeniu. No ale przede wszystkim wiara, że Bóg jest Ojcem życia. I Bóg jest w stanie wszystko przebaczyć. Kobiety najczęściej popełniają ten grzech w nieświadomości. Nie mają świadomości, że to jest zbrodnia, że to jest zabicie człowieka. Wydaje się, to jest rozwiązanie mojego problemu. Ale gdyby wiedziały, że to już jest człowiek, myślę, że przynajmniej połowa kobiet nie odważyłaby się na to.
6: To może potrzeba nam większej odwagi lekarzy, większej odwagi naukowców, żeby mówili, jak jest naprawdę, a nie nazywali dziecko, które jest w łonie mamy, ziarenkiem, fasolką czy płodem.
7: Tak, potrzeba odwagi właśnie tych, którzy o tym decydują, ale też potrzeba takiej odwagi społecznej, kiedy widzimy, że ktoś się łamie. Umieć to powiedzieć, bo był taki czas, moja koleżanka, która była ginekologiem, musiała zmienić specjalność, bo nie chciała robić aborcji, ale była świadkiem, jak przy gabinetem siedziały kobiety i mówiły różaniec, żeby się zabieg udał, bo to się nazywało zabiegiem. I często właśnie ten dramat, ta zbrodnia wynika z nieświadomości. Głośne są słowa tych kobiet, które domagają się tej wolności dla nas kobiet, a zapominają o tym, że uderzają w wolność człowieka, którego nosimy. Poza tym myślę, że jest to największe wynaturzenie kobiety, bo kobieta jest przez Boga stworzona do przekazywania życia. Żaden mężczyzna nie urodzi dziecka. Jest to naprawdę wyposażenie od Boga. Kobieta jest stworzona, żeby być matką. I odwrócenie tego powołania, tej misji, tej istoty kobiecości jest strasznym dramatem dla kobiety. Modlitwa za te kobiety, pomoc im, bo czasami opinia, czasami lęk przed oceną innych ludzi, czasami, no niestety, pokusa wygodnictwa zwycięża, a zapomina się o tym, że to już jest człowiek.
6: Co ksiądz prymas powiedziałby takiej kobiecie, która się waha? Jak próbowałby ją przekonać do tego, żeby to dziecko, które jest w niej, żeby mogło żyć, żeby nie miała wątpliwości, że to jest najcenniejszy Boży dar?
7: Przede wszystkim starałby się otoczyć ją opieką. Jako jeden z pierwszych ksiądz prymas zadbał o to, żeby w archidiecezji warszawskiej był dom samotnej matki, żeby ta matka, nieraz wykluczona z domu, z rodziny, mogła gdzieś spokojnie urodzić, a nawet potem oddać dziecko do adopcji. Teraz są jeszcze okna życia. Powiedział, żeby przede wszystkim broniła się przed skrwawieniem swojego serca, swojego macierzyństwa, swojej matczynej istoty. Broniłby nie tylko tego dziecka, które jest w niej, ale broniłby samej tej kobiety, żeby obronić jej godność. I na pewno radziłby jej, żeby zaufała Bogu, że Bóg przyjdzie z pomocą, że jeżeli wychowała dwoje, to wychowa jeszcze jedno.
6: Myślę też o ojcach, którzy też są w tym doświadczeniu i często mówi się o tym, że potrzeba jest ze strony mężczyzn odpowiedzialności za rodzinę, za dom. Czy możemy powiedzieć, że takim sensem życia dla mężczyzny może być ta odpowiedzialność za życie, które się poczęło?
7: Tak, ksiądz prymas mówił, tak jak dla matki sensem jej istoty jest macierzyństwo, tak dla mężczyzny ojcostwo. To jest dopiero dojrzałość. Czy ojcostwo fizyczne, czy ojcostwo duchowe, ale ojcostwo. I do kapłanów ksiądz prymas mówił, nie bójcie się być ojcami, bo niektórzy się boją i biorą tylko to powiedzenie, nikogo nie nazywajcie waszym ojcem. A w tym powiedzeniu chodzi o to, że każde ojcostwo jest z Boga, że człowiek nie może sobie przypisać tej ogromnej wartości, bo całe to twórcze ojcostwo pochodzi z Boga. Ale odcięcie się od ojcostwa jest ogromnym zubożeniem człowieczeństwa. Tak jak od macierzyństwa kobiety, tak od ojcostwa mężczyzny. Bardzo potrzebna jest ta odpowiedzialność, że kobieta nie jest tylko przedmiotem użycia, nie jest zabawką, że to jest odpowiedzialność wobec Boga. Odpowiedzialność

0: to Pan Bóg dał jasną odpowiedź.
1: Tak, myślę, że przede wszystkim prosić Boga, prosić Matkę Bożą, która nam przybliżyła niepojętego Boga, który wydaje nam się daleki, prosić Chrystusa właśnie o światło, o takie przekonanie, że jeżeli nikomu nie jesteśmy potrzebni, to zawsze jesteśmy potrzebni Bogu. Jeżeli nam się wydaje, że nikt nas nie kocha, kocha nas Bóg i to miłością tak ogromną, że swojego Syna wydał na mękę, swojego Syna przysłał na świat, żebyśmy my mogli żyć. Czasami popatrzenie na krzyż, na tą miłość Boga do nas, przywraca sens życia. Modlitwa, zawołanie do Boga. Często ludzie udręczeni nałogami, czy ludzie nieuleczalnie chorzy, którzy się zwrócą do Boga, odnajdują ten sens życia. Jest to też wyzwanie dla otoczenia, żeby przy takich ludziach stanąć, nie zostawić ich samych, bo Bóg działa też przez ludzi i cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, żeby nikogo nie potępić, nie zostawić bez opieki. Jesteś samotny, nieuleczalnie chory, w bloku, w kamienicy, nie zostawić tylko urzędom, ale odwiedzić takiego człowieka, zainteresować się, może zrobić zakupy, może chwilę porozmawiać. To jest też nasza odpowiedzialność.
2: I to są bardzo ważne słowa. To, o czym dzisiaj mówiłyśmy, to wszystko jest nasza odpowiedzialność i w tym sensie losy świata i każdego z nas są w naszych rękach. Tymi rękami możemy zmieniać świat.
1: Tak, tymi rękami i sercem. Sercem, które ufa Bogu i które kocha ludzi.
2: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego była razem z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
3: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
4: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 13. Jesteśmy w mieście Antiochii, w miesiącu lipcu 23 roku po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Miasto to zwano Królową Wschodu, bo było najpotężniejszym po Rzymie, chociaż nie najludniejszym z miast ówczesnego świata. Było to przed południem. Galera kupiecka, którą podróżował Ben Hur, opuściwszy modrawe wody Morza Śródziemnego, wpływała do ujścia rzeki Orontes. Skwar był wielki, a przecież wszyscy podróżni, nie wyłączając Ben Hura, opuściwszy kajutę, stali na pokładzie. Przebyte 5 ciężkich lat zmieniło młodego Żyda w dojrzałego mężczyznę, a chociaż nosił suknię z białego płótna, osłaniającą jego kształty, to jednak łatwo było dostrzec, że był niezwykle pięknej budowy. Przeszło godzinę stał w cieniu żagli, a kilku podróżnych jego narodowości na próżno próbowało nawiązać z nim rozmowę. Odpowiadał na pytania po łacinie w sposób poważny i godny, a czystość jego wymowy, skromność i dworne obejście pobudzały ciekawość słuchających. Galera, zatrzymawszy się w jednym z portów Cypru, zabrała stamtąd Żyda podeszłego już w latach. Jego ujmująca powierzchowność zachęciła Ben Hura do zadania mu kilku pytań, na które odpowiedział w sposób wzbudzający zaufanie. Wnet też nawiązała się między nimi ożywiona rozmowa. Gdy galera wpłynęła w Zatokę Orontesu, spotkała się z dwoma innymi statkami, które równocześnie wpływały na wody rzeki. Mijając się, oba statki wywiesiły mnóstwo małych chorągiewek żółtego koloru, jakby na znak powitania. Podróżni dziwili się tym znakom i robili najrozmaitsze przypuszczenia. Gdy wreszcie jeden z nich zapytał owego sędziwego Żyda, co by te chorągiewki mogły oznaczać, odpowiedział: flagi te nie oznaczają narodowości, ale są godłem właściciela tych okrętów. Czy posiada dużo galer? Bardzo dużo. Czy znasz go? Łączyły mnie z nim niegdyś interesy. Żyje on w Antiochii, mówił dalej Hebrajczyk z właściwą sobie powagą. Bogactwa jego zwróciły nań uwagę, a to, co o nim mówią, nie zawsze jest dla niego życzliwe. Niegdyś żył w Jerozolimie książę pochodzący z starożytnego domu Hurów. Książę ten był kupcem i miał zmysł do handlu. Stał na czele wielu przedsiębiorstw rozgałęzionych aż po krańce wschodu i zachodu. Po wielkich miastach zakładał filie, a jedną z nich w Antiochii zarządzał wierny i stary sługa domu Hurów, Simonides, który mimo greckiego nazwiska był Izraelitą. Pan domu, głowa rodu, utonął na morzu, ale interesy szły dalej pomyślnie, gdy nagle pan nowym nieszczęściem dotknął tę rodzinę. Jedyny jeszcze niedorosły syn księcia wykonał zamach na życie prokuratora Gratusa na jednej z ulic Jerozolimy, a gdy się zamach nie udał, znikł na zawsze. Rzymianie wywarli zemstę na całym domu. Pałac opieczętowano i gnieżdżą się w nim gołębie. Skarby zabrano tak jak wszystko, co było własnością Hurów. Tym więc sposobem prokurator przyłożył złoty plaster na swoją ranę. Było się czym zaiste wyleczyć. Słuchający roześmiali się, a jeden z nich rzekł: to znaczy, że majątności zatrzymał dla siebie? Tak mówią, odparł Żyd. Opowiadam rzecz, jak ją słyszałem, ale dla dopełnienia dodaję, że Simonides, ów zastępca księcia w Antiochii, wkrótce potem otworzył handel na własną rękę, idąc za przykładem dawnego pana. Posyłał karawany do Indii, a jego galery tworzą prawdziwie królewską flotę. Mówią, że mu się wszystko udaje. Jeśli traci wielbłądy, to ze starości. Jego okręty nie toną nigdy, a gdyby rzucił wiór w rzekę, wnet wypłynęłaby sztabą złota. Od jak dawna się to dzieje? Z jakie 10 lat. Mówią, że prokurator zajął tylko tę część mienia książąt, która była pod ręką, jak konie, bydło, domy, posiadłości, galery i inne dobytki. Pieniędzy zaś nie odnaleziono, chociaż musiały być znaczne sumy. Co się z nimi stało, pokrywa niezbadana tajemnica. Nie dla mnie, rzekł z ironią jeden z podróżnych. Rozumiem cię, odpowiedział Żyd. Inni przypuszczali to samo, a ogólnym mniemaniem jest, że owe skarby są podstawą majątku Simonidesowego. Prokurator podziela lub podzielał tę wiarę, bo dwa razy w ciągu 5 lat kazał uwięzić kupca i brał go na tortury. Juda chwycił z całej siły linę, na której się opierał. Mówią, ciągnął dalej opowiadający, że w ciele tego człowieka nie ma ani jednej całej kości. Ostatni raz widziałem go siedzącego w krześle i obłożonego poduszkami jak kalekę. Więc tak straszliwe przechodził męki, zawołało kilka osób. Żadna choroba nie zdołałaby takiego wytworzyć kalectwa, a przecież cierpienie nie wywarło na nim żadnego wrażenia. Nic więcej nie wyznał, jakże wszystko, co posiada, jest jego prawną własnością, której godziwie używa. Od jakiegoś czasu prześladowanie ustało. Pozwolenie na handel otrzymał z podpisem samego Tyberiusza. Musiał się dobrze opłacić, ręcze. Te okręty, które widzieliście, należą do niego. Mówił dalej Żyd, puszczając mimo uszu poprzednią uwagę. A ich wioślarze mają w zwyczaju witać się żółtymi flagami, co ma znaczyć, mieliśmy szczęśliwą podróż. Na tym skończyło się opowiadanie. Gdy okręt pruł już fale rzeki, Juda rzekł do Żyda. Jak nazwałeś tego, który był panem Simonidesa? Zwał się Ben-Hur i był księciem Jerozolimy. Co się stało z książęcą rodziną? Chłopca wysłano na galery, gdzie prawdopodobnie marnie zginął, bo rzadko kto dłużej jak rok pracuje wiosłem. O wdowie i o córce nic nie słyszałem. Ci, którzy może wiedzą, co o nich, nie chcą o tym mówić. Uważam za wielce prawdopodobne, że zmarły w jakim podziemnym lochu. Juda zbliżył się do steru, tak pogrążony w myślach, że nie patrzył ani na piękne wybrzeże rzeki, zasiane sadami słynnych syryjskich drzew owocowych, ani na pyszne wille ocienione winogradem, równie piękne jak te, co wieńczą dzisiejszy Neapol. Nie widział również przepływającej floty, nie słyszał śpiewów i okrzyków wioślarzy, bądź witających, bądź żegnających ojczyste wybrzeże. Niebo lśniło najcudowniejszym słońcem, a jego upalne promienie złociły ziemię i wodę. Nigdzie cienia, oprócz jego duszy. Nareszcie zarzucono liny, wstrzymano wiosła. Podróż się skończyła. Ben-Hur zbliżył się do sędziwego Żyda i rzekł: przebacz, że cię na chwilę zatrzymam, nim się pożegnamy. Podróżny skłonił głowę w milczeniu. Opowiadanie o kupcu bardzo mnie zaciekawiło. Zdaje mi się, że go nazwałeś Simonidesem. Tak, jest Żydem, mimo greckiego nazwiska. Chciałbym go poznać, a nie wiem, gdzie go szukać. Nieznajomy spojrzał bystro w oczy mówiącemu i rzekł: chcąc ci oszczędzić zawodu, wolę ostrzec, że Simonides nie pożycza pieniędzy. Ja również nie pożyczam ich nigdy, odparł Ben, śmiejąc się z domyślności podróżnego, który spuścił głowę w zamyśleniu i odrzekł po chwili: można by słusznie mniemać, że najbogatszy kupiec w Antiochii mieszka odpowiednio do swego stanu. Tymczasem tak nie jest. Aby odnaleźć jego mieszkanie, idź wzdłuż brzegu rzeki, aż do tego tam mostu. Przy nim bowiem mieszka Simonides w domu, który stanowi niejako skarpę podpierającą łuki mostu. Sądzę, że nie zabłądzisz. Dziękuję ci. Pokój ojców naszych niechaj będzie z tobą. I z tobą. Dwaj tragarze, obładowani bagażami Ben-Hura, czekali na wybrzeżu jego rozkazów. Do cytadeli! Zawołał, a rozkaz ten zdradził jego wojskowe stanowisko. Dwie wielkie ulice, krzyżujące się pod kątem prostym, dzieliły miasto na 4 równe części. Tam, gdzie się zbiegały, stała wielka budowla zwana Nimfeum. Ben-Hur dziwił się jej wspaniałości, chociaż przybywał wprost z Rzymu. Na prawo i na lewo wznosiły się pałace, wzdłuż których biegły chodniki marmurowe rozmaitej szerokości, gdyż jedne były przeznaczone dla jezdnych, inne dla pieszych lub bydła. Dach ocieniał całą drogę, a liczne wodotryski, szemrząc wesoło, zmniejszały upalne gorąco. Ben-Hur, któremu nie schodziła z myśli historia Simonidesa, nie był usposobiony do podziwiania tego widoku. W pewnej chwili zmienił nagle poprzednie postanowienie i rzekł do tragarzy: Nie udam się dziś jeszcze do Cytadeli. Zaprowadźcie mnie raczej do gospody, najbliżej mostu wiodącego do Seleucji. W chwilę później znalazł się Ben-Hur w starej, obszernej gospodzie na rzut kamienia oddalonej od mieszkania Simonidesowego. Noc całą spędził na dachu, pełen radosnej myśli. Teraz nareszcie usłyszę coś o moim domu, matce i małej, drogiej Tirzy. A jeśli jeszcze żyją na tej ziemi, muszę je odszukać.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Różaniec śpiewany. Tajemnice radosne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Płynność zamiast stresu. Kultura zamiast brawury. Włącz Bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, Wywiad z człowiekiem. Dzień dobry. Wielu z nas potrzebuje w życiu przemiany. Te audycje Wywiad z człowiekiem są o czymś. To są audycje o ludzkim życiu i o tym, że to życie raz zawsze jest cenne, a dwa może się zmieniać. Dziś moim gościem będzie pan Krzysztof, który przeszedł przez alkoholizm, więzienie i dziś jest wolny, nie tylko fizycznie, ale duchowo wolny i szczęśliwy. Tej życiowej i duchowej przemiany dziś pan Krzysztof da swoje świadectwo. Zanim rozmowa, to niskie ukłony i podziękowania dla wszystkich, którzy wspierają tę audycję Wywiad z człowiekiem w serwisie patronite.pl. To dzięki wam mogę pracować i dzięki wam jeżdżę, dzięki wam szukam gości, dzięki wam mam czas na montaż i środki na oprogramowanie. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej dla mnie zawsze elitarnej drużyny, to serdecznie zapraszam. Patronite.pl, hasło Wywiad z człowiekiem. A teraz słuchamy pana Krzysztofa.

0: O swojej historii opowie Państwu pan Krzysztof Bednarczyk. Witam serdecznie.
1: Witam.
0: Proszę bardzo, pana życie.
1: No, zaczęło się od kursu alfa w więzieniu w zakładzie karnym na Białołęce, które prowadzili znani ludzie, którzy prowadzą teraz w Warszawie. I oni otworzyli mi drogę bardzo na życie, na Boga, że nie trzeba się poddawać, bo wystarczy się pomodlić, a Bóg po prostu nam daje wiarę, pomaga. Tylko nie wszystkim pomaga od razu. Trzeba się po prostu modlić bez żadnych przeciwności. No, moje życie się podniosło bardzo szybko, bo myślałem, że będzie gorzej. Bóg mi we wszystkim pomaga teraz. Jeżdżę na uwielbienia, na wspólnoty. Także no nie trzeba się poddawać, a no tak musi być, jak Bóg chce. Po prostu trzeba się modlić i tego.
0: A jak się zaczęło to życie?
1: No zaczęło się od kursów alfa, że po prostu...
0: Ale przed kursami, tak po prostu człowiek się rodzi.
1: W jakimś miejscu. No urodziłem się, do szkoły chodziłem do kościoła, ale później już zaczęło... Kawalerskie życie zaczęło się, no i tak człowiek odchodził od tego kościoła, aż w końcu zszedł całkowicie praktycznie na dno. No ale coś trzeba było ze sobą zrobić. No i trafiłem właśnie do zakładu karnego, myślałem, że już będzie koniec ze mną. No ale otworzyli mi ludzie oczy na właśnie, żebym się podniósł, nie poddawał się już.
0: A zanim kurs alfa, bo pan powiedział bardzo mądrze, że otworzyli oczy, a jak te oczy są zamknięte, to co człowiek przeżywa? Bo ja rozumiem, że jak się idzie na przykład do więzienia, no to jest wielki dramat w życiu. I w ogóle jak to było? Co się stało?
1: No uderzyłem strasznie w alkoholizm trafiło mi się tak, że poszedłem na 6 miesięcy do zakładu karnego. No i tam są różne warunki. Są takie warunki, że po prostu... No jak ktoś tego nie przeżył, no to ciężko jest to opowiedzieć. Każdy do nas inaczej po prostu odczuwa. No i...
0: A co było najtrudniejsze w tym wszystkim?
1: Tam jest coś takiego, że człowiek po prostu... Tam jest inne życie niż tego. Tam są inne warunki. I jeden drugiemu robi tak, żeby po prostu jemu było lepiej, a nie tej drugiej osobie. Nie ma takiej pomocy, nie ma koleżeństwa żadnego. Każdy walczy o swoje praktycznie. Także no ciężko jest. Ale no trzeba było sobie postanowić, że coś trzeba ze sobą zrobić w końcu.
0: Wie pan, bo ja tak o to pytam dlatego też, że słucha nas wiele osób. Ja sobie zdaję sprawę z tego, jestem przekonany, że wiele osób jest w trudnej sytuacji życiowej. Po prostu tak jest. Raz jest lepiej, raz gorzej. Alkoholizm, pan powiedział. Bardzo wiele osób to trapi. Wiele osób nie ma nadziei. Wiele osób ma trudne relacje małżeńskie. I żeby przejść do tego, że Bóg daje nowe życie, to jeszcze trzy słowa o tym, co było w życiu trudne. Bo jak pana z czegoś wyciągnął, to z czego? Choćby ten alkoholizm. Przecież to jest bardzo trudna sprawa, tak, prawda? Wypiłem dużo alkoholu, nagle przestaje. Jak to się w ogóle dzieje?
1: Ja już w tej chwili nie piję ponad 3 lata. Jak trafiłem do zakładu karnego, powiedziałem sobie jedno, że jeśli wyjdę, będę próbował swoje życie całkowicie zmienić o 180 stopni. Zacząłem się bardziej modlić i zacząłem po prostu prosić Boga, żeby mi pomógł w tym. No i jak wyszłem z zakładu karnego, kolega spotkałem i mówi, to chodź na piwo, bo jesteś na wolności do tego. I po prostu tak jakby mi ktoś tą butelkę odrywał, żebym po prostu jej nie brał.
0: Czyli taka łaska.
1: Taka łaska, tak. Tak jakby Duch Święty po prostu mówił, że nie rusz, bo się źle skończy. No i jakoś... Z ręką Boga nie piję do tej pory, nawet mnie nie ciągnie, jestem na różnych imprezach z kolegami i mogą siedzieć koło mnie, pić i mnie to nie ciągnie. Wcześniej też tak było, że po prostu jak widziałem człowieka, że leży, czy coś mu się stało, nie interesowało mnie to. A w tej chwili już nie umiem przejść obojętnie i biorę, jak widzę, że coś się komuś dzieje, próbuję mu jakoś pomóc. Szukam jakiegoś zaczepienia, żeby po prostu pomóc mu, nie przejść obojętnie, tylko pomóc. Nie tak jak nie widzi się teraz, że ludzie po prostu idą obojętnie.
0: To pan daje ludziom wielką nadzieję teraz tym, co pan mówi. A jeszcze wróćmy na chwilę do tego. Czy pan przed więzieniem próbował na przykład nie pić alkoholu?
1: Próbowałem, ale to nie wychodziło.
0: No to tak,
1: na krótki dystans to wychodziło. Po prostu brakowało pieniędzy, nie piło się, a znalazło się pieniądze i zaczynało się z powrotem, tak? A duże postanowienie i modlitwa do Pana Boga dużo daje. Także Duch Święty jednak, tak jak kiedyś myślałem, że no Bóg jest, no rodzice nauczyli, że trzeba chodzić do kościoła, trzeba się modlić, ale jednak istnieje Bóg i daje łaskę, że no podtrzymuje nas na duchu, tak?
0: A jak było z pracą jeszcze wcześniej? Bo przecież jak jest alkohol, to są trudności, tak zakładam, z pracą.
1: Tak, jak pracowałem i szłem do pracy pod wpływem alkoholu, no to wiadomo, no skończyło się to, że się zamykali drzwi przede mną i dziękujemy i nie ma pracy dla ciebie. No a w tej chwili pracuję, po wyjściu z zakładu karnego pracuję w jednym zakładzie ponad rok. I z pracodawcą jestem znaczy normalnie rozmawiam z pracodawcą, jestem bardzo zadowolony z tej pracy, bo jest praca taka, nie inna i chciałbym tu prezesów pozdrowić, że jestem z nich zadowolony i że puścili mnie akurat do radia dzisiaj. No ale pracuję w takiej firmie, która się zajmuje sortem jabłka, no ale ponad rok pracuję i nie mam żadnych zarzutów i wiedzą, kim ja byłem wcześniej, przed przyjściem do nich do pracy, skąd ja, że ja siedziałem w więzieniu, za co siedziałem w więzieniu. I nie robią mi żadnych przykrości, że słuchaj, bo ty byłeś w więzieniu, bo ty byłeś alkoholikiem, czy ty piłeś. Nie, nie ma takich przeciwności. Po prostu podają mi rękę, tak jakbym był normalnym człowiekiem, no bo nie idziemy, nie patrzymy wstecz, tylko patrzymy cały czas do przodu. Nie możemy się oglądać do tyłu, tylko patrzeć cały czas do przodu, bo jeśli będziemy się oglądali do tyłu, no to nic nam z tego nie wyjdzie. Trzeba mierzyć cały czas do przodu i strasznie się modlić i Bóg wszystko, no nie od razu, akurat nie od razu wszystko daje, ale z czasem.
0: To niech pan powie, że co było najtrudniejszego i trudnego w tym życiu zanim to się stało, jeszcze przed więzieniem? Bo pan mówił równia pochyła. To co się działo jeszcze wtedy trudnego w życiu?
1: Strasznie. No trudno mi jest to określić teraz, jak to wyglądało, bo jak piłem, to i zara, i kłótnie w rodzinie. I relacje się między mną a żoną psuły, między sąsiadami. Zaczynało się bardzo strasznie robić. Także już odczuwałem w sobie, że praktycznie dochodzę do dna. No i akurat traf tak chciał, że dowiedziałem się nawet, już jak trafiłem do tego zakładu karnego, to dowiedziałem się, że jeśli by było tak dalej, jakbym nie trafił do tego zakładu karnego, aby było tak dalej i bym pił, to bym stracił żonę, straciłbym dzieci, doszłoby do rozwodu. Ale jednak Bóg chciał, żebym po prostu trafił do zakładu karnego i dostał taką karę, a żeby rodzina przy mnie została.
0: To niesamowite, co pan powiedział, że Bóg chciał, żeby pan trafił do zakładu karnego.
1: Bynajmniej ja tak myślę, że to jest, znaczy, ja tak myślę, że Bóg chciał tak, żebym ja taką karę odbył, a nie inną, bo jeśli bym nie trafił do zakładu karnego, straciłbym rodzinę. A to, że trafiłem do zakładu karnego i to, że po prostu ja dostałem tam w kość, a rodzina została przy mnie, to ja dziękuję za to Bogu do dzisiejszego dnia, że ja mam taką wspaniałą rodzinę i że ona mnie nie opuściła z dziećmi. A że po prostu to, co ja tam przeżyłem, no to przeżyłem za to swoją karę, którą ja po prostu powinienem jeszcze dwa razy gorzej przeżyć niż do tej pory przeżyłem.
0: To pan powiedział, że Bóg chciał, żeby pan tam poszedł. A co pan czuł, kiedy pan się dowiedział, że więzienie? Co pan myślał?
1: Broniłem się. Jak mogłem, broniłem się, żeby tam nie trafić. Ale w końcu mówię tak. Przecież ja sobie sam na to zasłużyłem. Swoimi własnymi czynami, swoją, za przeproszeniem, głupotą. Ja wiedziałem, czym to się skończy, ale no nie trafiało do mnie. To i żona mi tłumaczyła, i koledzy tłumaczyli, że przestań, bo trafisz do zakładu karnego i tam ci pokażą dopiero. Do mnie nie docierało, bo po prostu jak wypiłem, no to ja byłem wielki. Jak wypiłem, byłem wielki. Ale jak później już nie byłem trzeźwy, no to człowiek się bał. Ale mówię, że naprawdę nie trzeba się poddawać. Trzeba po prostu iść do kościoła, pomodlić się. Nie zawsze się usłyszy Ducha Świętego i Boga, jak Bóg do człowieka mówi, ale zdarza się to, tak jak mi się zdarzyło, że po prostu wyszłem na swoje.
0: Ale to tak konkretnie, się otwierają te bramy, prawda, przechodzi pan przez bramy i jak to jest, że idę do więzienia, co się tam dzieje?
1: Zamyka się życie człowieku. Po prostu trafiając za mury więzienne, zamyka się życie, jakby tu powiedzieć, że mogę iść sobie do sklepu, mogę iść sobie do kolegów, czy mogę iść sobie gdziekolwiek, tam już tego nie ma. Trafia się do celi i siedzi się z 4, z 5 osobami przez całe 24 godziny na dobę. Jak chcą, to wypuszczą na spacer, jak nie chcą, to nie wypuszczą na spacer. I to cały czas tak się kołuje, zależy do jakiego zakładu się trafi. Bo jeśli się trafi tak, jak ja byłem, no to ja siedziałem w jednym 3 tygodnie, później mnie przewieźli właśnie tu na Białołękę i na Białołęce siedziałem już na tak zwanym półotworku, także otwierali nas tam od 6 rano i o 19 zamykali cele, także nie mogliśmy w ogóle, w czterech ścianach siedzieliśmy przez 12 godzin.
0: A pan się nie bał, że nie wiem, ci właśnie koledzy z celi to tam jeszcze
1: pan sobie zrobił? To po prostu no różnie trafia się do różnych cel, tak? Wtedy już nie ma tego, że mam, że się boję, że coś. No jest strach, ale nie wolno go okazywać. Bo jeśli się go okaże, że po prostu ja się boję, no to będzie jeszcze gorzej. Będą gnębili człowieka, aż człowiekowi psychika siądzie całkowicie. Także jest ciężko, no ale daje się to przeżyć, no.

0: A jak wtedy relacje z rodziną? Jakieś spotkania, widzenia z żoną?
1: Widzenia to są, zależy, jak się kary nie dostanie. To jest raz w tygodniu widzenie, zależy kiedy. No nieraz mieliśmy w środę, nieraz w soboty, jest godzina czasu. Ale nie życzę nikomu takiego spotkania, jak ja miałem z synem, że jak naklęcząc z synem, jak się zauważyłem go na sali widzeń, to przez 5 minut klęczałem i płakałem synowi w ramię i przepraszałem go za to, co ja zrobiłem. Naprawdę jest coś niesamowitego, jeśli przychodzi żona z dziećmi, ja nie mogę z nimi wyjść.
0: A ile syn miał lat wtedy?
1: Syn ma w tej chwili 10 lat, a miał 9 lat. No, liczy 9 lat miał.
0: Siedzi pan w tej celi, przychodzi żona z synem, oni wychodzą, pan zostaje. O czym człowiek myśli wtedy?
1: Różne myśli przychodzą do człowieka. Różne. Chciałby człowiek wyjść, ale nie może.
0: Chciałby zmienić życie, ale...
1: Chciałby zmienić życie, ale już za późno jest na to. No ale po przejściu ludzie wychodzą po dłuższych wyrokach niż ja. Do niektórych trafia to, a niektórzy trafiają z powrotem tam. Ale jeśli ktoś mądrze myśli po wyjściu z zakładu karnego, można sobie całkowicie życie ułożyć inaczej.
0: I jak pan myślał o swojej przyszłości?
1: Wtedy nie myślałem nic. Mhm. Ja myślałem życie z dnia na dzień. Z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Tam nic nie można było zaplanować. W każdej chwili przychodził klawisz i mówi: pakuj się i wyjeżdżasz. Nawet nie wiadomo, gdzie człowieka wywiozą i co się z człowiekiem stanie. Wtedy już jest człowiek tak jakby spisany jak kartka papieru. Gdzie rzucam, tam człowiek leci. Tylko że człowiek zostawił rodzinę bez dochodów, bez niczego i wtedy już sobie muszą sami radzić. Ale człowiek jak zanim trafi, to nie myśli o tym, jak to będzie rozegrane i jakby to wyglądało. No bo taki człowiek jak pójdzie do więzienia, to i dadzą mu jeść, dadzą mu pić i tam jakoś sobie przyciuła. Ale jak zostawi rodzinę poza murami, to wtedy żona musi płatać, tak wszystko robić, żeby koniec z końcem związać i żeby dzieci mieli co jeść, żeby dzieci były ubrane. Tak jak ja miałem, no to miałem dobrze, bo żona przyjeżdżała do mnie raz w miesiącu, bo to spory kawałek, to też musiała sobie troszeczkę oszczędności zrobić, żeby przyjechać do mnie. No bo to wyjazd tutaj na Białękę to praktycznie graniczył z cudem, no bo pół dnia praktycznie musiała spędzić poza domem, żeby dojechać, stać w kolejce, żeby ją jeszcze wpuścili i jeszcze wrócić. Naprawdę dziękuję Bogu, że się tak skończyło, jak się skończyło. Nie życzę nikomu tego, żeby przeżył tak, jak ja to przeżyłem.
0: A jak się spotkaliście, to o czym rozmawialiście?
1: O rodzinie. Mhm. O rodzinie. Pytała jak tam, co tam, no ale też nie mogłem dużo rzeczy mówić, no bo jakby ktoś usłyszał, to mogłoby być naprawdę źle. Nie rozmawialiśmy, jak dzieci się uczą, jak się im układa w domu. No trudno jest powiedzieć, o czym myśleliśmy, no bo to... No nie chcę to akurat tam wracać do tamtych myśli, co tam były.
0: A czy wcześniej, już dochodzimy powoli do tego kursu, natomiast czy wcześniej pan chodził do kościoła? Był jakiś...
1: Chodziłem, ale to chodziłem do kościoła, bo... No bo tak jak się mówi, że tak jak rodzice wychowali, tak człowiek chodził. Kiedyś jak jeszcze Jan Paweł II żył, jak Jana Pawła II usłyszałem w telewizji, to po prostu taki człowiek tak rósł w sobie. Do kościoła jak szłem, to też, no ostatni raz jak był w Polsce, to graliśmy mu orkiestrą właśnie z mojej miejscowości. Ale jak papież zmarł, no to po prostu tak jakby mi się życie przewróciło do góry nogami. Od razu całkowicie tak jakby kamień przywiązał i poszedł na dno. I tak chodził człowiek do kościoła, no bo z rodzina chodziła, no to ja pojechałem do tego kościoła. A w tej chwili to ja idę do kościoła i wiem, po co ja idę. Idę prosić Boga o wszystko, żeby było dla ludzi, i modlę się o różnych ludzi. Żeby po prostu całkowicie inaczej się działo, żeby nie było takich bezdomnych, takich bez pieniędzy, bez alkoholików. Bo naprawdę to, co teraz widzimy, co się z ludźmi dzieje i że omijamy ludzi leżących, potrzebujących, no to człowiek wcześniej nie myślał, a potrzebuje coś, dobra, to ja idę sobie dalej, bo ja mam. A teraz w tej chwili to jak on nie ma, no to ja mu pomogę, bo po prostu taki już człowiekowi się tak zmieniło, że trzeba drugiej osobie pomóc.
0: Kiedy jest ciemność, rozłąka z żoną i po ludzku niemożność zmiany swojej historii. I co? I co dalej?
1: Przyszedł kapelan i mówi, że zaczyna się kurs alfa. No, mówię do księdza, mówię, a co to jest w ogóle? Jak to będzie wyglądało? Z czym to się je? No i ksiądz mówi, że no przyjdą spoza zakładu dziewczyny, chłopaki, które po prostu nam będą głosili o Bogu, jak się modlić, jak w ogóle, jak zacząć życie poza murami. No i doczekaliśmy akurat niedzieli, przyszli spoza zakładu. No i pierwsze spotkanie, no sobie tak myślę w duchu, mówię, zamiast siedzieć z rodziną, przyjść na pizzę do baru czy do kina, oni przyszli do takich skazanych jak my do więzienników. Mówię, no, coś jest w tym, mówię, coś musi być w tym, że oni po prostu do nas przyszli. No i pierwsze spotkanie, drugie spotkanie, no i czuję, że po prostu zaczyna się coś we mnie dziać, że to mi zaczyna odpowiadać taka rozmowa z nimi. No i doszliśmy do takiego momentu, że była modlitwa nad nami. Zostałem akurat tak dotknięty, że nie mogłem opanować płaczu swojego. Strasznie zacząłem się trząść. No taki zrobiłem się taki spokojny w duchu, ale nie mogłem opanować płaczu. I od tego momentu inaczej zacząłem patrzeć na świat całkowicie. Całkowicie na ludzi inaczej patrzeć, że po prostu nie przychodzę obojętnie. Te spotkania trwały 12 razy, do nas przychodzili, to trwały 2 godziny, 3 godziny, trwały te wykłady. Wtedy nie myślałem jeszcze, że to takie wyrzeczenie, że tyle czasu trzeba poświęcić, żeby po prostu przygotować się do takiego wykładu. Bo to naprawdę dużo trzeba się przygotowywać, żeby taki wykład poprowadzić godzinny, czy nawet dwugodzinny, no bo oni opowiadali właśnie też o swoim przeżyciu, jak oni zostali dotknięci, jak oni się nawrócili, jak to wyglądało, żeby po prostu wejść w to życie, żeby nam przetłumaczyć, żeby nie robić tych głupich rzeczy, jak żeśmy robili, czy tam niektórzy siedzieli za złodziejstwo, za zabójstwo, czy tam za cośkolwiek. Niektórzy siedzieli za inne rzeczy. No i oni próbowali nam wmówić, powiedzieć to, że jednak źle robiłeś, odwróć się i rób to tak, jak Bóg chce. No i akurat mogę się pochwalić, że z tego kursu Alfa, który był, jako ja jedyny wyszłem na prostą drogę. Tak jak rozmawiam tutaj z nimi, mam kontakt, to naprawdę ja wyszłem tylko na prostą drogę z tego, co ja słyszę.

0: niech pan powie jeszcze, bo to bardzo ważne, co pan powiedział, że oni, że chcieli przyjść. Oni chcieli przyjść, mogli robić różne rzeczy, ale poświęcili czas i pan otrzymał wielki dar. A co pan od nich usłyszał? Jakie słowa panu zapadły w pamięć? Co pan jakoś dotknęło wewnętrznie?
1: Że Bóg mnie kocha, że Bóg mnie kocha, że nie odrzuca takiego człowieka jak ja. No bo nie oszukujmy się, ja dużo alkoholu piłem, różne rzeczy robiłem i oni mówią, że Bóg kocha każdego. Tylko żeby po prostu uwierzyć w to, że Bóg kocha. Bo niektórym się noga podwinie raz, no bo Bóg mnie nie kocha, bo mi się to i to stało. Nie trzeba po prostu się poddawać, tylko trzeba wierzyć w to, że no po prostu tak to musiało być, ale Bóg i tak nas kocha. Trzeba się modlić o to. Jednemu jest dane wcześniej, drugiemu jest dane później, tak? Ale jest nadzieja, czasem stwarzać tą nadzieję, że po prostu, że Bóg zawsze pomaga, no. Bynajmniej ja jestem tego zdania, że jeśli bym nie trafił do zakładu karnego, to bym stracił rodzinę, tak? I to jest moje całe przeznaczenie takie, że ja sobie to tłumaczę do dzisiejszego dnia, że Bóg widział, co się dzieje i zepchnął mnie na tą drogę, którą On uważał, że jest dla mnie prościejsza i na której ja wyjdę z otwartą może oczami, że po prostu mniej stracę na tym. Ja straciłem 6 miesięcy, które siedziałem. No to dla rodziny jest dużo, bo w tej chwili wszystko widzę, że już 6 miesięcy się nie da nadrobić, tak? Ale ja się cieszę z tego powodu, że ja tam trafiłem, a nie straciłem rodziny.
0: Co to znaczy, że Bóg kocha? Pana kocha? Bo to słowo miłość to takie dziwne dla faceta jest, prawda? To tak niełatwo mówić wcale.
1: Znaczy, ja twierdzę, że Bóg mnie kocha, ponieważ ja go prosiłem o dużo rzeczy i dużo rzeczy proszę i no nie dostaję tego od razu, wiadomo, że nie dostaję od razu, bo jest powiedziane nawet w modlitwie, że bądź wola twoja, to tak jak Bóg uważa za dobre, to mi to da, bo jak ja go będę prosił po prostu tam o jakieś, nie wiadomo, kosmiczne rzeczy, to on mi tego nie da, no bo ja tu jestem tego zdania, że jeśli Bóg wie, że dla mnie to będzie dobre, to mi to da. A nie da mi czego innego, no bo Bóg chce dla nas, żeby było dobrze dla nas. Że chce dla, znaczy, Bóg chce dla nas wszystkiego dobrego. My robimy różne rzeczy i różne, za przeproszeniem, głupoty robimy i Bóg nas nie opuszcza, tylko On po prostu nas kocha, tylko my musimy w to uwierzyć, że Bóg kocha, że Bóg chce, żebyśmy byli z Nim.
0: A czy pan o tym z kolegami w celi rozmawiał?
1: Tak, no bo tam jest czas na takie zastanowienie. Próbowaliśmy różaniec, próbowaliśmy się modlić. Akurat ja trafiłem pod taką celę, że chodziliśmy do kaplicy kościelnej, modliliśmy się, ale w takich warunkach jest bardzo trudno się modlić. Bo to nie każdy po prostu chce się modlić, bo modlić się na głos, to każdy myśli, no tak, jeden z drugiego się będzie śmiał. Ale teraz wiem, że to, że się modliłem w celi, to mi wyszło na dobre. Bo wiem, że każdy się modlił. Z tego, co słyszałem w celi, to każdy się modlił, tylko że modlił się po cichu. A ja nie modliłem się po cichu, tylko modliłem się normalnie, żeby każdy słyszał. Nawet i wigilię żeśmy sobie robili z różnych cel, bo poprosiliśmy klawisza i robiliśmy se sami. Łamaliśmy się opłatkiem, tylko że wiadomo, no nie modliliśmy się tak, jak nie łamaliśmy się o godzinie 19 czy 20, no bo zamykali nam cele, tylko o godzinie 16 czy 15 zaczęliśmy po prostu już sobie życzenia składać, a to był najgorszy czas dla mnie, właśnie Boże Narodzenie, bo zawsze spędzałem z rodziną Boże Narodzenie, a tu po prostu każdy

0: człowiek obcy. Praktycznie nie ma rodziny, nie ma... Każdy obcy i zaraz człowieka sumienie ruszało, no bo źle zrobiłem, albo to trzeba było inaczej zrobić. No i mówię, no nie, ja bynajmniej twierdzę w tej chwili tak, że źle zrobiłem, dostałem za to karę, za słoną karę i teraz już jakby mi ktoś kazał to samo popełnić, na pewno bym w to samo nie poszedł.
1: Jak się zmienia życie, jak pan łapie to, że Pana Bóg kocha? Jak pan to zaczyna rozumieć? Co się zmienia w życiu wtedy?
0: Wszystko się zaczyna układać. Hmm. Wszystko. Po prostu, jeśli się Boga prosi i zaczyna się po prostu nie robić linia łamana, tylko linia prosta się zaczyna robić. Pomału zaczyna wszystko, nie od razu, bo wiadomo, że od razu się nie da, tylko wolnym krokiem, ale wszystko się układa.
1: Wszystko, czyli co?
0: Całe życie, praktycznie. Praktycznie całe życie. Ja prosiłem, że po wyjściu z zakładu karnego, żebym miał pracę, żebym nie siedział w domu i nie trafił z powrotem w alkoholizm, tak jak było, żebym po prostu miał zajęcie.
1: Bał się pan, że będzie jak kiedyś?
0: No, to jest trudno po prostu sobie z takiego miejsca wyjść i no i nie trafić w to samo. Trzeba po prostu mieć silną wolę, modlić się, mieć poparcie od rodziny. No bo tak jakbym trafił do kolegów, no to wiadomo, że kolega bym, no weź no wypij jednego, nie wypijesz? Za co nie wypijesz? Ale od jednego się zaczyna. I to jest właśnie to, że po prostu nie wolno się poddawać, tylko po prostu modlić się.
1: A pamięta pan spotkania z żoną, kiedy pan już zaczął tą miłość Bożą czuć? Co się zaczęło zmieniać?
0: Zacząłem inaczej rozmawiać z żoną w ogóle. Całkowicie inna relacja z żoną była, inna rozmowa. Wcześniej to ja myślałem, aha, żona wróci do domu, no dobra, to trzeba iść spać, bo będzie wiedziała, że wypity jestem, nie? A w tej chwili, jak wyszłem i poczułem to dotknięcie Boga, to całkowicie inna relacja jest między mną a nią. Kiedyś nie rozmawialiśmy tak o życiu, nie planowaliśmy wspólnych przypuszczalnie wyjazdów, a może coś w domu zrobimy, a może tu z dziećmi pójdziemy. Nie, ja myślałem wtedy o sobie, abym ja miał pieniądze, szedł do sklepu. A w tej chwili myślę o rodzinie. Co najlepsze będzie, jakie będzie najlepsze wyjście, żeby rodzinie po prostu pomóc, tak? No bo mam dwoje dzieci i w tej chwili córka już będzie szła dalej do szkoły. Już myślimy, jak jej po prostu pomóc, żeby ona w życiu nie miała tak, jak ja miałem. No bo wtedy mieliśmy inne czasy, teraz są inne czasy.
1: Czyli z dziećmi też się relacje zmieniają.
0: Tak, tak. Zmienia się to, no nie da się tego opisać. Po prostu zmienia się, życie się zmienia całkowicie o 180 stopni. Bóg nas prowadzi taką drogą, jaką On chce, nie taką, jaką my chcemy, tylko po prostu nas prowadzi taką drogą, jaką uważa dla nas najlepszą. Bo jak ja bym sobie wybrał, że po prostu na modlę się, Panie Jezu, daj mi miliardy czy coś, to wiadomo, że Bóg mi nie da miliardów, tylko On da mi to, co jest dla mnie najlepsze, bo jak ja bym miał miliardy, to ja bym powiedział, aha, Panie Jezu, dałeś mi miliardy, to ja teraz nie chcę Ciebie, tylko ja idę w swoją stronę, bo mam pieniądz, tak? Ale w tej chwili tak się dzieje na świecie, że po prostu ludzie zanikają tego kościoła. Tak jak no w tej chwili, może trochę poszłem na bok z tematem, ale tak jak się zauważa, kiedyś ludzie szli do kościoła i modlili się. A w tej chwili ludzie idą do kościoła, bo muszą. Ja z tego powodu mówię, że muszą, bo tak jak młodzież w tej chwili, jak zaobserwowałem, to młodzież po prostu nie, nawet ich na dworzu nie ma, tak jak my kiedyś graliśmy w piłkę czy cośkolwiek, chodziliśmy razem do kościoła, to w tej chwili tego nie ma. Po prostu jest komputer, rodzice są zapracowani, bo są inne czasy, trzeba więcej czasu poświęcić w pracy, a dzieci siedzą w domu przed komputerami i różne rzeczy są w tych komputerach, takie, że naprawdę dzieci nie myślą o kościele, bo rodzic idzie, no to ja idę, no bo rodzic mi każe, tak? Ale jeśli rodzice bardziej spojrzą na swoje dzieci, co dzieci robią poza tym, co oni nie widzą, że skontrolują im komputery i po prostu jak one w tych komputerach co mają, to by było co innego. No bo nasza wiara zaczyna zanikać już. To jest widać konkretnie, bo kiedyś ludzi w kościele było, że nie zamykały się drzwi od kościoła, a w tej chwili idzie się na mszę i jest garstka ludzi.

0: Niech pan powie, bo pan tej łaski Bożej doświadczył, pan patrzy na świat inaczej, ale to też od razu chce się to komuś opowiedzieć, nie? Do kogo? W jaki sposób?
1: Próbuję wszystkich kontaktów. No jakbym nie chciał dzielić się tym swoim dotknięciem przez Boga, to nawet by mnie tu na antenie nie było, bym nie myślał o tym, żeby powiedzieć ludziom, że Bóg istnieje, że Bóg pomaga, że jest Duch Święty. Kiedyś o tym nie myślałem, a w tej chwili to ja szukam kontaktów, szukam po prostu ludzi, z którymi mogę porozmawiać, że Bóg istnieje, pomóc im w czymśkolwiek. Nawet tak jak w pracy, no to wiadomo, kiedyś no to człowiek myślał, a odwalę to 8 godzin i jadę do domu, co mnie tam interesuje, że ktoś zostaje. A w tej chwili nie, w tej chwili idę i pytam się, słuchaj, może zostać, może pomóc ci, może coś. No bo na tym po prostu tak to wygląda, że powinno się jeden drugiemu powinno pomagać, a nie jeden drugiego po prostu ciągnąć, żeby w dół spadł, tak?
0: Właśnie pan powiedział o tym, że pan widzi dużo więcej osób potrzebujących.
1: Wcześniej przed tym, przed moim dotknięciem, to tak jak wcześniej powiedziałem, że jak widziałem człowieka leżącego, to przechodziłem obok. Po prostu nie interesowało mnie to, czy on leży, czy on żyje, czy on po prostu coś się z nim dzieje. A w tej chwili, no w tej chwili inne sumienia mam, tak jakbym po prostu dostał drugie życie i że jak przychodzę koło kogoś leżącego, czy czuję w sobie, że on potrzebuje mojej pomocy, czy cośkolwiek, to staję się pytam, słuchaj, może ci pomóc, może nie możesz wstać, może coś ci się stało. W tej chwili mam taką, jakby to powiedzieć, takie przeczucie, że nieraz takie coś mam nawet, że czuję, że no tak jak do pana nawet, nie? Wrócę do tego tematu, że przyszedłem do domu i telefon mi dzwoni i rozłączyłem się, bo mówię do żony, a co będę odbierał? A to faktycznie pan do mnie dzwonił, tak, i miałem przeczucie, że mówię, żono, chyba pan z radia do mnie dzwoni. I nawet nie wiedziałem, że pan do mnie dzwonił. I to jest właśnie ta relacja taka między Bogiem a mną, że po prostu Bóg przez moją myśl przeszedł, że faktycznie oddzwonił, bo to pan z radia dzwonił, nie? No skąd mogłem wiedzieć, że pan będzie do mnie dzwonił akurat? Telefon leżał daleko, mówię, no dobra, co będę odbierał, może ktoś tam inny dzwoni. Rozłączyłem się. Ale za chwilę do mnie weszło do głowy, nie, bo pan z radia ma do mnie dzwonić, tak? A nawet nie wiedziałem, że pan do mnie ma dzwonić. Po prostu jest taki instynkt inny, tak? Człowiek inaczej myśli już, jak Duch Święty dotknie człowieka, no nie da się tego opisać nawet.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, żeby pan to powiedział, ale pan mówi, że się nie da opisać.
1: No nie da się tego opisać, po prostu trzeba modlić się o to, żeby zostać dotkniętym Duchem Świętym i prawdopodobnie, że się to stanie. A przytoczę taką sytuację, no nie wiem, żona pewnie będzie zła na mnie, no ale już powiedziałem A, to powiem B. Jeździmy do Łęcieszyc na uwielbienie. No i szła żona z pieskiem i nogę skręciła w kolanie, nie? No i to kolano ją tam bolało. No i pojechaliśmy do Skierniewic na uwielbienie teraz. No i żona mówi do mnie, po tym już uwielbieniu mówi do mnie, wiesz mężu, mówi, ale już mnie ta noga nie boli wcale w kolanie. Wy no żartujesz. Tak, pomodlili się nade mną i kolana mnie nie boli. No i panie redaktorze, co, teraz z tego co wywnioskować? Ja twierdzę, że jest Duch Święty i jest moc uzdrowienia. No bo jeśli ją kolano bolało, jak wchodziliśmy do kościoła i po wyjściu z kościoła, jeśli się pomodlili nad nami i ją kolano nie boli, no to jest efekt tego, że jednak jest moc. I ja twierdzę, że jest taka moc. Może ktoś nie wierzy, ten kto nas słucha, ale niech spróbuje iść na uwielbienie, do spowiedzi, na uwielbienie i niech uwierzy w to, że jest moc. No a właśnie. Na pewno to będzie na sobie czuł.
0: No właśnie, wie pan, bo jestem przekonany, tak jak powiedziałem na początku, że słucha nas wiele osób, każdy ze słuchaczy ma zupełnie inną historię życiową i są na pewno ludzie, którzy są w takim miejscu, co pan był, bo to nie zawsze musi być więzienie, są różne więzienia, ludzie są uzależnieni, mają duże kłopoty w relacjach i wiele innych spraw. Co zrobić, żeby tego Boga do tego życia ciemnego czasem wpuścić?
1: Bardzo trudne pytanie by pan zadał teraz. Powiem tak. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Będę próbował jakoś wybrnąć z tego. Ale powiem tak. Może powiem o takim zdarzeniu, że modliliśmy się, no i każdy swoje, jak został dotknięty przez Boga, no i każdy sobie opowiadał. I właśnie kolega opowiadał, że strasznie narkotyków nadużywał. Rodzina się od niego odsunęła, już rodzice praktycznie nie chcieli z nim rozmawiać. No i jakby tchnienie dostał, że po prostu leżał, już praktycznie nie było pomocy dla niego. I coś mu przyszło i podpowiedziało, słuchaj, uklęknij, pomódl się. I on to zrobił, on się pomodlił i za pół godziny do godziny mama przyjechała do niego, zapukała i mówi, słuchaj, może pojedziemy do kościoła, może coś. I pojechał do kościoła i od tego momentu, jak był w kościele, nie lubi, ludziom pomaga, narkotyki ma całkowicie, nie może na nich patrzeć. I całkowicie inny człowiek jest. Jak ja go widziałem, jak wcześniej, jak narkotyki brał, to mówię, człowieku, co ty z sobą robisz? A w tej chwili on nie chce nawet rozmawiać o narkotykach, on tylko mówi, że temu trzeba pomóc, tamtemu trzeba pomóc. Po prostu jest inna odmiana. Jednak jak dostał ten głos z zewnątrz, w duchu swoim usłyszał ten głos, żeby się uklęknąć, pomodlić, no to tak moim zdaniem, że Bóg do niego już przemówił, że słuchaj, robisz bardzo źle i możesz zejść na drugi świat, ale uklęknij, pomódl się. I od tego momentu chłopak nie chce w ogóle mówić o narkotykach, tylko chce ludziom pomagać.
0: No wiecie panie, to też tak chyba jest, że jak człowiek taką łaskę otrzyma, to zaraz chce komuś pomagać, nie?
1: No tak, to znaczy ja jak dostałem łaskę i zostałem dotknięty przez Ducha Świętego, zostałem akurat tam dotknięty w więzieniu, ale po wyjściu z więzienia zacząłem po prostu inaczej myśleć. Pierwsze co, jak wyszedłem z więzienia, od razu było, kolega mnie odebrał, Łukasz, którego też pozdrawiam. On mnie odebrał pod zakładu i go poprosiłem, żeby mnie zawiózł do kościoła. Pierwsze co, po wyjściu z zakładu do kościoła poszło. Pomodliłem się, podziękowałem Bogu za to, że po prostu przeżyłem ten czas tak, a nie inaczej, bo mogło być inaczej, mogło być gorzej. I całkowicie inaczej człowiek myśli. Nie myśli tak, jak wcześniej myślał, że a, mam pieniądze, no to idę do sklepu, wypiję setkę i inaczej, bo tak jak wypiłem setkę, inaczej człowiek myślał. Było, smutek był, wypiłem setkę, już się cieszyłem, no bo już zapominałem o reszcie, o kłopotach zapominałem, ale jak trzeźwiałem, kłopoty były dwa razy większe. Już dwa razy większe albo i trzy razy większe. I cały czas co tego, to kłopoty rosły, a człowiek nie myślał, no bo jak kłopoty są większe, no to trzeba smutek zapić. I tak niektórzy ludzie myślą, że jak zapiją smutek, ale się tego nie da zapić, bo jeśli człowiek wytrzeźwieje, robi się 4-5 razy większy jeszcze problem niż był.
0: Pan jest szczęśliwy, prawda?
1: Tak, teraz tak.
0: Właśnie.
1: Teraz jestem już szczęśliwy, bo wiem, że jak nawet z anteny zejdę i wrócę do domu, to wiem, że żona jest w domu i żona na mnie czeka z rodziną, bo żona wie, że ja nie przyjdę wypity, że ja wrócę szczęśliwy, bo lubię, znaczy bardzo chcę się dzielić swoim dotknięciem przez Ducha Świętego z ludźmi. I dziękuję panu bardzo za zaproszenie od razu. Także...
0: To ja dziękuję.
1: Wiem, że do kogo mam wracać, a no jakbym wiedziała żona, że przyjadę wypity, no to by było całkiem co innego, by mogły być drzwi zamknięte albo coś innego, tak?
0: A drzwi są otwarte, bo wszystko jest... Bo Bóg zmienia życie.
1: Tak jest.
0: Musimy kończyć, ponieważ już nawet po czasie jesteśmy. Natomiast sądzę, że po takiej rozmowie powinniśmy się pomodlić. Chociaż to w tej audycji się rzadko zdarza, ale myśląc o wszystkich osobach, które teraz nas słuchają i które potrzebują przemiany w życiu, no to po prostu łączmy się, bo każdy takie przemiany potrzebuje. W imię Ojca i Syna
1: i Ducha Świętego. Amen.
0: Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święci
0: imię Twoje,
1: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: A moim i Państwa gościem był dziś pan Krzysztof Bednarczyk. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich. www.radiokatolickie.pl

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Lato z Radiem Emaus. Autopromocja.
1: Płynność zamiast stresu, kultura zamiast brawury. Włącz bezpiecznie do celu. Radiowy kurs jazdy na autostradzie w każdą środę o 7.30 i w sobotę o 10.30 tylko w Radiu Emaus. Razem z nami opanuj pas włączenia i zachowaj bezpieczny dystans. Poznaj zasady, które dają Ci pełną kontrolę i luksus spokoju za kierownicą.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. To jest powtórka. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, to jest program Życie z Misją. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są redaktorzy misyjnych dróg i misyjne.pl Justyna Nowicka i Michał Jóźwiak. Witajcie.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, cześć.
2: Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o takich wyjątkowych misjach, bo właśnie mówi się trochę o tym, że właśnie media, że internet są trochę jak kolejny kontynent. A tutaj mamy właśnie ludzi, którzy właśnie pracują w mediach, którzy starają się trochę opowiadać o misjach, o Kościele. Też myślę, że trochę o Bogu i w ten sposób realizują jakąś właśnie misję, ewangelizację. Więc dzisiaj taka nietypowa misja. No i właśnie zacznę od tego, jak wy rozumiecie w ogóle ten ósmy kontynent, ten kontynent mediów, internetu i jak rozumiecie bycie misjonarzem w tej przestrzeni.
4: No to jest pojęcie, ten ósmy kontynent, którym posługiwał się Benedykt XVI. On to pojęcie wprowadził i rzeczywiście ono się przyjęło. Jest dosyć takie chwytliwe, trzeba powiedzieć, dosyć publicystyczne. Więc my czasem też w redakcji, kiedy mówimy o sobie albo kiedy mówimy o tym, czym się zajmujemy, to mówimy właśnie o tej ewangelizacji ósmego kontynentu. Myślę, że to jest zadanie misyjne, które wygląda bardzo podobnie do tego, które się przeprowadza na innych kontynentach. Kiedy chcemy być misjonarzem Afryki, musimy się do tego przygotować. Mamy Centrum Formacji Misyjnej przecież w Polsce. Musimy dowiedzieć się, kto tam jest, jakim językiem się posługuje, jaka tam jest kultura. No i podobnie jest w sumie z ósmym kontynentem, internetem. My też musimy czuć się przygotowani, musimy realnie się przygotować do tego, żeby wiedzieć, jak ten internet działa. I nie chodzi oczywiście o połączenie kabelków, jakichś takich rzeczy, bo aż tak technicznie do
2: chociaż
4: tego nie podchodzimy.
2: To też się czasem przydaje.
4: Też się czasem przydaje, chociażby przy realizowaniu na przykład podcastu. Ale chodzi o takie mechanizmy, które się przydają do tego, żeby przyciągać ludzi w internecie, przedstawiać im Kościół. I myślę, że tutaj no, trzeba dużego przygotowania i takiej wiedzy, jak media społecznościowe dzisiaj funkcjonują, jak funkcjonują algorytmy, jakich treści ludzie w internecie szukają i w ogóle na jakich platformach się znajdują. No bo to też jest tak, że niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy z istnienia, nie wiem, TikToka, Instagrama, tego, jakiego rodzaju treści tam są publikowane. Więc realizowanie tej misji wymaga przygotowania tego, żeby wiedzieć, do kogo mówimy i co chcemy powiedzieć.
3: I trzeba powiedzieć, że tak jak na prawdziwym kontynencie, też odkrywamy czasami takie miejsca, które się wydają taką prawdziwą dziczą, tak? Czyli nieskażone jeszcze, powiedzmy, Ewangelią, tak? Gdzie tam jeszcze to Słowo Boże nie dotarło. I też mamy taki trochę czasami właśnie poczucie, że my rzeczywiście docieramy do ludzi, którzy jeszcze o tym Bogu nie słyszeli. To znaczy oni może słyszeli jakoś kulturowo, jakoś tak powiedzmy znajdując się w takiej naszej przestrzeni no, polskiej czy europejskiej, więc to słowo znają, tak? Jezus, Ewangelia i tak dalej, ale tak do końca nie wiedzą, o co chodzi. Czasami nas też zaskakują swoim myśleniem i swoimi pytaniami i to też jest właśnie bardzo fajne, bo my przez to możemy jakby weryfikować, nie? Kiedy wpadamy w pewne takie schematy, kiedy przychodzimy z jakimiś schematami czy oczekiwaniami, tak jak misjonarze czasami się zdarzało, tak zwłaszcza w historii, że przychodzili z jakimiś oczekiwaniami, ale my musimy też pozwolić, żeby właśnie te ich pytania, ten ich sposób życia, czasami, zwłaszcza jeśli myślimy o takich bardzo młodych ludziach, nie? Trochę jednak inne już od naszych, żebyśmy też byli otwarci na to, żeby to poznawać, ten ich sposób życia, sposób myślenia, to, co jest dla nich ważne, w jaki sposób się komunikują, tak? W jaki sposób komunikują też jakieś swoje wartości, czy swoje pragnienia tych wartości. I to jest też takie w pewnym sensie fascynujące i z drugiej strony też właśnie w jaki sposób nas to formuje, nie? Że my, nie wiem, ja przynajmniej nie podchodzę do tego tylko też tak zadaniowo, że muszę, nie wiem, dotrzeć do jakiejś liczby osób, nie? Ale też myślę o tym, w jaki sposób na przykład te treści, które pozyskuję, czy w jaki sposób je tworzę, w jaki sposób one oddziałują na tą drugą stronę, tą drugą osobę, nie? Czy one przekładają się tylko na lajki, bo akurat wpadły w fajną taką falę algorytmu? Mhm. Czy rzeczywiście one mają szansę być takie komunikatywne i trafiające do tego człowieka, do którego przychodzimy na tym kontynencie, nie?
4: Bo cel misji, niezależnie od tego, gdzie się ją głosi, jest ten sam. Nawracać ludzi do Chrystusa, nie do siebie, bo nie chodzi o to, żebyśmy my też przyciągali na misyjne.pl jak najwięcej osób, chociaż oczywiście no, cel redakcji pewnie gdzieś poniekąd taki jest, ale no, w tej ewangelizacji, tak górnolotnie mówiąc, chodzi o to, żeby nawracać do Chrystusa.
2: No i właśnie, zacznijmy teraz, może wróćmy do początku. Jak to się w ogóle stało w waszym życiu, że staliście się takimi właśnie misjonarzami ósmego kontynentu? Jak to było z tym waszym powołaniem misyjnym? Lubię pytać właśnie misjonarzy, jak to wyglądało u nich? No i właśnie, jak ta przygoda wasza się zaczęła?
4: U mnie to było tak, że miałem zawsze takie marzenie, żeby pogodzić pracę zawodową no z takim pragnieniem wewnętrznym, żeby rzeczywiście działać na rzecz Kościoła i przyciągać do tych wartości, które mi też są bliskie. To było zawsze moje takie marzenie, żeby pracować z przekonaniem, pracować z pasją, żeby to, co jest moim zainteresowaniem, jednocześnie było drogą zawodową. Więc taką właśnie ścieżkę obrałem, żeby tutaj była ta spójność. I dla mnie to jest niesamowicie ważne, że moja praca nie ogranicza się do tego, że wykonuję, tak jak Justyna mówiła też, jakieś, nie wiem, czynności mechaniczne, że po prostu wrzucam, nie wiem, treści na Facebooka i nie mam z nimi za bardzo do czynienia. To nie jest sprzedaż butów, to nie jest zachęcanie do tego, żeby kupić, nie wiem, wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie, tylko to jest przekazywanie pewnych wartości. I kiedy taka okazja się nadarzyła i kiedy zacząłem pracę swoją dziennikarską, później też trafiłem tutaj do misyjne.pl, no to miałem poczucie, że tą misję właśnie mogę realizować. To było dla mnie niesamowicie ważne, że to, co chcę mówić o Kościele, to, co chcę mówić o wartościach, to, co chcę mówić w ogóle o świecie, to, co chcę komunikować, mogę przekładać na to, żeby przekuwać to później w materiały, czy teksty, czy podcasty, które są właśnie publikowane u nas.
3: To ja powiem tak, może zabrzmi to na początek trochę dziwnie, ale ja pamiętam, że od czasów gdzieś już liceum myślałam sobie o tym, że jeżeli chcę mieć jakąś taką poczucie właśnie misji w życiu, tak? Jakąś taką ideę, to zawsze było mi bliskie, mam jakąś tam powiedzmy wrażliwość też na ludzi i nie tylko, bo na zwierzęta też, ale dobra, skupmy się na ludziach. W każdym razie chciałam, zabrzmi to dziwnie, mówię, dotykać ran Chrystusa, które On nosi w sercach innych ludzi. No i na początku sobie myślałam tak bardzo prosto, nie? Że to są ludzie jacyś tam powiedzmy zagubieni, jacyś po przejściach, czy właśnie na misjach tak stricte, na przykład w Afryce, gdzie jest bieda, gdzie są wojny i tak dalej, bardzo poranieni. Ale potem gdzieś, prawdopodobnie przeczytałam, ale nie powiem gdzie dokładnie, bo nie kojarzę tego, no w każdym razie dotarła do mnie myśl, że jakby największą biedą, którą my mamy też tu u siebie, jest brak prawdy, brak sensu i to najbardziej jakby rozdziera ludzi, których mamy wokół. I później jakby myślałam, w jaki sposób mogę to realizować, no nie? No i myślę, że właśnie taka praca dziennikarza jest takim dobrym miejscem, żeby właśnie docierać do takich ludzi. Też nie tylko do takich, którzy docierać też jakby z tą wiadomością, że nie trzeba być po pierwsze samemu z tym swoim cierpieniem, po drugie, że jest jakaś odpowiedź, jest jakieś wyjście. Ja wierzę, że jest to w Ewangelii, tak? Bo też doświadczam tego jakoś w swoim życiu. No i w związku z tym, no, gdzie jak nie w mediach można o tym mówić jakby jak najszerzej, nie? I gdzie też docierać do osób, które na co dzień na przykład nie przyjdą do kościoła. Mhm. Bo co ciekawe, wśród naszych czytelników czy odbiorców, jak sobie tam analizujemy różne mądre statystyki, to też są ludzie, którzy na co dzień nie chodzą do kościoła, albo nawet deklarują się jako wierzący, jako niewierzący też, no wierzący też, ale jako niewierzący, albo ateiści. Czasami też w komentarzach to mówią, nie, że on na przykład nie wierzy, ale tam jednocześnie jakby codziennie wraca na przykład i komentuje komentarz do Ewangelii, nie? Coś go tam porusza albo szuka jakiejś zaczepki gdzieś tam, no cały czas jednak wracając do tej treści, nie? Więc to jest też ważne, nie? Żeby docierać do takich ludzi, których już powiedzmy nie mamy tak fizycznie w swoim obrębie, bo oni gdzieś tam powiedzmy odpadli od takiej obecności w kościele czy we wspólnotach i inaczej nie mielibyśmy jakby możliwości, żeby dotrzeć, nie? Tak mi się wydaje.
2: Właśnie trochę ciągnąc ten temat, czego ta praca uczy was o właśnie o człowieku, o kościele, czego można się nauczyć? Jakby też właśnie, może trochę analizując te statystyki, ale też właśnie poznając tych ludzi przez czasem tylko takie drobne komentarze, wiemy, że też właśnie są osoby, które mamy poczucie nawet takiej relacji z niektórymi, bo jak już tak się regularnie pojawiają w tych komentarzach, to się już rozpoznaje, nie wiem, profilówkę czy coś. Jak to zmienia spojrzenie na człowieka?
4: Dosyć mocno, dlatego że kiedy my w 2016 roku startowaliśmy z portalem misyjne.pl, to zakładaliśmy, że będziemy głównie pisać o misjach. Wiadomo, czasopismo Misyjne Drogi, ta redakcja no, ma dużo dłuższą historię, bo czasopismo zostało założone w 1983 roku, więc kiedy my startowaliśmy z portalem, no to mieliśmy takie założenie, że jednak te treści, które są w gazecie, są dla nas punktem wyjścia. Chcemy opowiadać o tym, jak wygląda praca misjonarzy, tylko że w internecie, nie w formie papierowej, tylko przekładać to na właśnie tę przestrzeń wirtualną. To było nasze takie założenie. Ale musieliśmy dosyć szybko je zrewidować, bo rzeczywiście ten element ciągle jest u nas obecny i on jest bardzo ważny na portalu, ale bardzo szybko zauważyliśmy, że największą popularnością cieszy się to, co jest związane z duchowością i modlitwą. To były treści, które, to pewnie Justyna też pamięta te czasy, kiedy publikowaliśmy to, słupki oglądalności nam wskakiwały na dużo wyższy poziom. Byliśmy tym bardzo mocno zaskoczeni, bo nie sądziliśmy, że, nie wiem, modlitwa do świętej Rity, czy tam za wstawiennictwem świętej Rity właściwie, może być aż tak popularna, może aż tak często się klikać, a to były treści, które były absolutnie na pierwszych miejscach i chyba nadal nie schodzą z pierwszych miejsc w takim naszym rankingu odwiedzalności. I to nam pokazało trochę, jaki kierunek powinniśmy objąć, no bo to nie jest też tak, że my chcemy na siłę forsować nasze treści, niezależnie od tego, czy ktoś chce je czytać, czy nie. Chcemy dopasowywać się do tego, czego ludzie oczekują, tylko też nie odpowiadać na takiej prostej zasadzie, że no to teraz w najprostszy możliwy sposób damy wam prostą receptę na życie, no bo to też czasem pewnie jest taka pokusa w internetowym świecie, że się upraszcza zbyt mocno. My staramy się iść w kierunku pogłębienia właśnie tych treści, które dotyczą duchowości i modlitwy, bo widzimy, że to ludzi interesuje. No i to zrewidowało bardzo mocno nasze myślenie o tym, jaką misję my tutaj powinniśmy też realizować, bo czasem mówimy sobie, że naszą misją jest dobre dziennikarstwo, to po pierwsze. Po drugie, naszą misją jest to, żeby mówić o tym, jak wyglądają misje Ad Gentes, ale po trzecie, naszą misją jest to, żeby właśnie prowadzić do tych treści, które ostatecznie wpływają na naszą relację z Bogiem, naszą relację z Chrystusem, które pogłębiają nasze rozumienie wiary. I to jest rzecz, której się nauczyliśmy, musieliśmy się nauczyć właściwie bardzo szybko, żeby misyjne.pl stało się miejscem, gdzie można znaleźć rzeczywiście te treści, które odpowiadają, to no, o czym mówiła Justyna, na te ludzkie potrzeby i bolączki i braki, które ludzie w sobie widzą. Widzimy to bardzo mocno, że właśnie treści dotyczące duchowości, liturgii, to takich nawet podstawowych jakichś prawd katechizmowych, one dla ludzi bardzo często są odkrywcze, nie tylko dla tych, którzy są daleko od kościoła, ale także dla tych, którzy w kościele są już od wielu lat, ale jakoś nie weszli nigdy na ten wyższy poziom. Więc my czasem też mówimy o tym, że chcemy być takim portalem dla katolików średnio zaawansowanych, którzy coś tam już o kościele wiedzą, czasem się pojawiają w kościele, ale szukają takiego pogłębienia treści. Więc misyjne.pl, no właśnie, to jest rzecz, która się kojarzy, nazwa, która się kojarzy z misją, ale my tą misję też chcemy rozumieć dużo szerzej, nie tylko w takim wymiarze misji Ad Gentes, ale właśnie takiego też pogłębiania wiary i szukania tych takich okruchów obecności Kościoła w codzienności.
3: Pytasz o to, czego się dowiedzieliśmy o ludziach, tak? Ja powiem może trochę inaczej. To znaczy, dowiadujemy się cały czas, tak? Z jednej strony bardzo dobrych rzeczy, ale z drugiej strony też trzeba powiedzieć, że często bardzo trudnych, nie? Też jeśli mówimy o naszym takim życiu Kościoła. I trzeba też powiedzieć, nie, że te trudne rzeczy rzeczywiście czasami potrafią człowieka przygnieść, nie? Potrafią człowieka zmieść tak emocjonalnie na jakiś czas. Ale z drugiej strony, kiedy jadę gdzieś, powiedzmy, na jakiś materiał, nie? Realizuję jakiś reportaż z fajnego miejsca, widzę, nie wiem, parę tysięcy młodych na jakimś wydarzeniu, albo kilka młodych, którzy się angażują na co dzień gdzieś tam, powiedzmy, w wolontariat. Kiedy widzę, że są jakby takie osoby, które są naprawdę zaangażowane, też mają jakieś takie poczucie swojej misji, żeby trochę zmieniać ten świat na lepszy, w którym żyjemy, nie? Czasami na przekór naprawdę dużym przeciwnościom i sobie z tym radzą, im to wychodzi i rzeczywiście są też owoce tego, że ten świat na lepsze się zmienia. No to to z kolei człowieka podnosi, nie? I też sprawia, że człowiek chce wierzyć w to, że to, co ma jakby w sobie takie przeczucie, nie? Że Ewangelia zmienia rzeczywiście świat na lepsze, to się też realizuje, nie? I myślę, że to jest ważne, nie? Żeby wiedzieć, że są i takie strony, i takich rzeczy się dowiadujemy o ludziach. Też jeśli chodzi o naszych odbiorców, tak? No czasami dostajemy hejt, tak? Czasami dostajemy konstruktywną krytykę. Czasami dostajemy informacje, że kogoś coś poruszyło, do czegoś zainspirowało, nie? To są bardzo różne rzeczy i z tym wszystkim trzeba się jakby spotkać, nie? I to też chodzi o to, że nawet to, że my tworzymy w sobie taką przestrzeń spotkania dla tych różnych rzeczy, to my to chcemy też przekazywać dalej, nie? Że to ma być miejsce też takiego spotkania bardzo różnych odcieni ludzi, tak? Bardzo różnych środowisk, bardzo różnych historii, po to, żeby pokazać właśnie prawdę. Ja bardzo lubię takiego teologa, który się nazywa Hans Urs von Balthasar. I on mówił taką moją definicję prawdy, zwłaszcza prawdy o Kościele, że prawda jest symfoniczna. Co to znaczy? To znaczy, że prawdą nie jest tylko to, że my powiemy, że jest tak i tak, nie? Ale tak jak w symfonii, mamy bardzo dużo instrumentów. Każdy z nich ma do wygrania swoją partię, powiedzmy tą melodyczną. I dopiero kiedy zbierzemy to wszystko razem, my możemy usłyszeć piękno tego utworu i tej symfonii. I podobnie jest z Kościołem, nie? My mamy bardzo różne brzmienia w tym Kościele, ale dopiero kiedy zbierzemy to sobie w całość i stworzymy taką przestrzeń spotkania w sobie i przestrzeń spotkania też na zewnątrz, bo to, co mamy w sobie, wychodzi na zewnątrz, no to wtedy możemy poznawać właśnie tą prawdę o Kościele i też o niej mówić.
2: Mówiliście też właśnie o tych rzeczach związanych z duchowością. Myślę, że to nie jest do końca łatwe w ogóle też docierać z taką treścią do ludzi. Jak udaje się, jakie są może też metody, żeby ten temat duchowy, taki właściwie często nieinteresujący może właśnie ludzi, chociaż tak jak mówicie, często też właśnie budzące jakieś zainteresowanie. Ale jak to zrobić, żeby on był ciekawy medialnie?
4: No to na pewno nie jest łatwe zadanie, chociaż łatwiejsze niż myśleliśmy, że będzie na początku. Bo tak jak mówię, my zakładaliśmy, że tego typu treści, właśnie dotyczące jakiegoś pogłębienia życia wiary, one nie będą się cieszyły zainteresowaniem. A jest dokładnie odwrotnie, ale rzeczywiście no, trzeba poszukać takiej formy, która będzie interesująca, która będzie przyciągała zainteresowanie, która też będzie obecna właśnie na tych platformach, które są odwiedzane dzisiaj przez młodych ludzi. I dla nas to też kolejny taki element uczenia się, to jest rozpoznawanie tych miejsc, gdzie moglibyśmy z naszym przekazem iść i poszukiwanie takich form, które dla ludzi będą interesujące. Jeszcze 2-3 lata temu nigdy nie myśleliśmy o tym, że będziemy pewnie kręcić rolki na Instagramie czy na TikToku, no ale te 2 lata temu mniej więcej pojawił się taki pomysł, że powinniśmy jednak tę przestrzeń jakoś bardziej zagospodarować i nie tylko wypełniać to nasze konto na TikToku treściami, które są zabawne, które patrzą trochę na Kościół z przymrużeniem oka. One pewnie czasem też są potrzebne, ale jednak chodzi o to, żeby też ten nasz przekaz i te nasze patrzenie na Kościół, to nasze patrzenie na wiarę gdzieś tam przeforsowywać właśnie w takich materiałach. Więc dla mnie myślę, że kluczowa jest tutaj forma, dobranie odpowiedniej formy, i miejsca do tego, żeby przyciągnąć nowych słuchaczy, no bo można oczywiście by się uprzeć i pisać ciągle teksty na portal, udostępniać linki na Facebooku i mówić, wykonaliśmy naszą robotę, a tymczasem my staramy się raz w roku mieć takie spotkanie warsztatowe w redakcji, żeby szukać nowych sposobów, właśnie co do formy przede wszystkim, żeby docierać z tymi treściami, które i tak chcemy przekazywać i które i tak, no powiedzmy, produkujemy. Więc istotne jest to, żeby dbać o ten przekaz taki wizualny, żeby w mediach społecznościowych, szczególnie na Facebooku, nie dawać tylko suchego linka, ale jakąś grafikę, która do tego przyciągnie, przygotować też właśnie jakąś rolkę czy podcast. Więc jakby szukanie ciągle nowych form, no to wydaje mi się jest zdecydowanie kluczowe. I wierzymy w to, to jest też kwestia trochę wiary, jednak mimo wszystko wierzymy w to, że te kwestie duchowe jednak ludzi mimo wszystko interesują, mimo tego, że czasem deklarują i mówią o tym, że ja zupełnie nie chcę mieć nic do czynienia z Kościołem, ale później ktoś bierze jednak smartfon do ręki i wpisuje, jak przygotować się do spowiedzi, albo nie byłem u spowiedzi 30 lat, jak to zrobić, albo gdzie, do kogo się udać, albo jak zrobić rachunek sumienia. Trzeba pamiętać też, że to dotyczy pewnie każdej sfery życia, że to, co my mówimy na zewnątrz, co deklarujemy, to jest jedna rzecz, ale gdzieś w głębi serca jednak każdy ma pewne pytania, którymi nie zawsze się dzieli na zewnątrz i później w statystykach to widać. Dużo ludzi deklaruje niechęć do Kościoła, że nie chce mieć nic wspólnego z duchowością, że ich nie interesuje modlitwa, ale kiedy słyszą trudną diagnozę u lekarza albo coś im się wali w życiu, no to czasem dochodzą do tego momentu. Może nie powiedzą o tym nawet najbliższemu przyjacielowi, ale jednak w wyszukiwarce te kwestie związane z Bogiem się pokazują.
3: Także my to widzimy.
4: Tak. I Pan Bóg też widzi. Tak. Tylko Pan Bóg i my.
3: No właśnie. Ale ja myślę, że też mówiłeś o formie, ale ważna jest też mimo wszystko treść, nie? To znaczy to, że my staramy się też szukać takich tematów, które dotykają życia, nie? To znaczy raz, że właśnie obserwujemy, nie, które tematy są, powiedzmy, bardziej chodliwe, tak? To znaczy, które ludzi bardziej interesują. Ale z drugiej strony też przez czasami opowiedzenie czyjejś historii albo opowiedzenie właśnie jakimś reportażem z miejsca, nie, gdzieś dzieje się coś ciekawego, coś fajnego, jakieś dobro, my chcemy też jakby budzić w innych to, że to dobro, którego oni doświadczają na przykład od innych ludzi albo inni doświadczają od innych ludzi, a oni po prostu to obserwują, że ono ma jakieś swoje źródło, nie? I dla nas chrześcijan, no jest to Pan Bóg, tak? I my też chcemy o tym powiedzieć, nie? I czasami właśnie przez takie, niektórzy czasami mi mówią, tak, z moich znajomych, a po co tam opowiadać jakąś historię, lepiej właśnie tam teologicznie coś wyłożyć, nie? Ale my najpierw musimy doświadczyć, że to dotyczy naszego życia, nie? Że ta historia o tym dobru, czy o tym cierpieniu, czy o tym poszukiwaniu, czy o jakimś zmaganiu, jakiejś walce, to nie jest tylko teoria, nie? To jest coś, czego my dotykamy, nie? I czasami właśnie przez historię innych ludzi można dotrzeć do swoich pragnień, do swoich tęsknot, nie? I odkryć je też jakoś w sobie. Oczywiście można za nimi pójść albo je zostawić, nie? Ale zawsze jak już człowiek odkryje gdzieś w sobie, to ja wierzę, że nie jest do końca w stanie ich zakopać, nie? Że one gdzieś tam swoją robotę robią gdzieś już pod spodem, nie? I to życie się staje takie już trochę nie tylko na jednym poziomie, ale chociaż na drugim, potem i trzecim, może i czwartym.

0: 8 kontynencie, na tym kontynencie mediów, internetu, gdzie jest pełno ludzi, tak naprawdę, do których może nawet nie trzeba dotrzeć, ale warto dotrzeć i warto też z nimi być w tej przestrzeni, która jakby nie patrzeć dzisiaj zajmuje większość, myślę, sporą część na pewno naszego czasu dla większości ludzi. Powiedzcie, jak radzić sobie z tym, żeby w mediach jednocześnie potrafić czerpać z nich ciekawe rzeczy, a jednocześnie jakie macie może sposoby, żeby też te media, które często dzisiaj są dla wielu problemem jakimś, które pochłaniają właśnie dużą część tego życia, jak nie dać też sobie wejść na głowę tym mediom?
1: Ja zorientowałem się jakiś czas temu, że kiedy przeglądamy na przykład rolki na Instagramie albo na TikToku, to dostarczamy sobie treści, których nie wybieramy. To może jest dosyć trywialne i banalne stwierdzenie, ale jakoś tak mocno do mnie dotarło, że przecież ja nie wybieram kont, które wyświetlają mi się do oglądania, nie wybieram tematów, które mnie interesują, tylko to algorytm podpasowuje mi takie, a nie inne filmiki. I myślę sobie, że bardzo ważna jest w przebywaniu właśnie w tej wirtualnej przestrzeni kwestia uważności i świadomości. Znaczy, dobrze by było, żebyśmy rzeczywiście, jeżeli już poświęcamy czas na przyjmowanie takich treści internetowych, nazwijmy to sobie tak szeroko, to żebyśmy robili to świadomie. To znaczy, jeżeli chcemy odsłuchać jakiegoś podcastu, no to niech to będzie konkretny podcast, który nas interesuje, niech to będzie tematyka, którą świadomie wybieramy. Jeżeli czytamy treści, no to niech to nie będzie tablica Facebooka, która nam proponuje albo z lewa, albo z prawa, albo ze środkowej opcji politycznej jakieś newsy, tylko niech to będzie też świadomy wybór redakcji, do której mamy zaufanie. Bo dzisiaj niestety wygląda to tak, że algorytmy działają w ten sposób, że dopasowują treści do nas. Jeżeli my sobie wyszukujemy treści związanych z zakupem nowej pralki, no to najczęściej reklamy, które będą nam się pojawiały na mediach społecznościowych, będą dotyczyły właśnie sprzętów AGD. No i tak samo jest z tą przestrzenią światopoglądową. I to jest też dla nas, jako dla redakcji, pewien problem, bo jeżeli ktoś ma poglądy, nazwijmy to sobie skrótowo, antykościelne, jeżeli nie jest w ogóle zainteresowany tymi wartościami katolickimi, no to właściwie nie ma żadnej szansy, żeby takie treści do niego dotarły. I myślę, że dobrze jest, żebyśmy nie dali też się temu systemowi, tym mechanizmom, które działają, jakoś nabrać, tylko żebyśmy szukali treści, które rzeczywiście nas interesują i świadomie czasem konfrontowali się z poglądami, które nas zupełnie nie interesują, czy są sprzeczne z naszymi wartościami, żebyśmy konfrontowali i dali sobie samemu pole do krytycznego myślenia. Więc wydaje mi się to ważne, żebyśmy świadomie wybierali treści, oczywiście najlepiej na misyjne.pl, ewentualnie w czasopiśmie Misyjne Drogi też. Natomiast świadomość i taka uważność na to, jakie treści konkretnie wybieramy, jest, myślę, kluczowa.
2: Tak, no to prawda, ja się z tym zgadzam, że trzeba być świadomym i po pierwsze trzeba być świadomym tego, że trzeba być świadomym, nie? To znaczy, że czasami rzeczywiście media, czy zwłaszcza social media, traktujemy jako taką rozrywkę, nie? Tylko trzeba mieć świadomość właśnie, że one nie są tworzone tylko po to, żeby nam dawać rozrywkę. Też i owszem, nie? Ale też po to, żeby budować właśnie przez te algorytmy pewnego rodzaju bańki, w które my wpadamy, z których potem jest nam, tak jak Michał właśnie mówi, trudno wyjść, trudno się przebić, nie? I jeżeli już mamy tą świadomość, no to wtedy właśnie jest szansa, że możemy coś z tym zrobić, nie? Oczywiście ważne jest też, żeby czasami się wylogować, nie? Oczywiście nie z misyjne.pl, tak? Ale żeby czasami się wylogować i dać sobie też taką przestrzeń na złapanie takiego cyfrowego właśnie detoksu, nie? Trochę na takie nawet uświadomienie sobie, czy, nie wiem, ja kiedy nie będę dotykać mojego telefonu przez pół dnia, tak, nie będę wchodzić na żadne social media, nie będę odpalać laptopa i tak dalej, czy to wzbudzi we mnie pewną nerwowość, pewien niepokój, pewne zagubienie, a to by znaczyło, że może mam jakiś problem, że rzeczywiście tego jest za dużo, albo przynajmniej mój umysł jest już tak przystosowany do pewnego rodzaju bodźców, że nie wie, jak sobie poradzić na przykład z wolnym czasem, nie? I wtedy też należałoby się zastanowić, czy chcemy coś z tym zrobić, jeśli tak, to co? Ale no na pewno nie jest tak, że bo czasami też się spotykam z takimi głosami, nie? Żeby porzucić jakby wszystko, nie? No to jest trochę tak, że mówi się o tym, że my już mamy

0: Mamy teraz taki czwarty wymiar, nie? Tak jak mamy wymiar cielesny, mamy rozum, znaczy psychiczny, tak? I mamy duchowy, tak teraz jeszcze mamy czwarty wymiar człowieczeństwa, czyli cyfrowy. I my od tego jakby nie uciekniemy, nie? To już w nas tak wrosło i my, w nasze funkcjonowanie. Ale tak jak ze wszystkim, trzeba wiedzieć, kiedy mnie to buduje, a kiedy mnie to prowadzi w stronę już trochę takiej destrukcji, nie? Bo jeśli odbiera mi wolność, że ja nie mogę na przykład telefonu, nie wiem, na wakacjach zostawić na pół dnia, no to odbiera mi to po prostu wolność, nie? A chyba każdy raczej chce być wolnym człowiekiem. Tak sobie myślę.
1: Dobrze by było.
2: Taką należy mieć nadzieję. Tak.
1: A jak wy w tym swoim też warsztacie misjonarza właśnie się rozwijacie? Jak to zrobić, żeby robić lepiej to się robi i żeby też mieć dalej tą pasję w sobie, odczuwać właśnie tą misję i jakie macie sposoby na to?
2: No, pierwszym na pewno sposobem jest to, żeby to, co robimy do tej pory, żeby robić to dobrze. Bo to przynosi po pierwsze satysfakcję z codzienności, satysfakcję, kiedy widzimy, że to, co robimy, przynosi efekty. To jest taki motor napędowy do tego, żeby robić to jeszcze lepiej. I właśnie bardziej świadomie, bo to dotyczy, świadomość dotyczy odbiorcy, ale dotyczy też nas jako dziennikarzy, kiedy chcemy przygotowywać treści, które później ludzie odbierają, które czytają. Więc takie poczucie, że robimy coś, co ma siłę oddziaływania, że komuś opowiadamy o Kościele, że komuś opowiadamy o świecie, no jest szalenie istotne, a szczególnie jeżeli dostajemy informację zwrotną, czy w komentarzach, czy czasem jakieś maile, no to widzimy, że to tak naprawdę nie trafia w próżni. Jeżeli napiszemy tekst o czymś bardzo pozytywnym albo o czymś bardzo negatywnym w Kościele, to nie jest tak, że to nie pozostawia żadnego śladu, tylko to w konkretnych osobach budzi bardzo konkretne reakcje, emocje, doświadczenie wiary czasem, doświadczenie jakiejś zmiany życia. I to jest zdecydowanie taka siła, która napędza nas do tego, żeby robić to jeszcze lepiej, bardziej świadomie, bardziej rzetelnie i profesjonalnie. A po drugie, na pewno, to też trochę rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, przed nagrywaniem naszej audycji, że jednak czytanie jest tutaj dużą i odskocznią, ale jednocześnie taką też przestrzenią samodoskonalenia. Ja bardzo lubię sięgać do dokumentów Kościoła, do encyklik, do adhortacji, bo one porządkują myślenie o Kościele, one porządkują też te sfery, które my chcemy ludziom przekazywać, bo bardzo często jest tak, że ludzie mają zupełnie wykrzywiony obraz Kościoła. Czasem się ludziom wydaje, że Kościół mówi, że to jest złe, tak nie wolno robić, tak nie wolno postępować, a nauczanie Kościoła mówi zupełnie inaczej. Czasem mamy zupełnie jakieś mylne wyobrażenia o Kościele i prostowanie tych wyobrażeń, no, jest jednym z takich elementów mojej wewnętrznej misji, którą w sobie gdzieś tam odkrywam i którą w sobie mam, żeby odczarowywać Kościół, żeby zdejmować te takie jakieś zupełnie nieprawdziwe łatki, które Kościołowi się przyczepia. No więc właśnie, więc czytanie, dokumenty Kościoła jak najbardziej, ale muszę powiedzieć też, że bardzo dużo czerpię z takiej literatury, która z Kościołem nie ma zupełnie nic wspólnego. Ja bardzo lubię literaturę kryminalną na przykład. I muszę powiedzieć, że tego typu odskocznia bardzo też pozwala się zresetować i bardzo pozwala spojrzeć jednak na świat trochę innymi kategoriami. I później, kiedy taki zresetowany po jakiejś dobrej lekturze, no zupełnie też inaczej trochę patrzymy na rzeczywistość i to jest jakiś element, który pozwala na takie większe złapanie dystansu. A jednak kiedy patrzymy na sprawy z perspektywy jakiejś dalszej, no to one też wyglądają inaczej. Więc to chyba to.
0: Jak mówiłeś o czytaniu i o poszukiwaniu, to mi się skojarzyło z Indiana Jonesem, czyli w poszukiwaniu zaginionej prawdy, tak? Trochę wyruszamy właśnie w taką misję jak Indiana Jones, czasami właśnie gdzieś ją tam wykopując spośród różnych pułapek. I tak trochę jest, nie? I to prawda, że czytanie jest bardzo ważne i to nie tylko czytanie internetu, nie? Ale właśnie książek. Z jednej strony, na przykład dla mnie, dobrej literatury, dobrego reportażu, bo to też daje warsztat, nie? Pozwala się też uczyć w języku, uczyć, znaczy dobrze mówić też, nie? Dobrze opowiadać, bo no ta przestrzeń internetu trochę upraszcza często język, nie? Jeżeli my tylko czytamy to też nie rozwijamy się w taki sposób, jak możemy myśleć językiem, jak to dobrze opowiedzieć, jak dobrze oddać emocje, jak dobrze też zbudować narrację, nie? A kiedy czytamy po prostu taką dobrą literaturę, to też jakby poniekąd to chłoniemy. Mamy z jednej strony przyjemność, a z drugiej strony to jakoś w nas wsiąka i jesteśmy w stanie też dobrze później pisać. Ale właśnie też bardzo ważne są treści, nie? Treści to znaczy to, po co sięgamy. Ja z kolei bardzo lubię teologów, nie? Różnych, no najczęściej takich współczesnych, powiedzmy, bo oni też jakby zmagają. To jest dla mnie właśnie bardzo ważne, bo no ja jestem teologiem, ale teologię rozumiem nie tylko jako, powiedzmy, wspominanie tego, co powiedział tam ktoś w III, XIII czy XVII wieku nawet, ale jeżeli już to wspominamy, to po co, tak? Po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób to może być żywe dla nas. Czy to może być żywe, czy to jest jakoś adekwatne, czy to możemy jakoś odnieść do naszych czasów, do samych siebie, bo jeżeli tylko tak wspominamy i mówimy sobie o tym, że on fajnie napisał, albo tu miał fajnie jakiś logiczny ciąg, ale to tak naprawdę w nas nic nie zmienia, nie? To teologia jest wtedy martwa. Ona jest, tak jak papież Franciszek czasami mówił, takim skansenem, nie? I takim muzeum, gdzie tylko chodzimy i podziwiamy jakieś eksponaty, a chodzi o to, żebyśmy mieli taką teologię użytkową, nie? To znaczy, oczywiście mamy jakieś tam eksponaty, perły, powiedzmy, tak, dzieł jakichś duchowych i tak dalej, ale bardziej chodzi o to, żebyśmy to właśnie też sobie przeżyli. I to, co dla mnie jest też bardzo ważne, to, co też się dzieje często u nas w redakcji, że my jesteśmy różni. Mamy różne myślenie, tak? Jesteśmy z różnych środowisk, mamy doświadczenie różnych wspólnot albo nie, tak? Bycia w jakiejś wspólnocie albo też nie mamy tego doświadczenia. Jesteśmy w różnym wieku, mamy różne wykształcenie. I jakby rozmowa wtedy, nie? I wspólne poszukiwanie tej prawdy, no z jednej strony pokazuje, że to jest możliwe, to po pierwsze, a po drugie to w jakiś sposób też formuje, nie? Bo człowiek spotyka się z innym poglądem, nie? Z jakąś inną opinią. I z jednej strony ta formacja przebiega w ten sposób, że my możemy swoje zdanie skonfrontować, albo z drugiej strony po prostu też uczyć się takiego przebywania razem, nawet jeżeli się w czymś nie zgadzamy, nie? To znaczy, ja zawsze mówię na przykład, nie? Jesteśmy dwoma różnymi osobami, jak z Mateuszem, więc mamy dwa różne mózgi, tak? Więc to jest logiczne, że my możemy mieć dwie różne opinie. Ale to nie znaczy wcale, że my musimy się o te opinie pozabijać, tak? Możemy się nimi wymienić, możemy przez to skonfrontować jakby swój pogląd czy swoją opinię, ale to nie znaczy, że my musimy iść na noże, tak? Że my musimy siebie zwalczać, że my musimy być, nie wiem, w stosunku do siebie agresywni, nie? Tylko, że właśnie znowu wrócę do tej symfonii, że każdy znowu ma swoje miejsce i to wszystko ukazuje taką prawdę, nie? I myślę, że to też jest takie bardzo formujące, bo dla mnie właśnie bardzo ważni są też ludzie. Też ci, których spotykam gdzieś właśnie robiąc na przykład materiał, nie? Też nie zawsze przecież trafiam w miejsca, które są jakby czymś, na co bym wpadła sama z siebie, żeby tam pójść i zobaczyć, czegoś doświadczyć, nie? Tylko są jakby z innej bajki, tak? Z innej właśnie przestrzeni kościelnej. I to jest ciekawe odkrywać, że gdzieś tam u źródła, gdzieś tam na dnie, u fundamentu, nam tak naprawdę chodzi o to samo, chociaż zupełnie inaczej to wyrażamy, nie? I to jest super.
1: A jak rozumiecie hasło tego roku liturgicznego? Uczniowie misjonarze. Czym dla was jest to właśnie bycie?
0: Ja się od razu przyczepię. To nie jest uczniowie i misjonarze, tylko uczeń i misjonarz.
1: Tak.
0: No to papież Franciszek właśnie mówił, że nie można mówić uczeń i misjonarz, ani uczeń albo misjonarz, tylko uczeń, misjonarz, że to jest jakby tak zrośnięte w jedno. Mhm. No.
1: Tak, więc jak rozumiecie bycie uczniem, misjonarzem?
2: No, po pierwsze, to, co wydaje się rzeczywiście tutaj kluczowe, to to, że jednak jako pierwsze występuje słowo uczeń, a później misjonarz. Czyli najpierw jesteśmy tymi, którzy się uczą, tymi, którzy przyjmują jednak jakieś zadanie do zrealizowania, a dopiero potem z tym zadaniem wychodzą i je realizują do innych. To znaczy, jesteśmy takiej samej sytuacji wszyscy w Kościele. To bardzo mi się podoba, co ostatnio powiedział papież Leon XIV, że w Kościele istotą Kościoła nie są kardynałowie, nie są biskupi, nie jest duchowieństwo, tylko istotą jest głoszenie Ewangelii. To wydaje mi się kluczowe, bo my czasem, jeżeli myślimy o Kościele, to myślimy raczej o hierarchii, o tym, kto jakie zadanie w tej hierarchii ma, jakie ma przywileje, jakie są zalety i wady wynikające z tego, czy jest się kardynałem duchownym, czy świeckim, i o to się spieramy i tu szukamy jakiegoś takiego lepszego zarządzania Kościołem w duchu synodalności. A tymczasem papież Leon XIV trochę pokazał, że tak naprawdę zupełnie nie o to chodzi. Nie chodzi o to, czy jesteś kardynałem, czy jesteś świeckim. Istotą jest głoszenie Ewangelii. Nie jest istotą to, kim jesteś, tylko jakie masz zadanie w tym Kościele. Bo zadanie też jakby definiuje naszą tożsamość. No i myślę sobie, że właśnie wszyscy, czy niezależnie od tego, czy jesteśmy kardynałami, czy zwykłymi osobami świeckimi, mamy to samo zadanie, czyli uczenie się od Chrystusa, bycie uczniem Chrystusa, bycie osobą, która chce przyjmować od Chrystusa właśnie pewne uczenie się rzeczywistości, pewne pojmowanie rzeczywistości, a dopiero później, ale też jednocześnie możemy być kimś, kto o Bogu opowiada i ktoś, kto chce do Kościoła przyciągać i kto ma konkretne zadanie do zrealizowania. I myślę, że to jest też hasło, które nam przypomina, że jesteśmy tym uczniem, misjonarzem niezależnie od kontekstów geograficznych. Ja lubię myśleć o tym, że misyjność to jest zadanie relacyjne, a nie geograficzne. Bo czasem się mówi o tym, że w Europie nie ma przecież przestrzeni misyjnej, no bo Europa jest, jeżeli już, no to takim miejscem reewangelizacji albo nowej ewangelizacji. Tymczasem ja, kiedy sobie ostatnio o tym myślałem, to doszedłem do takiego dosyć zaskakującego wniosku, no bo czy znam kogokolwiek, kto nigdy nie słyszał o Chrystusie? No bo misja z zasady to jest głoszenie Chrystusa temu, kto nigdy o nim nie słyszał. No i tak sobie myślę, czy ja mogę być rzeczywiście w Polsce uczniem misjonarzem? Czy znam kogokolwiek, kto nigdy nie słyszał o Chrystusie? No i myślałem o tym, nie ma opcji. No każdy, przecież to też chyba w dzisiejszej audycji się pojawiało, że w naszej kulturze, że w naszej przestrzeni publicznej jest tyle kościołów, kaplic, słowo Ewangelia, Chrystus jest odmieniana jednak przez wszystkie przypadki. Może nie jakoś bardzo często, no ale pojawia się to w naszej sferze publicznej. No i zastanawiałem się, czy znam kogokolwiek, kto nigdy nie słyszał o Chrystusie, i doszedłem do wniosku, że znam takie osoby. Znam. I się okazało, że to wcale nie są osoby, które są gdzieś daleko, są w jakichś, nie wiem, dziwnych środowiskach, które są daleko od Kościoła, tylko to są osoby z mojej rodziny. I nawet doszedłem do wniosku, że te osoby żyją ze mną pod jednym dachem. To są moje dzieci. Bo moje dzieci nie poszły jeszcze na lekcje religii do szkoły, jeszcze nie mają katechezy w przedszkolu, jeszcze nie chodzą na katechezę przyparafialną. Tylko moje dzieci, które mają kilka lat, najmłodszy syn ma 3 lata, on nigdy nie słyszał o Chrystusie. On słyszał o Chrystusie pierwszy raz ode mnie albo od mojej żony. To jakby to zadanie czasem nam się wydaje, że jest jakieś bardzo odległe do zrealizowania, że wymaga jakiegoś wyjazdu gdzieś na krańce świata. Oczywiście tak też może być, ale wydaje mi się, że dobrze jest zacząć od tej misji, tego rozumienia hasła uczeń, misjonarz w swoim domu, w swojej rzeczywistości, no bo się okazuje, że rodzic jest też pierwszym misjonarzem dla swoich dzieci. I myślę, że dobrze by było, żebyśmy to zadanie realizowali na tym poziomie, bo czasem to jest ważniejsze niż głoszenie coniedzielnych kazań.
0: Mi się bardzo podoba to, co napisał papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium. On tam bardzo dużo pisze właśnie o tym uczniu misjonarzu, ale on pisał, że uczeń misjonarz to jest ktoś, kto po pierwsze przyjmuje inicjatywę, włącza się, towarzyszy innym na tej drodze, co przynosi owoce, a w efekcie można świętować, to znaczy świętuje. Tylko, że to też nie do końca należy rozumieć jako takie etapy oddzielone od siebie, bo one się dzieją równocześnie. I tak jak bycie uczniem misjonarzem, nie trzeba czekać, aż skończę być uczniem, dostanę, nie wiem, certyfikat jakiś bycia uczniem Chrystusa i wtedy mogę być misjonarzem, tylko już zaczynając być uczniem, człowiek już jest misjonarzem. Dlaczego? Ponieważ opowiada o swoim doświadczeniu Boga. I można mieć bardzo takie świeże, można mieć bardzo takie nowe doświadczenie Boga, zupełnie pierwszych chwil, tak? Gdzieś tam spotkania, czy z Ewangelią, czy właśnie z jakimś człowiekiem, coś, co poruszy. I wtedy już można być misjonarzem, to znaczy opowiedzieć o tym innym, mówiąc wprost, nie? I też świętować, tak? Świętować to, cieszyć się tym właśnie spotkaniem, bo świętowanie jakby umacnia w nas, utrwala w nas, nie? To, co przeżywamy. I to jest też bardzo ważne, ale też hasło właśnie tegorocznego roku duszpasterskiego, czyli uczeń misjonarz, trochę mi się skleja z hasłem z poprzedniego roku duszpasterskiego, to znaczy o nadziei. bo tak sobie myślę, że uczeń to jest ten, który znalazł nadzieję, tak, i on uwierzył tej nadziei, czyli znalazł Ewangelię, znalazł Chrystusa. A misjonarz jest tym, który ma nadzieję. Ma nadzieję, że tam, gdzie pójdzie, on powie o tym swoim doświadczeniu i to zbuduje Kościół, to zbuduje drugiego człowieka, zbuduje mu szczęśliwe życie, nie? Zbuduje mu ostatecznie świętość, tak używając takiej nomenklatury chrześcijańskiej, ale to jest, można powiedzieć, tożsame też po prostu ze szczęśliwym życiem, nie? I tak sobie właśnie o tym ostatnio myślę, nie? Że to nie tyle, że skończył się jakiś jeden rok, jedno hasło i my teraz wchodzimy w drugi rok i inne hasło, ale że to nas jakoś prowadzi, nie? To wszystko jakby trochę się łączy, wynika jedno z drugiego i przeplata. Tak jak życie.
1: Dziękuję bardzo. Myślę, że nam to fajnie, rzeczywiście całą tą rozmowę tak też wspina. I dobrze, żebyśmy właśnie widzieli to, że potrzeba jest wyjścia do tej najbliższej właściwie naszej przestrzeni i domowej, ale też piękne jest w ogóle poznawanie Kościoła w jego różnorodności i w tej właśnie całej symfonii różnych barw i odcieni. I myślę, że to jest właśnie taka nasza misja tutaj w redakcji, żeby właśnie pokazać też jakby całe spektrum tego Kościoła, tą różnorodność i to wszystko, co się dzieje, no bo też właśnie często o misjach się mówi, że to jest takie po prostu, też, że misje są takie kolorowe często, nie tylko chodzi o te barwy kulturowe, ale też przede wszystkim to, że one są w różnych swoich odcieniach, tak jak w sumie życie każdego z nas i dziękuję wam za dzisiejszą rozmowę, dziękuję też za podzielenie się tym doświadczeniem pracy, która nie zawsze jest przyjemna, bo czasem wiąże się właśnie z jakimś hejtem, ale też takiej, która myślę, że widzimy, że przynosi jakieś owoce i nawet takich prostych, krótkich spotkaniach z ludźmi gdzieś tam, czy komentarzach można zobaczyć, że dla kogoś, może nawet nie tyle, że zmieniło to życie, ale chociaż coś się zastanowiło, zatrzymało i to jest też już piękne.
2: Czasem chodzi o bardzo małe ziarenko, żeby zasiać. Tak. To już wystarczy.
1: A potem rośnie. Także dziękujemy bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego dla Państwa i do usłyszenia w kolejnych audycjach z Panem Bogiem.
0: Z Bogiem, do widzenia.
3: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. To była powtórka. To z Radiem Emaus.

0: Muzyka z celulonu. Zaprasza Tomek Wandel.
1: Dzień dobry, to jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Dziś w programie o filmie, który swą premierę miał 50 lat temu, będzie też o polskim trójkącie bermudzkim, a już teraz zabieram was do kabaretu.

0: Kolejny sezon teatralny, czas zacząć. 6 września w Teatrze Muzycznym w Poznaniu po raz pierwszy zagościł kabaret. Kabaret tylko z nazwy, bo nie jest to wcale spektakl komediowy. To dramat i to dramat wielkiego formatu. Kto czekał na historię przedstawioną w filmie Boba Fossa z roku 1972 z Lizą Minnelli i Michaelem Yorkiem w rolach głównych, ten być może nieco się zawiódł. Przedstawienie Kabaret, które trafiło na deski Poznańskiego Teatru Muzycznego, to polska wersja musicalu, który premierę miał na Broadwayu w roku 1966 i wystawiony został ponad 1000 razy. Scenariusz do filmu Fossa został nieco zmieniony. Różni się postaciami i paroma wątkami. Kabaret to bardzo odważny portret rodzącego się nazizmu w Niemczech w latach 30. ubiegłego wieku. Podrzędny berliński kabaret Kit Kat jest upiornym tłem do wydarzeń mrożących krew w żyłach. Akcja dzieje się w roku 1931, tuż przed dojściem Hitlera do władzy. Miejsce mają prześladowanie na tle rasowym i nie tylko. Niemcy rosną w potęgę, a na scenie kabaretu trwa sielanka. Tylko pozorna. Jest oczywiście wątek miłosny, a nawet dwa, jest też chwila zadumy nad otaczającym światem. Wszyscy mają przeczucie, że idą bardzo złe czasy. Zespół Poznańskiego Teatru Muzycznego jak zwykle stanął na wysokości zadania. Ascetyczna scenografia, w tym świetna gra świateł, doskonała choreografia, no i gra aktorska na najwyższym poziomie pod reżyserskim kierownictwem Łukasza Brzezińskiego. I Jakub Cendrowski w roli mistrza ceremonii, ze wszechmiar przerażający, ucharakteryzowany na podobieństwo Jokera. Ta postać na długo zostanie w mojej pamięci. W drugiej obsadzie rolę MC gra Patryk Kośnicki. To doznanie artystyczne jeszcze przede mną. Zastosowane środki wyrazu były tak dobitne, że widownię Teatru Muzycznego opuszczałem z lekkim niepokojem, ale i z niepohamowanym dreszczem zachwytu. Ciekawostką jest fakt, że w obecnym gmachu tej szacownej instytucji w czasie II wojny światowej mieściła się siedziba Gestapo, a właściwie katownia Gestapo, jak to się zwykło mówić w Poznaniu. Świadomość tego z pewnością u niektórych wywołała dodatkową dawkę emocji. Zresztą sam dyrektor, Przemysław Kieliszewski, wspominał o tym ze sceny. Ponieważ Teatr Muzyczny nie udostępnia nagrań audio z piosenkami, wyjątek był przy okazji spektaklu Kombinat, zagrałem ze ścieżki dźwiękowej wspomnianego już filmu z 1972 roku. Przed chwilą śpiewał Joel Grey, aktor, który za rolę w kabarecie dostał Oscara, a który był także w obsadzie broadwayowskiego kabaretu. Teraz dołączy do niego Liza Minnelli.
1: Money.

To jest 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Trójkąt bermudzki to znany również jako trójkąt diabła obszar Atlantyku w rejonie Bermudów przez fascynatów zjawisk paranormalnych uznawany za miejsce wielu niewyjaśnionych zaginięć statków, jachtów i samolotów. Uważają oni, iż na tym obszarze mają miejsce zjawiska łamiące prawa fizyki, wykrywana jest obecność tzw. obcych, co ma ich zdaniem wyjaśniać rzekomo niewytłumaczalne zdarzenia. Trójkąt bermudzki to także tytuł doskonałego filmu z 1987 roku w reżyserii Wojciecha Wójcika. Ostatnio obejrzałem go po raz trzeci, cały czas pozostając w zachwycie przede wszystkim nad grą aktorów, którzy pojawiają się tutaj w głównych rolach, tworząc koncertowo wręcz właśnie tytułowy Trójkąt Bermudzki. To Marian Kociniak, Jan Peszek i Leonard Pietraszak. Trójka przyjaciół, Jarek, Ludwik i Henryk, postanawia sobie pomóc, planując zbrodnie doskonałe. Ucierpieć mają osoby, które kiedyś stanęły na ich drogach życiowych. Uknuty spisek ma zapewnić alibi dla każdego z nich. Końcówka filmu jest zaskakująca, ale oczywiście jej nie zdradzę. Reżyser Wojciech Wójcik wcześniej zrealizował film Karate po polsku. W latach 90. natomiast był odpowiedzialny za Ekstradycję, czyli historię losów polskiego policjanta, komisarza Olgierda Halskiego. O tej postaci już w muzyce z celuloidu opowiadałem. Scenariusz Trójkąta Bermudzkiego powstał na podstawie powieści, której akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Wieczór przy Oak Lane. Powieści autorstwa Elżbiety Zawadowskiej-Kittel i Jana Kraśko. To para anglistów, która przed laty zajmowała się tłumaczeniami z języka angielskiego. Ukrywają się oni pod pseudonimem Jonathan Trench i napisali wspólnie 5 powieści. Prócz tria aktorskiego Kociniak, Peszek, Pietraszak w rolach drugoplanowych oglądamy m.in. Marię Probosz, Jana Jankowskiego i Grażynę Trelę. Plenery filmowe to Kraków, Łódź, Gdańsk, Gdynia i Tatry, a w szczególności pozostałości schroniska na Polanie Pisanej. Ekipa realizacyjna filmu Trójkąt Bermudzki zgłosiła się do zarządu Tatrzańskiego Parku Narodowego z prośbą o możliwość wysadzenia tego budynku, który i tak już był nieużywany. Zgoda taka po dłuższych negocjacjach została przez TPN wydana. Scena wybuchu została nakręcona 5 sierpnia 1987 roku i wykorzystana w tym filmie. Jest też oczywiście i muzyka. Skomponował ją Poznaniak, Zbigniew Górny. On również wspólnie z Januszem Kondratowiczem napisał piosenkę, którą w filmie śpiewa Ryszard Rynkowski.

Trudno jest zrobić dobrą komedię, a gdy ta komedia prócz bawienia ma również straszyć widza, to jest już naprawdę wyczyn. Udało się to na szczęście Ivanowi Reitmanowi, który na podstawie niezłego scenariusza zrealizował film o firmie zajmującej się zwalczaniem duchów – Ghostbusters. Prawie 2 godziny dobrej zabawy zapewniają nam m.in. Bill Murray i Dan Aykroyd. Po premierze w lipcu 1984 roku film przez 9 tygodni utrzymywał się na szczycie listy kinowych przebojów. Na pandemiczne lato 2020 planowano premierę filmu Ghostbusters Legacy, czyli Pogromcy Duchów Dziedzictwo. Z wiadomych względów musiała ona zostać przesunięta, zamiast tego dystrybutorzy kinowi sięgnęli po klasykę i przypomnieli hit sprzed 37 lat. Oglądalność ponownie była na wysokim poziomie. Ostatecznie sequel Ghostbustersów miał premierę w 2021 roku. W roli głównej pojawił się znowu Dan Aykroyd, a także jedna z gwiazd Stranger Things, Finn Wolfhard, który przecież doskonale wie, jak ubierać strój Ghostbustera.

Ghostbusters i Ray Parker Jr. Muzyka z celuloidu. Odcinek 45. Mówią, że doskonały dodatek przy oglądaniu filmów romantycznych to miska niezdrowego jedzenia, butelka

Oni ciężko doświadczeni przez życie próbują razem coś stworzyć. Jaki będzie finał tej historii, oczywiście nie powiem, choć i tak zapewne się domyślacie. Reżyserem i zarazem scenarzystą tego melodramatu jest Michael Goldenberg, odpowiedzialny między innymi za scenariusz do piątej części opowieści o Harrym Potterze. Independent Love Song.

Teraz parę słów o filmie, który w tym roku obchodzi 50. rocznicę swojej premiery. Któż ich nie kochał? Ona wieczna malkontentka, on przebojowy i zawsze z optymizmem patrzący w przyszłość. Bogumił i Barbara, bohaterowie powieści Noce i Dnie Marii Dąbrowskiej, a później filmu i serialu Jerzego Antczaka pod tym samym tytułem ze świetnymi rolami Jadwigi Barańskiej i Jerzego Bińczyckiego. Film, którego premiera odbyła się w roku 1975, był nominowany do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego. Szkoda, że bez powodzenia, ale nominacja była i to też ma znaczenie. Film został zrealizowany z wielkim rozmachem i ogromnym nakładem finansowym nie tylko na produkcję, ale również i na promocję za oceanem. Adaptacja Jerzego Antczaka nie

Nie u wszystkich krytyków spotkała się z aprobatą. Zarzucano mu, że w filmie pominął wątki polityczne, a historia życia opowiadana przez Barbarę jest niekonsekwentna. Zdjęcia do filmu kręcono m.in. na krakowskim Kazimierzu, który autentycznie spłonął jako filmowy dwór Kaliniec. W tej scenie wzięło udział blisko 3000 statystów. Muzyka to piękne dźwięki Waldemara Kazaneckiego, w tym przejmujący walc Barbary towarzyszący scenie z nenufarami. I z tymi dźwiękami Was już zostawiam. To było 45. spotkanie z muzyką z celuloidu. Za uwagę dziękuję. Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Dziś Ojciec Święty mianował księdza Piotra Pytlowanego, dotychczasowego proboszcza parafii katedralnej w stolicy Kazachstanu Astanie, biskupem kazachstańskiej diecezji Karaganda.
1: Biskup nominat ma 57 lat i pochodzi z Brzozowa w archidiecezji przemyskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku, a rok później rozpoczął posługę duszpasterską w Kazachstanie. W latach 2001-2007 i ponownie od roku 2025 był proboszczem stołecznej katedry pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy. Kierował też międzydiecezjalnym wyższym seminarium w Karagandzie. Od 2018 roku pełnił funkcję rzecznika prasowego Konferencji Biskupów Azji Środkowej.
0: Także dziś, jak informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, Leon XIV przyjął na prywatnej audiencji ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego. Katoliccy zakonnicy wyszli na ulicę Seulu, by opowiedzieć mieszkańcom o swojej wierze, powołaniu i działalności. Dwudniowe targi były sprawdzianem przed przyszłorocznymi Światowymi Dniami Młodzieży, które odbędą się w stolicy Korei Południowej.
2: Przy pałacu Doksugung stanęły stoiska blisko 50 zakonów, zgromadzeń i instytutów życia konsekrowanego. Odwiedzający poznawali historię katolicyzmu w Korei, rozmawiali z siostrami i zakonnikami w kawiarni powołaniowej, a także uczestniczyli w warsztatach, koncertach i grach. Przygotowano również miejsca modlitwy i spowiedzi. Targi przyciągały przypadkowych przechodniów, także tych, którzy niewiele wiedzą o Kościele. Wydarzenie było zarazem sprawdzianem organizacyjnym w warunkach blisko 40-stopniowego upału i wysokiej wilgotności. Karol Darmoros, Vatican News.
0: W sierpniu atmosferę Światowych Dni Młodzieży można też poczuć na Jasnej Górze, gdzie Krajowe Biuro Organizacyjne SDM towarzyszy pielgrzymom i zaprasza do wsparcia młodych Polaków, którzy wybierają się do Seulu.
3: Szczęść Boże, ksiądz Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiam serdecznie z Jasnej Góry, gdzie aktualnie jesteśmy na naszym stoisku promującym Światowe Dni Młodzieży, teraz do Seulu, ale też informujemy o kolejnych edycjach. Zapraszamy młodzież, dzieci, rodziny, które tutaj do nas przybywają, pielgrzymów.
4: Szczęść Boże, tutaj Małgosia. Razem z grupą wolontariuszy możemy porozmawiać z innymi pielgrzymami i zabrać ich intencje i modlitwy w przyszłym roku z nami do Korei. My tutaj rozprowadzamy kalendarze i różne inne gadżety związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, więc bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być na Jasnej Górze.
0: 2800 kilometrów i blisko 4 miesiące pieszej samotnej wędrówki. Tak wyglądała pielgrzymka holenderki Christel Grimberg z Maastricht do grobu świętego Piotra.
1: Holenderska pątniczka jest psychiatrą. Wyruszyła do Rzymu w hołdzie pamięci zmarłej przyjaciółki, ale też zmotywowana wiarą, którą odkryła i przyjęła zaledwie 8 lat temu. Jak podkreśla, podczas samotnej wędrówki wielokrotnie doświadczała Bożej opieki, ale też mocy spotkań z przypadkowymi ludźmi, których życzliwość i wspólna modlitwa przemieniały jej serce. Piotr Kowalczuk, Vatican News.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa pytając: kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych.
2: Trzeba zgiąć kolana, by spojrzeć dziecku w oczy. Miłość nie patrzy z góry. Dlatego Bóg stał się człowiekiem i bezbronnym dzieckiem, aby popatrzeć w oczy swoich dzieci. Krzywda rodzi się tam, gdzie pojawia się pogarda, chęć panowania nad drugim i pochopne osądy. W oczach dziecka można dostrzec bezwarunkowe zaufanie. To ono pomaga zrozumieć słowa Adama Mickiewicza: miej serce i patrzaj w serce. Tak patrzy dziecko.

0: jakie serce widzą ostatnio inni w moich oczach.
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Dobranoc z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 14. Zaraz nazajutrz, nie myśląc wcale o zwiedzeniu miasta, postanowił Ben Hur odwiedzić Simonidesa. Przeszedłszy most seleucyjski, znalazł się na szerokim wybrzeżu. Blisko niego, tuż pod mostem, stał dom kupca. Stos sinych, nieobrobionych głazów, bez żadnego stylu, podobny, jak słusznie mówił podróżny, do skarpy wzmacniającej łuki mostu. Dwoje ogromnych drzwi łączyło tę dziwaczną budowę z wybrzeżem, a kilka silnie okratowanych otworów pod dachem stanowiło okna. Wśród szpar między kamieniami widać było chwasty, a gdzieniegdzie rósł ciemnymi kępkami mech, odbijając od szarego tła kamieni. Drzwi stały otworem. Przez jedne wnoszono, przez drugie wynoszono towary, a we wszystkim znać było pośpiech. Na wybrzeżu leżały stosy różnego rodzaju juków, worów, pak, a wśród nich uwijały się gromady obnażonych niewolników, zajętych pracą. Na wodach rzeki pod mostem stała cała flota galer. Na jedne z nich ładowano towary, z drugich wyładowywano. Z każdego statku powiewały żółte chorągiewki. Po drugiej stronie mostu sterczały fantastyczne wieżyczki rzymskich pałaców, które, jak mówił ów Żyd podróżujący, zajmowały każdą pięć ulubionej przez Rzymian wyspy. Ben Hur nie zwrócił na nie uwagi. Myślał jedynie o tym, że nareszcie usłyszy o swej rodzinie, jeśli Simonides istotnie był sługą jego ojca. Czy tylko zechce się przyznać do tego? Doprawdy nie było to łatwe. Przyznanie się byłoby wyrzeczeniem się bogactw i potęgi kupieckiej, tak sławnej i znanej na lądzie i na morzu, a zarazem dobrowolnym powrotem do niewoli. Ben Hur czuł dobrze trudność położenia, mimo to jednak nie tracił odwagi, którą czerpał w przeświadczeniu o swych prawach. Jeśli historia, którą słyszał, była prawdziwa, Simonides wraz z swoim majątkiem był jego własnością. O bogactwa nie chodziło mu jednak wcale i dlatego postanowił dać mu wolność i nie żądać obrachunku, byleby mu powiedział cokolwiek o losie matki i Tirzy. Uspokojony tą myślą, wszedł do domu. Wnętrze wyglądało jak skład najróżnorodniejszych towarów, a chociaż światła było mało i duszne powietrze, ludzie szybko się uwijali. Ben Hur szedł powoli wąskim przejściem wśród skrzyń i worów, myśląc nad tym, czy być może aby człowiek, którego zdolności tak wiele miał przed sobą dowodów, mógł być niewolnikiem jego ojca. Jeśli tak, do jakiej należał klasy? Czy był Żydem i synem sługi? Kto wie, może był złodziejem i za to został sprzedany w niewolę? A może był dłużnikiem lub jego synem? Jakkolwiek było, Ben Hur czuł coraz większy podziw dla Simonidesa. Wreszcie spostrzeżono Ben Hura i ktoś zbliżył się do niego, pytając, czego by żądał. Chciałbym się widzieć z kupcem Simonidesem. Zechciej pójść za mną. Po długim i mozolnym posuwaniu się wśród towarów weszli nareszcie po schodach na dach głównego składu i ujrzeli przed sobą drugi dom, zupełnie niewidoczny od frontu, bo go zasłaniał filar mostu. Dach ów był więc podobny do tarasu, zwłaszcza że był pełen kwiatów. Od tego pięknego otoczenia odbijał kwadratowy dom o jednym tylko otworze, a mianowicie bramie, do której wiodła wśród rozkwitłych perskich róż starannie utrzymywana ścieżka. Ben Hur, postępując za przewodnikiem, odetchnął pełną piersią słodką wonią kwiatów. Minąwszy długi, ciemny korytarz, znaleźli się przed spuszczoną zasłoną. Przewodnik przystanął i zawołał: cudzoziemiec pragnie widzieć się z panem. Czysty, dźwięczny głos odpowiedział z wnętrza: niechaj wejdzie w imię Boga. Ściany komnaty, do której wszedł Ben-Hur, były pokryte półkami, a każda napełniona była papierowymi zwojami o zżółkłych od czasu i używania napisach. Posadzkę pokrywał szary fryzyjski kobierzec, tak gruby, że głuszył wszelki odgłos kroków. W komnacie znajdowały się dwie osoby. Mężczyzna spoczywający w krześle o wysokim oparciu i szerokich poręczach, obłożony miękkimi poduszkami, oraz po lewej jego ręce, oparta o krzesło, dorastająca dziewczyna. Na ten widok uczuł Ben-Hur, jak krew napłynęła mu do twarzy. Chcąc przeto ukryć zmieszanie i okazać szacunek, schylił się głęboko. Tym sposobem nie spostrzegł wrażenia, jakie zrobił na obecnych. Zanim podniósł głowę, wzruszenie ich minęło równie szybko, jak przyszło. I zobaczył oboje w tej samej pozycji, jak pierwej, z tą tylko zmianą, że ręka dziewczyny opadła na ramię starca, a oboje bacznie mu się przypatrywali. Jeśliś Simonides i Żyd, niech pokój Boga Abrahama, ojca naszego, będzie z tobą i twoimi, rzekł Ben-Hur. Jestem, o którym mówisz, i Żydem z urodzenia, odpowiedział kupiec dziwnie dźwięcznym głosem. Ja, Żyd Simonides, pozdrawiam cię wzajemnie i proszę o oznajmienie mi, kogo przyjmuję. Ben-Hur patrzył nań ze zdziwieniem, bo ujrzał zamiast silnego mężczyzny raczej masę bezkształtną, wsuniętą w poduszki i okrytą grubą kołdrą z ciemnej materii. Na tym okaleczałym ciele wznosiła się pięknych rozmiarów głowa. Idealna czaszka zwycięzcy lub senatora. Białe włosy w cienkich kędziorach spadały ku białym brwiom, od których tym silniej odbijały się ciemne oczy, świecące między nimi jak światła. Innymi słowy, głowa i twarz znamionowały męża, który by raczej poruszył świat, niż by się dał poruszyć światu. Męża, który by jeszcze 12 razy zniósł takie tortury, jak te, które go kaleką uczyniły, nie wymówiwszy słowa skargi, nie wydawszy jęku. Męża, który by zdołał oprzeć się wszystkiemu, prócz miłości. Do takiego więc człowieka wyciągnął Ben-Hur otwarte ręce, jakby mu chciał ofiarować ten pokój, o który sam przyszedł prosić. Jestem Juda, syn Itamara, ostatniego z domu Hurów, księcia Jerozolimy. Prawa ręka kupca, spoczywająca na kołdrze, długa, chuda, świadcząca o przebytych cierpieniach, zamknęła się na te słowa kurczowo. Zresztą nic nie zdradziło uczuć, jakich doznawał, a gdy odpowiedział, głos jego był równy i spokojny. Chętnie widzę w domu moim książąt Jerozolimy czystej krwi. Estero, niechaj młodzieniec usiądzie. Dziewica przysunęła krzesło, a gdy podniosła głowę, oczy ich spotkały się. Pokój pana z tobą, rzekła skromnie. Siądź i spocznij. Ben-Hur nie usiadł, ale rzekł z uszanowaniem. Szlachetny Simonidesie, śmiem prosić, abyś mnie nie uważał za natręta. Wczoraj, płynąc na statku, słyszałem, że znałeś mego ojca. Tak jest. Znałem księcia Hura. Byliśmy wspólnikami w przedsiębiorstwach dozwolonych kupcom, a tym wolno ciągnąć zyski z morza i pustyni. Usiądź więc proszę, a ty, Estero, podaj gościowi czarę wina. Nehemiasz wspomina jednego z domu Hurów, mówiąc, że posiadał pół Jerozolimy. Zaprawdę, wielce to stary ród. Jeszcze za dni Mojżesza i Jozuego kilku z nich znalazło łaskę w obliczu Boga, a tym samym cieszyło się względami tych ulubieńców pańskich. Jeśliś więc jest prawdziwym potomkiem tej rodziny, niepodobna, abyś wzgardził czarą wina wzrosłego na południowych wzgórzach Hebronu. Gdy skończył, Estera stała już przed Ben-Hurem z pełnym pucharem wina. Podawała napój ze spuszczonymi oczyma, a on, odbierając puchar, dotknął z lekka jej ręki. W tej chwili spotkały się ich spojrzenia po raz wtóry, a on zauważył, że postać jej była drobna, gdyż sięgała zaledwie do jego ramienia. Lecz mimo to, a może właśnie dlatego, była bardzo zręczna. Twarz dziewicy jaśniała urodą i słodyczą, a oczy jaśniały łagodnością. Ben-Hur pomyślał, że jest ładna i dobra, i że tak by wyglądała Tirza, gdyby żyła. Biedna Tirza. Głośno zaś rzekł, czy kupiec ten jest twoim ojcem? Jestem Estera, jego córka, rzekła z godnością. Ojciec twój nie weźmie mi za złe, że się wstrzymam od przyjęcia tego kielicha z rąk twoich. Nie skosztuję napoju, który zawiera, póki nie wysłucha do końca moich słów. Mam również nadzieję, że i twojej nie stracę łaski, dlatego stań proszę obok mnie. Estera uczyniła, jak żądał, a młodzieniec rzekł głosem, który cechowała pewność siebie. Ojciec mój, umierając, miał przy sobie wiernego sługę twego nazwiska, Simonidesie. Powiedziano mi, że ty nim byłeś. Estero, Estero, zawołał kupiec surowo. Tu, nie tam. Jako dziecię twej matki i moje zostań przy mnie. Przy mnie jest twoje miejsce. Dziewczyna powiedła okiem z ojca na gościa, powoli postawiła puchar na stole i posłusznie stanęła przy krześle kaleki. Jej ruchy były pełne zdziwienia i przestrachu. Simonides podniósł lewą rękę, a biorąc jej dłoń spoczywającą na jego ramieniu, rzekł spokojnie. Postarzałem się wśród stosunków z ludźmi. Postarzałem się przedwcześnie. Jeśli ten, który ci to mówił, o czym wspominałeś, był moim przyjacielem i znał dobrze dzieje mego życia, a sądził mnie pobłażliwie, to chyba zrozumiesz, że muszę być podejrzliwym i niedowierzającym. Niech wielki Bóg Izraela wspiera tego, kto u schyłku życia swego ma zdawać sprawę z swego postępowania. Ukochanych mam mało, ale ich mam, a wśród nich jest jedna dusza, która... Tu podniósł spoczywającą na ramieniu rękę do ust, która dotąd niepodzielnie należała do mnie. I taką była mi pociechą, że zszedłbym do grobu, gdyby mi ją zabrano.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, chodźże szybciej. Obrzyj się na parę chwil.